Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: KH dorzuci,

0: zwracamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. I

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga.
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Masz na dachu Eternit? To może być azbest. Materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
4: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer, moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania, a to wydanie magazynu zaczniemy od poznańskiej kranówki. Tak, tak, od poznańskiej kranówki. O szczegółach akcji mówi Przemysław Ciupka z poznańskiego Akwanetu.
2: Tym razem startujemy z nową akcją, kampanią Kranówka Poznańska. W tym momencie w centrum jest branża gastronomiczna. Chcemy upowszechniać ten prosty, dobry zwyczaj. Po pierwsze, picia wody z kranu. Po drugie, serwowania darmowej kranówki klientom w lokalach gastronomicznych. Wiele z nich, między innymi ten, w którym teraz rozmawiamy, na Jeżycach, już to robi i to robi od lat, ale możemy to zebrać tak naprawdę w jedną całość, promować to wspólnie i my jako wodociągi i branża gastronomiczna. Mamy już przygotowaną stronę internetową z pewną mapą interaktywną, która będzie zbierała te lokalizacje, które w Poznaniu darmową kranówkę serwują, które chcą dołączyć do tej akcji. Jeżeli dołączą, to będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych w Poznaniu i w aglomeracji poznańskiej zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, czy to na karafkach, czy to na szklankach, czy to na serwetkach w tych lokalach, czy to na wlepkach, które będą informowały o tym. Tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów. Wykonujemy rocznie ponad 80, rok 2025 to jest ponad 80 tysięcy badań na ponad 5 tysiącach próbek. Te próbki są pobierane na każdym etapie, od ujęcia aż do kranu. Jesteśmy pewni tego, że kranówka jest świetną, bezpieczną wodą. To jest tak naprawdę pewna idea, w którą przedsiębiorcy sami chcą się włączać, bo chcą pokazywać po pierwsze, że są świadomi, chcą promować wśród swoich gości, mieszkańców dobre nawyki, a przy okazji też znaleźć się w jakiejś szerszej grupie, takim ruchu, nazwijmy to bardzo szumnie, tej kranówki poznańskiej. To jest też pewna lokalność. To jest nasza woda, tutaj pozyskiwana. Ona nie musi być pakowana w plastik, nie musi być dostarczana z drugiego końca kraju albo z zagranicy, w związku z czym jest tu wiele plusów, które przemawiają za tym, żeby kranówka poznańska stała się naszą codziennością, nie tylko w domach, również kiedy wychodzimy na miasto. Jest wiele lokali gastronomicznych w Poznaniu, które serwuje darmową kranówkę, niezależnie od tego, czy my ruszamy z jakąś kampanią, czy też nie. Natomiast już na start mamy kilkanaścioro partnerów, no i wierzymy w to, że ta akcja będzie nabierała rozpędu. To nie jest tak, że my chcemy teraz występować jakoś przeciwko każdej butelce. Oczywiście każdy może mieć wybór i ten wybór jest ważny, świetnie, żeby móc tę decyzję podjąć samemu i świadomie.
1: Rafał Orłowicz, właściciel jednej z poznańskich restauracji, przyznaje.
3: No akcja jakby jest dość mi znana, bo my tą wodę rozdajemy od zawsze, od 10 lat już w restauracjach, więc jakby to jest to poparcie, co myślę o akcji. Przede wszystkim jest to nam znany dość proces, bo my od 10 lat tą wodę rozdajemy, to jedzenie do całości, więc to jest jakby poparcie naszej działalności wieloletniej. Dlatego do akcji dołączyliśmy jako pierwsi i wspieramy Akwanet w tym, co będzie zaraz robił. Ludzie często też wybierają miejsce pod względem tego, czy tą wodę mają za darmo. To pytanie pada w maila przy rezerwacjach grupowych. Ludzie chcą jednak wiedzieć, czy to miejsce jest dla nich, czy nie. I jest smaczne. Ja piję na co dzień i nie mam z nim w ogóle problemu. Jakby piłem gorsze w innych miastach, i nasze jest niezła. Znaczy, my też dajemy wybór gościom. Może kupić butelkowaną wodę, może wziąć tą za darmo. Jak ktoś chce pić z butelki, bo ma takie wymaganie, to się dostanie. Znaczy, muszą za nią zapłacić oczywiście.
1: Przypomnę, miejsca serwujące darmową kranówkę będą oznaczone na mapie. Wystarczy wejść na stronę kranówkapoznańska.pl. W naszym magazynie czas na kolejny temat, sportowy temat. Pozwolicie, to powrócę do minionego weekendu. Co to był za weekend w Poznaniu?
4: No to był weekend, w którym Poznań tętni życiem, tętni takim życiem sportowym. Filip Borowiak, rzecznik prasowy poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Ponieważ tysiące biegaczek i biegaczy przyjeżdża do Poznania po to, żeby wziąć udział w Poznań Maratonie. Mieliśmy w tym roku 25. Lotto Poznań Maraton, a więc taki jubileusz, srebrny jubileusz maratonów w Poznaniu. Do tego oczywiście cały weekend biegowy, bo Poznań 5, czyli ten bieg na 5 kilometrów, który poprzedza maraton, i biegi dla dzieci. Ponad 1000 tych najmłodszych uczestników wzięło udział w Phoenix Kids Maratonie. Biegały te dzieci od takich niemowlaków aż po młodzież na dystansach od 100 metrów do kilometra.
1: To powiedzmy o tym największym sportowym wydarzeniu.
4: 25. Poznań Maraton imienia Macieja Frankiewicza. To bieg, na którego starcie stanęło prawie 5 tysięcy osób. Zapisało się jeszcze więcej, ale zawsze mamy tak, że troszeczkę mniej się przychodzi na starty niż tych, którzy się zapisali. No i No i mieliśmy całkowicie nową trasę w tym roku maratonu, a więc ci nasi, te prawie 5 tysięcy maratończyków przebiegło przez najbardziej rozpoznawalne punkty Poznania, ponieważ po 18 latach wróciliśmy między innymi na Plac Wolności, na Stary Rynek. Były także takie stałe punkty na trasie maratonu jak Malta, jak Enea Stadion, czyli można powiedzieć, że arena, na której rozgrywa swoje spotkania aktualny mistrz Polski, Lech Poznań. No i w tym roku także powróciliśmy w okolice Cytadeli, także trasa była naprawdę atrakcyjna, szybka, ale no myślę, że święto biegania naprawdę było wielkie. W Poznaniu bardzo dziękuję nie tylko biegaczom i biegaczkom, ale także tym tysiącom poznaniaków, poznanianek, którzy przybyli na trasę i dopingowali tych biegaczy, bo Poznań jest z tego znany, że bardzo, bardzo wspiera startujących w maratonie i to było widać praktycznie na każdym kilometrze maratonu. Mieliśmy ponad 20 punktów kibica kolorowych, głośnych, pełnych muzyki, pełnych dopingu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli i wspierali naszych zawodników.
1: To powiedzmy o tych najlepszych.
4: No, wiadomo, że na te największe maratony w Polsce, a poznański maraton jest w trójce największych polskich maratonów, zawsze przyjeżdża elita międzynarodowa. Wiadomo od dawna, że tutaj najlepsze osiągnięcia w biegach maratońskich mają zawodnicy z Afryki, no i podobnie było w Poznaniu. W miniony weekend zwycięzcę mieliśmy z Etiopii. Etiopczyk Dzeleto wygrał tegoroczny maraton i tutaj taka ciekawostka. 25. Poznań Maraton wygrał 25-latek, więc tak się fajnie złożyło. Natomiast najlepszą z pań była Kenijka Betty Chepkwony. Ona już zapowiedziała, tak jej się podobało, że chce powrócić do Poznania i spróbować pobić rekord naszego maratonu, także trzymamy kciuki za nią i zapraszamy serdecznie za rok. Bardzo dobrze także zaprezentowali się Polacy. Czwarte miejsce zdobyła Monika Brzozowska, także panowie również stanęli na wysokości zadania, ale także po prostu wszyscy ci, którzy amatorsko biegają i dla których nie ten wynik sportowy, to miejsce na podium się liczyło, tylko po prostu zmaganie z tą naprawdę wymagającą odległością 42 km 195 metrów i to wielkie osiągnięcie, żeby taki dystans przebiec w tym regulaminowym czasie 6 godzin, więc tym wszystkim, którym się to udało, bardzo serdecznie gratuluję.
1: A za rok 26. maraton imienia Macieja Frankiewicza, a czy jeszcze w tym sezonie jakieś biegowe imprezy czekają na poznajanki, poznajaków?
4: Ja zapraszam na stronę internetową Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, tam mamy kalendarz wydarzeń. Te rzeczy, które dzieją się na naszych obiektach lub organizowane przez nas, są tam na bieżąco umieszczane w tym kalendarzu. Powoli ten sezon, bo jesteśmy już w październiku, ten sezon powoli dobiega końca biegowy w Poznaniu. No i rozpoczniemy niebawem takie aktywności bardziej zimowe. Także na stronie internetowej POSIR, jeżeli ktoś zagląda, lub w naszych social mediach, będziemy niedługo, myślę, że około połowy października, ogłaszać otwarcie lodowisk sezonowych. Mamy takie dwa obiekty sezonowe, czyli lodowisko Malta przy starcie toru regatowego i lodowisko w hali sportowej Wilda. Ono właśnie się przygotowuje, ponieważ latem służyło jako rolkowisko, jako hala do gry w badmintona. Teraz zmieniamy funkcję, zamrażamy tafle. Jak ona będzie gotowa, to powiadomimy wszystkich poznaniaków, poznanianki i zaprosimy na łyżwy.
1: A jesień to taki czas, odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób powraca na poznańskie pływalnie, na poznańskie baseny.
4: Dokładnie tak, bo we wrześniu już wystartowała nasza Phoenix Akademia Pływania, czyli nie tylko osoby, które indywidualnie przychodzą na basen, mogą korzystać po prostu z tych obiektów, ale także można u nas na przykład nauczyć się pływać albo udoskonalić swoje pływanie. Na nasze zajęcia przychodzą rodzice z niemowlętami, już takimi półrocznymi, ale tak naprawdę w tych zorganizowanych zajęciach może uczestniczyć każdy i jesień to jest ten moment, kiedy mamy naprawdę bardzo dużo chętnych, no bo rozpoczynamy właśnie te zbiorowe, grupowe zajęcia.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
4: Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Sezon grzybowy w pełni, ale nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
0: Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no po prostu się śmiertelnie zatruł, także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
1: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
0: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury wykwalifikowanych grzyboznawców, organizują kursy, także jak najbardziej to jest właściwe miejsce.
1: Ja przypomnę, że znajduję się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla Poznania, dla Wielkopolan.
0: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto, czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, no, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej, jak takiego znaku nie ma, no to możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji. No pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które no, jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, no bo właśnie auto zastawiało szlaban, także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów. Nasi strażnicy leśni właśnie w tym okresie teraz grzybobrania też są w lesie, są widoczni, w ogóle służba leśna i też zwracają na to uwagę, edukują, no właśnie w ten sposób, żeby był porządek w lesie, żeby też było bezpiecznie. Strażnicy leśni to też osoby i w ogóle służba leśna, która może nam pomóc w sytuacji, kiedy będziemy tego wymagali, bo pamiętajmy, że to są osoby przeszkolone, mają też torbę medyczną, chociażby R1 i w latach ubiegłych no, mieliśmy sytuację, gdzie osoby gdzieś zaginęły na grzybobraniu i też mamy specjalistyczny sprzęt, drony z termowizją. Udało się takiego starszego pana rok temu w nadleśnictwie przedborów uratować, który właśnie zabłądził. Także tutaj też warto pamiętać, by mieć zainstalowaną aplikację na telefonie MBDL, Mobilny Bank Danych o Lasach, bo tam mamy mapę i możemy się w tym lesie zlokalizować. Nie zgubimy się po prostu, także o to też apelujemy.
1: O to też apelujecie. A teraz może o świecie zwierząt. Jesteśmy na grzybach i pamiętajmy, że to my jesteśmy tam gośćmi, a w lesie są również zwierzęta. Co dzieje się w świecie zwierząt teraz, gdy nadchodzi jesień?
0: No teraz w świecie zwierząt następuje, jeśli chodzi o jelenie chociażby, to rykowisko już teraz rozpoczyna się. No i tutaj też ważny apel do właścicieli psów. Każdy z nas i leśników też ma psa. My jak widzimy, że ktoś w lesie z tym psem po prostu spaceruje, biega beztrosko, to też apelujemy, mówimy, żeby pies chodził na smyczy, na otoku, też ze względu na bezpieczeństwo psa, no bo teraz jak mamy tej zwierzyny w lesie więcej, to czasami no, zdarza się, że pies pogoni za taką zwierzyną albo gdzieś się zagubi, dlatego mówimy i edukujemy, żeby pies też był gdzieś na jakiejś dłuższej smyczy, był bezpieczny, no ale tak, rzeczywiście jesień to jest czas bardzo ważny, czas, okres godów, no, jeleni chociażby, no one teraz właśnie mają ten okres zwany rykowiskiem, także będzie w lesie dosyć głośno.
1: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz czas na dłuższą rozmowę. Dziś w moim studio zagościła
6: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Witam serdecznie.
1: Jesiennie się zrobiło w Poznaniu i nie tylko, i to na całego.
6: Tak, jesień już zagościła, rozpoczął się rok akademicki, więc wracamy do takiego trybu szkolnego, ale też właśnie jesień, więc trochę zmienia nam się przyroda. I w związku z tym my w zamku w tym roku mocno przyrodniczo. Trwa wystawa Światek Zielnik, którą można oglądać do 6 grudnia i zachęcamy serdecznie i do odwiedzenia tej wystawy, zobaczenia, jak od XVII do XXI wieku przedstawiano właśnie przyrodę w sztuce, zarówno rośliny, jak i zwierzęta, więc flora i fauna. Po eksploracji miasta i zobaczeniu tego, jak zmienia się nam przyroda, jak liście żółkną, a część czerwienieje, bo zamek jest opleciony pięknym winobluszczem, który od dziedzińca różanego, jak państwo podejdziecie, to zobaczycie, jak zmienia swoje kolory, można wejść do zamku, do sali wystaw i tam właśnie przyjrzeć się tej sztuce i tym, jak natura była przedstawiana przez te kilka wieków, a poza zwiedzaniem wystawy oczywiście program towarzyszący, więc zapraszamy na warsztaty, ale też na oprowadzania po tej wystawie. Oczywiście adresujemy je do dzieci, do seniorów. Mamy też oprowadzania w polskim języku migowym, a jeżeli chodzi o oprowadzania, no to klasycznie oprowadzania po zamku, zwiedzenia z latarkami, ale w tym miesiącu zapraszamy też 9 października na oprowadzanie w języku angielskim. I tak jak mówiłam, rozpoczął się rok akademicki, więc jeżeli macie kolegów, koleżanki, którzy przyjechali z zagranicy, a wiemy, że takich studentów jest w Poznaniu dużo na wszystkich uniwersytetach i akademiach, to koniecznie przekażcie im, że mogą właśnie eksplorować miasto, również zwiedzając zamek w języku angielskim. Także otwieramy nasz zabytek na wszystkich poznaniaków, poznanianki, również tych nowych.
1: Ale powróćmy jeszcze do tej wystawy, o której była mowa na początku. Wystawa jest nie tylko dla miłośników przyrody, bo może to, co powiedzieliśmy, przyjść każdy.
6: Tak, wystawa jest oczywiście dla miłośników przyrody, ale tak jak mówisz, nie tylko, bo jest to przede wszystkim wystawa sztuki, więc jeżeli chcecie państwo zobaczyć świetne akwarele, sztukę japońską, malarstwo europejskie, polskie i też dzieła takie bioartu, sztuki najnowszej, no to jest świetna okazja, żeby zagłębić się w ten świat sztuki, który akurat w przypadku tej wystawy przedstawia tę przyrodę. A takim wątkiem kuratorskim, kurator Anny Król, było pokazanie i zastanowienie się nad tym, czy w sztuce możemy dostrzec to, jak w ogóle zmienia się przyroda, między innymi w związku ze zmianami klimatycznymi. Więc ta wystawa jest przede wszystkim, oczywiście możemy tam zobaczyć piękne dzieła sztuki polskiej, europejskiej, ale też zastanowić się na takim właśnie głębszym namysłem, jak ta przyroda się będzie zmieniać i czy to widać w ogóle w sztuce na przestrzeni tych czterech wieków.
1: A na początku wystawy też instalacja, na początku, gdy wchodzimy do pierwszej sali.
6: Pierwsze prace znajdują się zaraz przy wejściu do zamku, więc jak tylko państwo wejdziecie głównym wejściem, to polecam popatrzeć na lewo, a reszta wystawy znajduje się rzeczywiście w dwóch salach wystaw. Jak państwo wejdziecie do tej pierwszych z tych sal, to na dzień dobry spotka was duża instalacja, taka przestrzenna rzeźba właśnie tej sztuki współczesnej oraz takiej pracy zielnikowej. Jeżeli mówimy o tym, że mamy wystawę zielnikową, zielnik jak świat, no to musimy też zobaczyć prawdziwe karty zielnikowe. Na tej wystawie też ciekawym wątkiem, myślę, który jest interesujący, jest sztuka kobiet. Między innymi pracę Marii Sybili Merian, która była taką dokumentatorką właśnie przyrody. Ona robiła ilustracje, które zobaczycie na plakacie reklamującym tę wystawę. Łączyła i rośliny, i zwierzęta. I to są takie właśnie konkretnie owady. To są takie specjalne ilustracje entomologiczne. Więc rzeczywiście polecam też, będąc na wystawie, patrzeć w takie nieoczywiste miejsca, bo tam w różnych przestrzeniach są schowane różne niespodzianki, nie tylko malarskie.
1: Zachęcamy więc wszystkich radiosłuchaczy, by właśnie spoglądali uważnie na to, co powiedzieliśmy. A tak a propos jesieni, przejeżdżałem w okolicach zamku, tam również czuć już jesień. Mówię o tych wszystkich krzewach, drzewach. Robi się kolorowo.
6: Robi się kolorowo. Czekamy jeszcze, aż ruszą do końca modrzewie. jak ruszą do końca miłożamby japońskie, ale u nas jeszcze rośliny kwitną, więc można jeszcze trochę posmakować końcówki lata, ale tak, przyroda już tam się przygotowuje do zimy, niemniej jeszcze czekamy na pełen rozkwit jesieni, na to, aż wszystko zrobi się złote i kolorowe, ale jeszcze można pod drzewem usiąść i odpocząć.
1: A co można jeszcze w samym zamku zrobić, co można zobaczyć, powiedzmy, o tych wszystkich wydarzeniach jesiennych?
6: Tak, zaczynamy w październiku Aleję Praw Kobiet, cykl spotkań literackich, który jest inspirowany Aleją Praw Kobiet, która w 2022 roku powstała w Poznaniu i to są takie spotkania właśnie związane z tematami feministycznymi, związanymi z literaturą. Pierwsze spotkanie z Anną Brzezińską, autorką książki Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Czyli temat nawiązujący do historii, temat historyczny, ale właśnie mówiący o codziennym życiu, nie wprowadzamy tu narracji królów, królowych, czy wielkich bitew, ale to, co jest interesujące, zastanawiamy się właśnie często, jak to w tym średniowieczu było, jak żyli po prostu normalnie ludzie, ponieważ istnieje dużo takich stereotypów i myślę, że to spotkanie je przełamie. Spotkanie będzie też tłumaczone na polski język migowy, więc zapraszamy też osoby ze specjalnymi potrzebami. Jeszcze to oczywiście pierwsze spotkanie z tego cyklu. Wydarzenia będą trwały aż do grudnia, między innymi też warsztaty. Zapraszamy również do kina pałacowego. Myślę, że takim hitem teraz i tematem, o którym absolutnie mówią wszyscy, on się pojawia wszędzie, jest oczywiście Lalka Bolesława Prusa i ekranizację, a pod koniec miesiąca spotykamy się w takim klimacie grozy, bo pokażemy trzy filmy, Azjatycka Noc Grozy, właśnie tak nazywa się ten cykl i zobaczymy tam trzy filmy, które nas trochę przestraszą przed Halloween, w temacie też takich dziadów, więc to, co lubimy w tym okresie jesieni, to jest taka propozycja dla jesieniar, ale takich, które lubią się bać. Azjatycka Noc Grozy, 31 października pokażemy filmy Mag, Niewidzialną Połówkę i Nową Grupę. Zapraszamy serdecznie. W zamku jeszcze oczywiście poza tą naszą dużą wystawą Świat jak Zielnik zapraszamy też do Galerii PF na wystawę Linia Cięcia, fotografie Joanny Szpak-Ostachowskiej, ale też swoją wystawę pokazuje u nas Kładir Yatal, rezydent rezydencji naszych artystycznych w zamku, który przygotował wystawę Rzeka. Więc taki temat też przyrodniczo-wodny. No i zapraszamy też dzieciaki. Dzieciaki do strefy zabawy, na warsztaty artystyczne. Warsztaty artystyczne między innymi na spotkanie witrażyki, gdzie dzieci będą mogły spróbować tej niezwykłej sztuki robienia właśnie witraży. Myślę, że to taka już bardziej profesjonalny temat, ale chcemy, żeby nie tylko dorośli, ale również dzieci mogły spróbować swoich sił w tym działaniu. No i na koniec Zamek Czyta, czyli wracamy już naprawdę literacko od jesieni po letniej trochę przerwie. Poza Aleją Praw Kobiet i spotkaniami właśnie z tego cyklu spotkamy się również na spotkaniu z autorskim, z Michałem Witkowskim, promującą jego książkę Substancja. Michał Witkowski, laureat w zeszłym roku Poznańskiej Nagrody Literackiej, znowu nas odwiedza. Tym razem będzie mówił o swojej najnowszej książce, więc warto przyjść, posłuchać. Ja tylko jeszcze dodam, że część spotkań z naszych literackich można też oglądać na żywo w ramach transmisji w serwisie Facebook, więc jeżeli ktoś z Państwa nie może dotrzeć, jesteście poza Poznaniem albo po prostu nie możecie dotrzeć do zamków, to zachęcamy do sprawdzenia na naszej stronie wydarzeń, które dzieją się też online.
1: Mówimy sporo o tym, co w październiku, a w listopadzie wielkie święto.
6: W listopadzie wielkie święto, niebawem ogłosimy program wydarzenia, oczywiście mówię o imieniu na ulicy Święty Marcin, na który zapraszamy poznaniaków, poznanianki, ale też ludzi z całej Polski, bo to takie wydarzenie, które przyciąga wszystkich. No w Poznaniu świętujemy Święto Niepodległości podwójnie, właśnie z jednej strony patriotycznie, oczywiście typowo Święto Niepodległości, a z drugiej strony Święto ulicy Święty Marcin, no i oczywiście oczywiście wiemy, co wtedy będziemy robić, objadać się rogalami świętomarcińskimi, więc my od początku listopada przygotowujemy się już na zwiększoną ilość cukru, pysznych bakali, no i białego maku, który jest kluczowym elementem tego rogala świętomarcińskiego. Zachęcamy już dzisiaj, no i zapraszamy na wszystkie wydarzenia, które w Centrum Kultury Zamek odbędą się. Cały program znajdziecie na stronie ckzamek.pl.
1: Żeby na koniec zrobiło się nam tak naprawdę słodko, no to powiedz, lubisz te nasze poznańskie rogale, czy omijasz je szerokim łukiem?
6: Ja muszę powiedzieć, że jako, że uwielbiam mak, to te rogale świętomarcińskie, jak przyjechałam do Poznania, jestem zachwycona. Jak tylko jadę do domu na Śląsk, to zawsze biorę rodzicom i muszę przyznać, że zaskoczyły mnie te rogale, bo tak jak na Śląsku i w całej reszcie Polski je się ten czarny mak klasyczny, to ten biały mak to był taką jeszcze wisienką na torcie, jeżeli chodzi o kwestie cukiernicze. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam wcześniej, że taki mak można kupić i można jeść, także rogale świętomarcińskie, absolutny rarytas.
1: Ja tobie powiem, że lubię próbować rogale z różnych cukierni, piekarni. Później dzielimy się z rodziną albo ze znajomymi i tak po kawałku z każdej dzielnicy Poznania.
6: Tak, ja przyznaję, że gdyby ktoś chciał zrobić próby rogali z 5 cukierni, zjeść całe rogale, to naprawdę szapoba, byłoby to niewykonalne, ale rzeczywiście warto robić te rankingi. Zresztą te rankingi przed 11 listopada w mieście się pojawiają w mediach, oczywiście wśród influencerów jedzeniowych, więc można wcześniej zrobić już research, ale ja jestem pewna, że Państwo macie też swoje ulubione miejsca. Ja też mam swoje ulubione miejsce, gdzie rogala co roku muszę absolutnie kupić i zjeść. Nawet jeżeli próbuję w innych miejscach, to z jednej z moich ulubionych cukierni co roku tego rogala muszę kupić i zjeść.
1: By słuchacze nie zarzucili mi, że już w październiku mówię o rogalach, to na koniec będę zachęcał do jesiennych spacerów, a do rogali z pewnością jeszcze powrócimy.
6: Zdecydowanie powrócimy i zachęcamy rzeczywiście do spacerów i do zamku, i wokół zamku, i w ogóle do sporowego spacerowania.
1: Ja mam nadzieję, że kilkanaście kroków, kilkadziesiąt kroków zrobisz ponownie do naszego studia, do studia przy 27 grudnia i ponownie porozmawiamy o tym, co w zamku.
6: To jeden z moich ulubionych spacerów, więc oczywiście zawsze z przyjemnością przychodzę do studia z zamku.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
6: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
7: Właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. W kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z obowiązków deratyzacji grozi mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. A teraz w naszym magazynie zajrzymy na poznańską cytadelę.
8: Na Cytadeli trwa budowa ogrodu miododajnego. Aktualnie prace są tam na etapie formowania tarasów, na których to posadzone zostaną rośliny. Paulina Nowicka-Szewer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Na tym etapie zamontowane zostały już pierwsze schody łączące wszystkie poziomy tego ogrodu. Trwa też renowacja muru na szczycie dawnej widowni amfiteatru i do tego odsłonięta została na górze też nawierzchnia alei spacerowej. Wśród wykonanych prac mamy też przyłącza wodne i elektryczne. Jeszcze w tym roku posadzone zostaną również pierwsze drzewa i krzewy, a docelowo tarasowy ogród będzie tworzyło 10 tarasów roślinnych, w tym 2 ze ścieżką pieszą. Przestrzeń ta zostanie podzielona na sektory, w których kolory roślin będą przechodzić od takich najjaśniejszych, naturalnych barw po ciemniejsze, żywe i bardziej energiczne. W sumie kompozycję ogrodu miododajnego będzie tworzyło ponad 80 gatunków bylin. Wyliczyliśmy, że ponad 11 tysięcy sztuk. Bylinom towarzyszyć będą krzewy.
1: Pojawią się też tablice edukacyjne, ławki i kosze.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie na początek zajrzymy na poznańską Wildę. Rusza tam kolejna inwestycja. Gdzie dokładnie? O tym Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
9: Przekazaliśmy wykonawcy teren budowy na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu. W pierwszej kolejności zmodernizowana zostanie sieć gazowa w rejonie skrzyżowania. Prace te przeprowadzi gestor sieci. Następnie rozpoczną się zasadnicze roboty budowlane, których koniec zaplanowany jest w pierwszej połowie stycznia 2027 roku. Skrzyżowania zostaną przebudowane tak, aby zapewnić czytelny układ jezdni. Z modernizacji skorzystają piesi dzięki wymianie nawierzchni na chodnikach oraz wyznaczeniu przejść dla pieszych bliżej wlotów jezdni na skrzyżowania. Przejścia dla pieszych dodatkowo zostaną doświetlone, co poprawi widoczność po zmroku. Aby ułatwić poruszanie osobom niewidomym i słabowidzącym, zamontowane zostaną fakturowe oznaczenia na wierzchni. Projekt zakłada również odbrukowanie utwardzonych nawierzchni i nasadzenia zieleni, 15 drzew i prawie 600 sadzonek krzewów. Zieleń zostanie posadzona wiosną przyszłego roku. Całkowity koszt inwestycji, który obejmuje również roczną pielęgnację zieleni, wyniesie ponad 1 milion złotych. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących ze strefy płatnego parkowania. Po zakończeniu przebudowy miejsce pozyska nową zieleń, układ jezdni, chodników i przejść dla pieszych stanie się bardziej czytelny. Aby zmniejszyć uciążliwość, przebudowa skrzyżowania została podzielona na etapy. W pierwszym etapie zamknięte zostanie połączenie ulic Fabrycznej i Prądzyńskiego. Ograniczony zostanie również ruch na ulicy Fabrycznej, natomiast ruch pieszy odbywać się będzie drugą stroną ulicy. W późniejszym etapie część skrzyżowania na połączeniu ulic Madalińskiego i Fabrycznej zostanie zamknięta, natomiast zostanie przywrócony przejazd w osi ulic Fabryczna i Prądzyńskiego. Ruch pieszy w rejonie prowadzonych prac będzie odbywał się z ograniczeniami, będzie dostosowywany do postępu prac. Prosimy o zwracanie na zmieniające się oznakowanie w rejonie prowadzonych robót. Zmieni się również kursowanie autobusu linii numer 171.
1: A my tymczasem poruszamy kolejny temat. Przez wiele lat w arenie odbywały się imprezy sportowe, koncerty i inne wydarzenia masowe. W planach miasta jest inwestycja, dzięki której ponownie będzie to możliwe.
8: Podpisaliśmy właśnie umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji przebudowy obiektu. To są dokumenty przedprojektowe, które będą podstawą do wniosku o dofinansowanie zewnętrzne oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem biura projektowego jest również uzyskanie warunków, opinii czy też uzgodnień

0: potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: A mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Zupełnie zmieniamy temat, przeniesiemy się w okolice Poznania.
2: Policjant z Komisariatu Policji w Puszczykowie w czasie wolnym od służby, spacerując ulicami Mosiny, w pewnym momencie zwrócił uwagę na kobietę, której wizerunek wydał mu się znajomy. Mundurowy szybko skojarzył, że jest to osoba poszukiwana przez organy ścigania. Policjant najpierw powiadomił o tym zdarzeniu będących w służbie funkcjonariuszy z Puszczykowa, którzy po tym zdarzeniu, po tej wiadomości natychmiast udali się we wskazane miejsce, a sam udał się za tą kobietą. Ta osoba szybko zorientowała się, że ma do czynienia z funkcjonariuszem, mimo to, że nasz policjant był w ubraniu cywilnym, rozpoznała go i rzuciła się do pieszej ucieczki. Policjant bez chwili namysłu ruszył za nią w pościg. W trakcie ucieczki kobieta, próbując zgubić policjanta i uniknąć zasądzonej odsiadki, wbiegła w gęste zarośla. Funkcjonariusz, przedzierając się przez krzaki, na moment stracił ją z pola widzenia. Po chwili jednak ciszę przerwał kobiecy krzyk oraz wołanie o pomoc. Gdy policjant dotarł na miejsce, okazało się, że uciekinierka wpadła do zbiornika retencyjnego i nie potrafiła o własnych siłach się z niego wydostać. Sytuacja zagrażała jej życiu i zdrowiu. Funkcjonariusz nie wahał się ani sekundy i natychmiast ruszył z pomocą. Chwycił kobietę i bezpiecznie wyciągnął ją z wody. W tym czasie na miejsce dotarł zaalarmowany wcześniej patrol, który przejął wyciągniętą ze zbiornika 46-latkę. Po upewnieniu się, że kobieta nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji, policjanci sprawdzili ją w policyjnych systemach informacyjnych. Tam potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia naszego kolegi. Kobieta ta była poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości na podstawie nakazu doprowadzenia do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego zakazu sądowego. Najbliższe pół roku spędzi teraz w zakładzie karnym.
1: Mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W naszym programie teraz Katedra Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie o naprawdę wielkiej dyni.
3: Z tej strony nie będzie miała pewnie metra, a tu będzie miała więcej niż metr, czyli średnio możemy przyjąć, że ma około metra.
4: Jolanta Lisiecka, pracuje w Katedrze Warzywnictwa, Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bo w zeszłym roku uczestniczyliśmy w Powsinie w konkursie na największą dynię w Ogrodzie Botanicznym i zajęliśmy trzecie miejsce. Dynia miała na imię Jola. Miała być Reginą, ale nie wiem, czy została nazwana. Nie została skierowana do konkursu, więc nie ma imienia. No nie wiem, co z Jacek z nią zrobi. No uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów, bo dynia lubi sobie i wypić, i pojeść. Poza tym no, musi mieć ciepło, ta jest zabezpieczona, widzimy owoce zabezpieczone są przed zagniewaniem, czyli jest paleta, cienka warstwa styropianu, jest ten piasek, żeby miała sucho od spodu. Była też przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, czy taką specjalną, czy włókniną taką, która chroni przed przemarznięciem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron, z ciepłych stref. No, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne. To są specjalne nasiona, to nie jest taka dynia, której nasiona kupimy w sklepie. To są specjalne nasiona, które mają jakby certyfikat. Wysiewamy nasiona, następnie produkujemy rozsadę i rozsadę sadzimy do tunelu. Także w zasadzie, no w tunelu to możemy już na początku maja, ale najbezpieczniej to jest po połowie maja, czyli po zimnej zośce, kiedy skończą się przymrozki wiosenne. No ale oczywiście konkurentki były likwidowane, że tak powiem, czyli nie wszystkie owoce, które zawiązały się na roślinie, zostały. No chodziło o to, żeby roślina skupiła się na kilku wybranych i żeby rzeczywiście wszystko, co ona produkuje, czyli cukry w procesie fotosyntezy, przekazywała, karmiła tylko te wybrane. Dyniowate pochodzą z subtropików i tropików, w związku z tym ciepłego klimatu potrzebują. Natomiast no, brak opadów to będzie problem. Nasza dynia rosła w tunelu, w związku z tym miała tutaj system nawadniania zamontowany, także była tutaj zasilana wodą. Natomiast no, w polu, jeżeli nie ma systemu do nawadniania, to może być różnie, a dużo wody potrzeba, żeby takiej wielkości owoce wytworzyć. Poza tym proszę zobaczyć, jakie to są mięsiste pędy. Nawet ogonki liściowe są bardzo grube i zawierają dużo wody. Powierzchnia liści jest duża, w związku z tym parowanie też jest duże. Ona potrzebuje, żeby po prostu ta woda była i w pędach, i w liściach, w owocach też, no i żeby wyrównać te straty, które następują na skutek transpiracji, czyli parowania wody z powierzchni, dużej powierzchni liści.
1: A to jest dobry sezon dyniowy?
4: Myślę, że tak. U nas się dynie w polu bardzo udały. Teraz to już wiadomo, jest końcówka, są chłodne noce, więc liście zamierają. Owoce jeszcze pięknie wyglądają na polu. Natomiast no, myślę, że tak. I tych gospodarstw, farm dyniowych wręcz jest coraz więcej, bo to zainteresowanie dynią jest. Ta moda na Halloween myślę, że spowodowała zainteresowanie dynią, ale też dynię zaczęliśmy włączać do naszego jadłospisu. Tej dyni naprawdę pod różnymi postaciami jest całe mnóstwo, bo nie tylko zupy i to na różne sposoby. Ja ostatnio jadłam na przykład zupę z masłem orzechowym, dyniową, fajnie przyprawioną. Placuszki, różne kluseczki, pire z

0: dyni możemy robić. No na wszelkie sposoby ona, niech są takie dynie, które mają bardziej wyrazisty smak, ale są takie, które mają smak taki neutralny, w związku z tym dobierając różne przyprawy korzenne, na przykład cynamon, gałkę muszkatołową, możemy taki smak wydobyć z tej dyni, jaki chcemy. A konsystencja też jest bardzo fajna i zróżnicowana, ponieważ po ugotowaniu praktycznie prawie każda dynia ma trochę inną konsystencję. Ja już o kolorze nie wspomnę, bo ten kolor bywa różny. Są żółte, są kremowe, ciemno-pomarańczowe, miąższe, także bardzo różnie to wygląda, ale właśnie ten smak możemy wydobyć. Także to jest fantastyczne warzywo, bardzo zdrowe.
1: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
2: Poznańskie przepisy na dania z dyni.
3: Oj, tak, poznańskich nie, bo ja tak... No dynia to jest taka okrągła, żółta, duża.
2: Długo rośnie? Zna pan jakieś przepisy poznańskie na dania z dyni?
4: Z dyni i zupę dyniową, ale to mam spisane wszystko, to nie, także... Ale robię od czasu do czasu sobie taką zupkę.
2: Dobra, poznańska?
4: Poznańska, pyszna, pyszna.
2: I za co pan lubi dynię?
4: Proszę? No za wartości, które posiada dynia. Prozdrowotne, także...
2: W Poznaniu sporo takich dyń można znaleźć na bazarach?
4: To znaczy się można, ale w sezonie, jak są dynie, nie? Bo...
2: A teraz sezon w pełni.
4: W pełni jest, tak, tak. Tylko nieraz właśnie fajnie sobie zjeść zimą taką zupkę dyniową, nie?
2: Czy znają panie jakieś poznańskie dania z dyni?
5: Zupa dyniowa, kotlety z dyni. No, mąka, jajko, tak, prędzej ziemniaczana.
0: Dynie są tak niskokaloryczne, no chyba, że dodamy, nie wiem, jakich dodatków masła orzechowego, które wspomniałam, to wtedy ta kaloryczność się podniesie i są zasadotwórcze. To jest bardzo ważne. Wiele pokarmów, które spożywamy, działają zakwaszająco na nasz organizm, a to osłabia na przykład naszą odporność, stany zapalne może powodować, o raku nie wspomnę, takie silne zakwaszenie i stałe. One działają zasadotwórczo, w związku z tym bardzo dobrze na nasz organizm. Zawierają karotenoidy, czyli żółte barwniki, pomarańczowe barwniki, które działają dobrze na oczy, na kolory skóry, na naszą odporność również. No i dyniowate, dynia to jest błonnik. Błonnik to z kolei prawidłowo funkcjonujący układ pokarmowy. A jak prawidłowo funkcjonuje układ pokarmowy, to jesteśmy odporni, bo to się jedno z drugim bardzo, bardzo wiąże. Także jak najbardziej te dynie z tego względu polecam. To pewnie się w najbliższym czasie okaże, co z nią zrobimy. Bardzo duża. No w zeszłym roku ta dynia Jola, która podróżowała do Warszawy na aucie takim odkrytym, to zdjęcia były po drodze robione, bo rzeczywiście prezentowała się niesamowicie. Ona była inna niż ta, miała inną kolorystykę, była lekko nakrapiana, naprawdę śliczna i wzbudzała duże zainteresowanie. Tych odmian samych dyń jest ponad około 30 różnych gatunków, a w obrębie gatunków mamy odmiany różnych smaków również. Także to jest przebogaty, przecudny świat i ten kolor żółty czy pomarańczowy w takie jesienne dni, to jest pełen optymizmu. Takie podstawowe gatunki dyni, to jest dynia olbrzymia, to jest dynia zwyczajna i tu mamy kabaczek, cukinie, patisony, które doskonale znamy. Mamy dynię też piżmową. Jest też taka fajna dynia, o której może niewiele osób wie, makaronowa. To jest dynia nieduża, taka podłużna i jak ją ugotujemy w całości albo nawet przekrojoną, ja gotuję zwykle na parze, nie w wodzie i po ugotowaniu poruszymy widelcem miąższ w tej dyni, to robi nam się takie super spaghetti wegańskie zupełnie. Także super dynia. Też polecam właśnie te dynie. Jest też dynia oleista. Olej z pestek dyni, bo to olej nie jest z każdej dyni. Oczywiście można pozyskać, ale ten, który kupujemy w sklepie, jest produkowany z dyni tak zwanej oleistej. Też dynie, które służą jako podkładki do szczepienia ogórków, bo możemy szczepić ogórki, żeby były odporniejsze na stresy różne, na choroby, na szkodniki i wtedy ogóreczek, ta szczytowa część rośliny jest szczepiony po prostu z korzeniem. I bardzo się cieszę, że staje się tak popularna, bo jest to jedno z najwcześniej udomowionych przez człowieka warzyw. Dynia przybyła do nas z Ameryki. Ameryka została dopiero odkryta przez Kolumba w 1492 roku i zaczęły się podróże nie tylko ludzi, tych dobrych i tych złych, ale zaczęły się też podróże roślin. Rośliny z kontynentu europejskiego wędrowały do Ameryki, do Ameryk właściwie, a stamtąd przyjeżdżały do nas rośliny takie jak dynia, a dla rdzennych mieszkańców Ameryki dynia była jedną z podstawowych roślin takich, zapewniały pożywienie.
2: Którą dynię poleca pani najbardziej poznaniakom, którą warto włączyć do swojej diety?
0: Ja Hokkaido. Jest, piękny ma kolor, jest nieduża, nie potrzebujemy, nie wymaga obierania, co jest bardzo przypadku dyni no czasami trudne, kiedy ta skórka już jest twarda. Także ja wykorzystuję i bardzo lubię Hokkaido, lubię też dynię piżmową. Proponuję popróbować różnych dyń. Fajna jest właśnie ta makaronowa, o której wspominałam, dlatego że one naprawdę nam się wydaje dynia, no dynia jak dynia, tak? Ale jak przekroimy, to ten miąższ czy na surowo, czy po ugotowaniu, on ma zupełnie różną konsystencję, o smaku nie wspomnę. I tak jak powiedziałam, możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko, również możemy przetwory, także drzemy robiłam z dyni, z dodatkiem owoców, czy z dodatkiem właśnie jakichś przypraw takich korzennych, cynamonu na przykład, czy imbiru. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda. Także polecam jak najbardziej. W sklepach jeszcze dosyć długo będą. Zwłaszcza jeżeli dynia jest gdzieś uszkodzona, to w tym miejscu no, zdarzy się, że będzie na przykład zagniwać, to już nam się na pewno nie uda jej zebrać. Ale takie skórki dyni są dosyć odporne na różne czynniki. Ja sama mam taką niewielką dynię, po prostu wyschła i jest na okapie kuchennym ze mną kilkanaście lat. No bo te ozdobne dynie, one też są jadalne, tyle tylko, że one są zwykle, mają grubą skórę, no to żeby służyły ku ozdobie dosyć długo.
2: Ozdobne dynie królują teraz między innymi na poznańskich bazarach. Jak się okazuje, cieszą się sporą popularnością.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Naukowcy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego oficjalnie rozpoczęli nowy rok akademicki. Tegoroczna inauguracja była wyjątkowa. Odbyła się w roku jubileuszu 75-lecia uczelni. Historia uczelni sięga jednak znacznie dalej. Jej korzenie związane są z rozwojem szkolnictwa rolniczego i przyrodniczego w Poznaniu, którego tradycje sięgają XIX wieku. Dziś Uniwersytet Przyrodniczy łączy tradycyjne dziedziny z nowoczesnymi technologiami. Weterynaria, leśnictwo, zootechnika, technologia żywności czy rolnictwo rozwijają się obok biotechnologii, analizy danych, inżynierii i ochrony środowiska. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a teraz poznańskie Świerczewo. Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana.
6: Na tym etapie niemal gotowe jest boisko do piłki nożnej. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Ułożona została na nim nowa nawierzchnia ze sztucznej trawy, widać też linie wyznaczające pole gry. Dobiega końca również budowa boiska do badmintona. Do tego wybudowany zostanie jeszcze kort tenisowy oraz ustawiony stół do gry w tenisa stołowego. Wykonawca przygotowuje też podłoże, na którym zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej, a oprócz infrastruktury sportowej postępuje też budowa nowej infrastruktury pieszo-rowerowej. Pojawią się również elementy małej architektury, czyli ławki, kosze, tablice informacyjne czy stojaki rowerowe. Do tego planowane jest również posadzenie 13 drzew. Całość stanowić będzie właśnie taki spójny, ogólnodostępny kompleks sportowo-rekreacyjny.
2: Jak mogliśmy usłyszeć, budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana. Czas na poznański rynek, a tam...
7: Znowu po prawie rocznej przerwie hejnalista wrócił na wieżę ratusza i gra hejnał na cztery strony świata.
2: Mówi Paweł Oses, rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu.
7: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodżię i grał, hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny. Poznański hejnał należy do jednego z najstarszych w Polsce. Prawdopodobnie jest trzecim najstarszym hejnałem w kraju, po Krakowie i Lublinie. Pierwsze wzmianki o tym, że on był wykonywany w Poznaniu, pochodzą z XV wieku. My znamy imię pierwszego hejnalisty poznańskiego, wiemy, że był to Jerzy. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że w tamtych czasach hejnalista miał zupełnie inne zadanie niż to, które ma dzisiaj. Dawniej hejnaliści urzędowali na najwyższych punktach miasta, w praktyce właśnie na wieżach. Właściwie przez cały dzień i noc oni pilnowali, czy gdzieś się nie pali pożar i oczywiście natychmiast dawali znać, gdy zauważyli, że dzieje się coś złego, ale też na przykład dawali różnego rodzaju sygnały dźwiękowe, które wyznaczały rytm miasta. To, co mnie ujęło najbardziej, to informacja, że hejnaliści wyznaczali godziny, w których możliwy był handel. Czyli zaznaczali początek tego czasu, kiedy można było startować, i koniec, kiedy już kramy trzeba było zwijać. Ale to oczywiście były zapewne również inne sytuacje. Natomiast dzisiaj hejnał jest wygrywany tylko raz dziennie, zawsze w południe, i ma znaczenie tylko symboliczne. Myślę, że nie ma żadnej przesady w takim stwierdzeniu, że jest to jeden z elementów tożsamości miasta.
2: Było o tym, co na Starym Rynku, a teraz o pewnym pokazie.
7: W naszych magazynach znajdują się prace na papierze wielu naprawdę wspaniałych artystów. W gabinecie rycin i rysunków, który obchodzi właśnie stulecie istnienia, mamy 52 tysiące różnych obiektów. Wśród nich Rubens, Rembrandt, Dürer, Munch. To są nazwiska doskonale znane każdemu miłośnikowi sztuki. Ze względu na pewną specyfikę materiału, na których te prace są, nie wolno ich pokazywać, ponieważ one są bardzo wrażliwe na światło. Niektóre są również bardzo wrażliwe nawet na sam proces, my mówimy, relokacji czy zmiany miejsca, transportu, więc niektóre nawet nie są w ogóle wypożyczane. Teraz pojawiła się taka okoliczność, by troszeczkę poluzować te zasady. Raz na jakiś czas można. Tą okolicznością jest stulecie gabinetu rycin i rysunków. To jest wspaniały jubileusz. Chcemy się pochwalić tym, co mamy najlepsze w tym gabinecie. Zatem pośród tych 52 tysięcy prac koleżanki, czyli Agnieszka Salamon-Radecka i Danuta Rościszewska, wybrały 57 prac, które będą prezentowane naszej publiczności w Galerii Sztuki Polskiej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Są tam prace Rembrandta, Dürera, Muncha, Józefa Pankiewicza, Marii Jaremy, Tadeusza Kantora. Nie ma Rubensa, nie chcę zdradzać zbyt wiele. Będzie za jakiś czas okazja również, by zobaczyć naszego Rubensa. To jest niepowtarzalna okazja, ponieważ te prace wyciągane są raz co najmniej na kilkanaście lat, a niektóre z nich nie były już prezentowane przez kilkadziesiąt lat. Więc naprawdę warto się wybrać. To jest takie miejsce ekspozycji, do którego na przykład nie dociera dzienne światło. To jest też takie miejsce ekspozycji, gdzie oświetlenie nie jest szczególnie, no powiem, jaskrawe, nasycone, bardzo mocne. Ono jest stonowane. Nawet to może stworzyć być może dla kogoś pewien dyskomfort, ponieważ no to nie jest tak, jakbyśmy w pierwszym odruchu chcieli oglądać te prace, ale inaczej nie można, ponieważ one są wrażliwe na światło i światło je niszczy. Zatem pokazujemy je tylko przez miesiąc. Dosłownie przez miesiąc. Nie będzie możliwości dłużej. Przez cały październik. I to jest też kolejne ograniczenie. Te prace mają też to do siebie, że nie są duże. To są malutkie prace. Trzeba do nich podejść. Trzeba się zbliżyć. Trzeba na chwilę się zatrzymać. Czasem nawet schylić. Ja wiem, że to jest takie działanie troszeczkę podprogowe i nawet być może nie było takiej intencji przy projektowaniu tego pokazu, ale to wymusza rodzaj zaangażowania na naszych gościach. Ja sam po sobie poznaję, że gdy oglądam takie małe prace, to skupienie, ta uwaga jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy stoję, dajmy na to, przed błędnym kołem, które notabene wisi tuż obok. Błędnym kołem oczywiście Jacka Malczewskiego.
2: Było o tym, co w Muzeum Narodowym w Poznaniu, a teraz coś dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas i pomagać innym.
8: Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegusiem, organizator jesiennego biegu charytatywnego. 25 października o godzinie 11 startujemy. Bieg na 10 km dla osób dorosłych i biegi dziecięce w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów.
2: Miejsce to Poznańska Malta.
8: Tak jest. Poznań, Malta, znane miejsce biegaczom poznańskim. Dwa kółka wokół Malty. Dla mniej wytrenowanych jedno też wystarczy. Ważny jest cel. Zbieramy na rodziny zastępcze. Także każdy uczestnik, każdy udział jest dla nas ważny.
2: W jaki sposób można się zgłosić?
8: Zapraszam na stronę jesiennybieg.pl. Tam dostaniecie Państwo instrukcję co do zapisów oraz zapraszam do śledzenia social mediów jesiennego biegu. Łatwo Państwo znajdziecie.
2: Przypomnę, jesienny bieg charytatywny zaplanowano na 25 października. Czas na kolejny temat, a teraz znajduję się w Poznańskim Zamku, a ze mną...
0: To
9: Dorota Żeglewska z działu wystaw.
2: I tym razem wyjątkowa wystawa.
9: Świat jak zielnik, czyli natura w sztuce od XVII do XXI wieku. A w tle muzyka, nagrane dźwięki, także dźwięki terenowe, a więc dźwięki przyrody, ptaków także, połączone z fragmentami wierszy Bolesława Leśmiana. A więc można powiedzieć docenienie też przyrody dźwiękowe, nie tylko wizualne. Spodziewamy się oczywiście, wchodząc na wystawę, o zielnikach pięknych, kolorowych, botanicznych ilustracji, czy wielu kwiatów. I nie zabraknie tego na wystawie, ale zaczynamy rzeczywiście od spalonego pnia, od ceramicznej takiej ogromnej kłody z systemem korzeniowym, czy może z gałęziami, przez które tutaj musimy się przedrzeć, żeby wejść na wystawę dalej. To jest taki pejzaż po przemianie. Praca współczesnego artysty Wojciecha Sobczyka, który dokumentuje przemiany przyrody i cykl, można powiedzieć, odwieczny cykl zmiany, przemijania i powrotów życia i śmierci zarazem. No ta mroczność jest dla nas ważnym składnikiem wystawy i trochę wrażeniem, które chcemy, żeby zostało po obejrzeniu tej wystawy. Z jednej strony, to jest też nawet w samym tytule, z jednej strony świat jak zielnik kojarzy się z kolekcjonowaniem pięknych, zachwycających okazów, ale z drugiej strony ususzamy i preparujemy już coś, co przestaje być żywym organizmem, a co więcej, zielnik może być taką pamiątką po czymś, co już jest utracone, co nie istnieje w przyrodzie. Bardzo jest ważny na tej wystawie wątek ekologiczny, który w prasach współczesnych artystów i artystek jest podejmowany bardzo mocno, bardzo wyraźnie.
10: Ja jestem miłośniczką przyrody. Botanika zawsze mnie pasjonowała. Wybrałam taki kierunek zawodu. 40 lat prowadziłam kwiaciarnię, czyli miałam po prostu do czynienia z kwiatkami. Tak, tutaj na Świętym Marcinie. Tak, i dzisiaj przyszłam popodziwiać, co tutaj jest namalowane przez największych tego świata.
2: I jakie pierwsze wrażenia?
10: Niesamowite, że tak powiem. Niesamowite. Zwłaszcza ten pierwszy rysunek, taki prosty, Salwadora Dali. Jest urokliwy.
11: Ponieważ dopiero się wprowadziłam do Poznania i chciałabym poznawać jakby tutaj lokalne miejsca i uczyć się spędzać sama czas oraz lubię sztukę. Też kiedyś działałam na rzecz właśnie, starałam się w sensie naprawy klimatu. Byłam zaskoczona, że zobaczyłam pracę Salwadora Daliego, ponieważ to jednak nie jest żaden polski artysta, więc nie spodziewałam się takich większych nazwisk tutaj.
2: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w poznańskim zamku i właśnie w tej pierwszej sali panuje taki półmrok.
9: Dokładnie tak. Z cienia wydobywają się właśnie pojedyncze obiekty. Co ciekawe, na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy. To kocimiętka.
2: Kocimiętka, faktycznie.
9: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to niesamowita rzadkość. To jest fragment kolekcji, z której pozyskanie jesteśmy tutaj szczególnie dumni, jeśli chodzi o naszą wystawę. To Biblioteka Krajewskich Siudów, kolekcja krakowska, która zbiera jedne z takich właśnie najcenniejszych w Europie, czy nawet na świecie, okazów botanicznych, czy ilustracji dzieł sztuki.
2: Widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, zasuszone rośliny, a po drugiej stronie uwagę przykuwa obraz.
9: Tak jest, to obraz Marcina Janusza, współczesnego artysty, który można kojarzyć, to jest moje osobiste kojarzenie, z makówkami. Z takim trochę psychodelicznym, tak, hipnotyzującym, może nawet trochę takim halucynogennym obrazem makówek. Wiele roślin na tej wystawie to są rośliny, które są w tradycji znane jako zarówno lecznicze, jak i niewłaściwie dozowane, trujące, czy właśnie jakieś takie narkotyczne. Tak jest z makówką, tak jest z makiem leczniczym i na naszej wystawie świetnie. Na przykład właśnie makówki można prześledzić w bardzo różnych wariacjach. Zarówno w bardzo dawnej sztuce, w sztuce współczesnej, w ilustracjach botanicznych, jak i właśnie już takich klasycznych dziełach sztuki. Kolejnym takim ciekawym zbiorem, któremu warto poświęcić więcej uwagi, są prace Jana Stanisławskiego. To klasyk sztuki młodopolskiej, artysta znany z tego, że na bardzo niedużych drewnianych deseczkach malował, uwieczniał to, co dzisiaj nazywamy kresami, to, co jest dzisiaj terenami współczesnej Ukrainy. Widzimy ukraińskie stepy, ale widzimy też już takie bardziej detaliczne ujęcia, na przykład maków, malw, słoneczników czy dziewanny. Dziewannie też poświęciliśmy więcej trochę uwagi w audioprzewodniku naszej wystawy, bo to jest roślina, o której nie zawsze mamy pojęcie, nie zawsze mamy świadomość istnienia, a możemy ją bardzo często spotkać na poboczach dróg, na takich tak zwanych nieużytkach, na terenach, które nie są zagospodarowane przez człowieka. Warto o tym wspomnieć, bo to jest też przykład rośliny, która miała dużą rolę w tradycji ludowej.
2: A tymczasem ja przypomnę, że wystawę pod tytułem Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku można oglądać w Poznańskim Zamku do 6 grudnia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Cześć, tu Baza!
7: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
8: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
9: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania. Za kilka tygodni Dzień Wszystkich Świętych. Wiele osób zaczyna już teraz porządkowanie nagrobków swoich bliskich zmarłych, a tymczasem jest propozycja dla poznańskich seniorek i seniorów. Jaka to propozycja? To pytanie do mojej redakcyjnej koleżanki Pauliny Grzegorzewskiej.
5: Chodzi o bezpłatne sprzątanie na cmentarzach. Seniorzy i seniorki mogą skorzystać z takiej usługi za darmo, podobnie jak osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Bezpłatne sprzątanie obejmuje miejskie cmentarze na poznańskim Miłostowie oraz Junikowie. Z bezpłatnego porządkowania nagrobków mogą skorzystać seniorzy i seniorki, którzy rozliczają podatki w stolicy Wielkopolski i mieszkają w Poznaniu. To propozycja dla osób, które mają co najmniej 80 lat i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają razem z osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą bądź niesamodzielną. Aby skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków, wystarczy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt.
4: A więcej na stronie poznań.pl. A w naszym magazynie przeniesiemy się teraz do Centrum Kultury Zamek, a tam...
6: Nazywam się Ania Rzepka, jestem koordynatorką Poznańskiego Maratonu Wolontariatu w imieniu Stowarzyszenia Kreol. Jesteśmy w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, dokładnie w atrium na pierwszym piętrze. Po raz kolejny jesteśmy w zamku z właśnie Poznańskim Maratonem Wolontariatu, gdzie przyświeca nam hasło "Wystarczy chwila, żeby zostać bohaterem". Osoby, które przychodzą na wydarzenie, mogą zaangażować się w pomaganie w specjalnych strefach. Każda strefa odpowiada innej organizacji. Można przyjść, zaangażować się na 15 minut, można zostać z nami na całym wydarzeniu. Bardzo nam miło jest też dzisiaj gościć grupy szkolne, będziemy gościć też wolontariat pracowniczy. Także od samego początku mamy tutaj pełne, wypełnione całą przestrzeń i praca w rej.
4: Mamy różne strefy, to powiedzmy po kolei o każdej z tych stref.
6: Pierwsza ze stref to strefa Fundacji Lustro Dobra, która wspiera osoby w kryzysie onkologicznym, tworząc spersonalizowane ozdoby dla tych osób zgodne z analizą kolorystyczną. Dzisiaj stricte zajmujemy się szydełkowaniem. Tworzymy właśnie takie spersonalizowane, kolorowe ozdoby na szydełku. Obok mamy strefę Hospicium Palium, gdzie tworzymy biżuterię, która później posłuży jako takie charytatywne cegiełki, które wesprą właśnie działania Hospicium Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. W tym roku współpracujemy też z Fundacją Amnesty International Polska, gdzie w ramach naszego maratonu realizujemy ich inicjatywę, czyli maraton pisania listów. Piszemy listy w obronie praw człowieka, mamy wybrane trójkę bohaterów, są wzory listów i będziemy wysyłali je walcząc właśnie o prawa człowieka na świecie. No i współpracujemy też w tym roku z Fundacją Niesiemy Nadzieję. Mamy strefę szycia na maszynie, ale nie tylko, nawet jeżeli ktoś na maszynie szyć nie potrafi, to też znajdzie tutaj zadania dla siebie. Wspieramy Fundację Niesiemy Nadzieję, która wspiera dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi.
4: Ja przypomnę naszym słuchaczom, że znajdujemy się w poznańskim zamku. A po co to wszystko? Kiedy się narodził pomysł?
6: Pomysł na maraton wolontariatu narodził się wiele lat temu, bodajże 11. Wtedy odbyła się taka pierwsza, troszeczkę można powiedzieć, próbna edycja tego wydarzenia. Natomiast w takiej formie podobnej do tej, która jest dzisiaj, odbywa się on po raz drugi ponownie właśnie w Centrum Kultury Zamek. Ideą wydarzenia jest to, żeby zachęcić mieszkańców, mieszkanki Poznania do wolontariatu. Pokazanie, że faktycznie wystarczy chwila, żeby tym bohaterem zostać, że nasz czas, nasze umiejętności są bardzo cenne, nawet jeżeli możemy tutaj wpaść tylko w przerwie na kawę, jak najbardziej zapraszamy. Chodzi też o to, żeby działać lokalnie, wspólnie, ale też w tym roku, na przykład przez tą współpracę z Amnesty International Polska, patrzymy dalej, patrzymy na cały świat. To, co też jest super w tym wydarzeniu, to idea takiej współpracy współpracy międzypokoleniowej. Razem pracują seniorzy, razem pracują dorośli, pracują też dzieci, pracują grupy szkolne, więc faktycznie to, co nas jednoczy w tym dniu, to ten wspólny cel i wspólna praca na rzecz osób potrzebujących w Poznaniu i nie tylko.
4: Dzieje się sporo, a wszystko dzięki wolontariuszom i ja sobie pozwolę przejść dalej.
0: Asia Klak, pracuję w Stowarzyszeniu Creo. No ja jestem pierwszą osobą, na którą trafisz po wejściu, czyli witam wszystkich uczestników, opowiadam, co się u nas dzieje i zachęcam do działania.
4: Takie specjalne okienko tu się znajduje?
0: Tak, pod hasłem rejestracja. Także zapraszam do mnie, no i do działania.
4: Kolokwialnie mówiąc, jak to wszystko ogarniasz, bo tu się dzieje i to sporo.
0: Jak widzisz, właśnie przyszła kolejna grupa, więc za chwilę będę musiała się zaangażować. No i ja myślę, że to jest duże doświadczenie. 12 lat pracowałam wcześniej w korporacji.
7: Jacek Kowalski, Stowarzyszenie Creo i Poznańskie Centrum Wolontariatu.
4: Dzieje się w Poznańskim Zamku i to sporo.
7: Tak, to jest już druga edycja poznańskiego maratonu wolontariatu, podczas którego przez 7 godzin można zaangażować się w różnego rodzaju aktywności. Można przyjść na 15 minut, na godzinę i dłużej, zrobić coś na rzecz innej organizacji, na podopiecznych, czy Hospicjum Palium, Amnesty International, Fundacji Niesiemy Nadzieje, czy Lustra Dobra. To jest taki zalążek, który ma zachęcić do tego, aby się zaangażować. Co ważne, rok 2026 jest Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu ustanowionym przez UNESCO, więc to też jest dobry moment, jeśli jeszcze ktoś nie pomyślał o wolontariacie, żeby w tym roku spróbować. I wiemy, że wolontariat taki akcyjny na krótki okres, czy na jeden dzień, na parę godzin, jest coraz bardziej popularny niż taki wolontariat cykliczny, więc taka impreza jak Poznański Maraton Wolontariatu jest bardzo fajną imprezą, żeby spróbować i rozpocząć zaangażowanie w wolontariat.
4: Jak widzimy, młodzi garną się do pracy.
7: Młodzi, tak. Przychodzą całe grupy szkolne. Liczymy też, że pojawią się i seniorzy, i studenci. I to też bardzo cieszy, że młodzi chcą coś robić na rzecz innych. I nie każdy ma świadomość, że zrobienie bransoletki, czy czegoś na szydełku, czy napisanie listu jest już formą pomocy. Bo to nie zawsze jest pomoc taka, że musimy gdzieś, nie wiem, stać na maratonie jakimś biegowym, ale też rzeczy manualne, które są przekazywane na rzecz różnych organizacji, też są formą wsparcia dla innych, więc form jest różnych, a my pokazujemy takie przykłady dzisiaj.
8: Aneta Duda, Fundacja Lustro Dobra.
4: I co tutaj dzisiaj robicie, drogie panie, dziewczyny, tak? Bo dzisiaj tutaj panie.
8: Tak, na naszym stoisku dominują panie. Dziewczyny robią bransoletki szydełkowe na onkologię, które my potem jako fundacja przekazujemy na naszych warsztatach, które prowadzimy z wizerunku, kolorów. Rozświetlamy kolorami radość dnia i te kolorowe bransoletki będą prezentami dla pań, które są w szpitalach onkologicznych w trakcie leczenia.
4: To taki miły widok, gdy w rękach widać u młodych ludzi nie telefony komórkowe, a szydełka, tak?
8: To naprawdę budujące, bo dziewczyny, widzę tutaj, są bardzo zaangażowane, chcą się nauczyć. Niektóre z nich mają szydełko pierwszy raz w ręce.
4: Nie powiedziałbym, jak patrzę.
8: No właśnie. Świetnie się spisują, są zaangażowane. Myślę, że sprawia im to frajdę. Jest kolorowo, jest wesoło. No czego chcieć więcej?
4: Czyli Poznań potrafi.
8: Poznań potrafi, oczywiście.
4: Jak idzie? Może...
9: Bo ja swoją popsułam. Musiałam zacząć od początku, bo tutaj coś źle poszło.
8: No, krok po kroku. Początki bywają trudne, ale tu koleżanka się nie poddaje i to jest najważniejsze.
4: I to jest najważniejsze, tak by się nie poddała.
10: Ten trzyma szydełko razem z tym. Te dwa trzymają na tym palcu.
4: A ja trochę przeszkodzę, bo tutaj widzę, że pani uczy, tak, szydełkowania.
10: Uczę. Uczę, nieraz to trudno wychodzi, ale niektóre dziewczyny już pojęły, będą
4: ale
10: uczyły.
4: Widać, że chęci są.
10: Tak, no są chęci, trochę ciężko, ale są chęci.
4: Czyli a tak. Tutaj jak idzie, dziewczyny?
11: No dobrze, dobrze.
4: Dzień dobry, a co tu się dzieje?
12: A dzień dobry, Katarzyna Wierzbowska, koordynator wolontariuszy akcyjnych Hospicjum Palium. Nasza młodzież tutaj przybyła do nas dzisiaj, aby robić przepiękne na rękę bransoletki, które, że tak powiem, my jako Hospicjum Palium będzie można je po prostu nabyć. Tu w Poznaniu, na kiermaszach, w różnych miejscach w Poznaniu. I to, że tak powiem, jest jako wsparcie dla hospicjum.
4: A ja tak patrzę jednym okiem, prawdziwe dzieła sztuki tu powstają.
12: Tak, ja chciałam zauważyć, że tu nawet mężczyźni są tacy starsi wiekiem. Dzieci 1-3, młodzież licealna, właściwie no, w każdym wieku.
4: Poznań potrafi.
12: Bardzo, bardzo. I naprawdę kreatywność ludzi, zawsze mnie to zadziwia, jak właściwie wszystko to, co oni wymyślą, wszystkie te prace są po prostu piękne.
4: Ja tutaj zadam kilka pytań. Dzień dobry, ja przeszkodzę. Co tu się dzieje przy tym stoisku? Może się pani przedstawić?
13: Oczywiście. Jestem Natalia z Poznania. Dzisiaj robimy bransoletki. I tutaj dla... dokładnie nie wiem dla kogo, ale na pewno będą wykorzystane i przekazane do hospicjum, tak mi się wydaje. No, dziewczyny tutaj na pewno już robią po kolei następne, tak więc moja jest pierwsza. Wystarczy żyłka i dużo ozdób.
4: Dziewczyny, jak idzie, dziewczynki?
14: Bardzo dobrze. Fajnie.
4: Powiedzcie trochę o tych bransoletkach, jak to się robi?
14: No, najpierw odcina się żyłkę i wkłada koraliki, jak chcesz, żeby było ładnie.
4: Twoje ulubione kolory, bo tutaj widzimy mnóstwo, całą paletę tych barw.
14: No, najbardziej chyba podoba mi się niebieski.
4: A jedna?
14: No.
13: Absolutnie, wspaniała zabawa, mamy tutaj świetną grupę.
15: Nazywam się Adrianna Ciślewicz, jestem nauczycielką w podstawowej szkole Navigo, autorska. Przyjechałam z klasą, żeby im pokazać właśnie, jak ważne jest pomaganie innym i że takie aktywności też mają znaczenie i że w ich wieku też również można pomagać.
4: Widać, że chętnych nie brakuje.
15: Nie brakuje, dzieci są bardzo... Na początku było takie, że ale potem zobaczyli się, przekonali i nawet już planujemy kolejne współprace z hospicjum.
4: Pani od lat pomaga właśnie, bierze udział w takich akcjach?
15: Nasza szkoła ogólnie w różnych bierze. W WOŚP mamy co roku aukcje, piszemy kartki dla osób w domu starców na święta, także bardzo dużo działamy.
4: A powiedz mi, co ty robisz dzisiaj tutaj?
16: Poduszki.
4: Poduszki. I teraz co, wypychasz, tak? Specjalną watą?
16: Tak.
4: Pomagacie innym?
16: No, tak.
4: A dlaczego jest tak ważny wolontariat?
16: Żeby inne dzieci, które czują się porzucone, tak się nie czuły. I żeby było miło innym.
4: Żeby było miło. Widać, że świadomość jest mimo młodego wieku.
15: Tak, staramy się dbać o to w naszej szkole, jak i ogólnie poza też nią.
17: Oliwia Olszewska mam na imię. Z Amnesty jestem wolontariuszem. Ogólnie to dzisiaj piszemy listy na maraton pisania listów. Są tutaj właśnie do wyboru trzy listy, do których możemy napisać. O to, żeby po prostu uwolnić daną osobę spod na przykład umięzienia, bądź po prostu, żeby wspierać prawa i walce na przykład z jakąś sytuacją przed ekologii, czy to właśnie po prostu, żeby po prostu sprawiedliwość dostać.
4: Chętnych nie brakuje.
17: Nie brakuje. Tutaj bardzo dużo młodych osób jest, bardzo widać, że są zainteresowani i że chcą pomagać, co właśnie bardzo cieszy nas.
4: Dzień dobry, a Państwo co tu robicie dzisiaj?
18: Ja jestem z mężem, bo ja działam wolontariacko w szkołach. Współpraca międzypokoleniowa. Z Lubonia jestem.
4: Pani w lubońskich szkołach?
18: W Lubonie. Jestem na emeryturze już, ale szkoły mi są bardzo bliskie i cały czas z dzieciakami pracujemy z nimi na temat, na rzecz seniorów, ale oprócz tego z hospicjum Palium w Poznaniu wyszliśmy poduszki. Karty świąteczne robimy, zaproszenia życzeniowe, no cuda nie widzę. Wszystko, co się da.
4: Ja widzę ten błysk w oku, tak? Lubi pani pomagać.
19: Tak. Z dziećmi.
18: Tak, razem z dziećmi, seniorzy, razem z młodzieżą szkolną to robimy. Mi to daje wielką radość, tylko on czasem jest zadowolony, bo mnie w domu nie ma.
4: No tak. Dzień dobry, a co tu się dzieje przy tym stoisku?
20: Tutaj szyjemy na maszynie poduszki.
4: Poduszki dla kogo?
20: Dla dzieci.
4: Jak idzie to szycie?
20: Dobrze.
4: Szyją dziewczyny i jak idzie?
20: Dobrze, ja robię kocyk.
4: Ale chłopaki też próbują, tak?
20: Tak, chłopaki jak najbardziej świetnie sobie radzą.
4: No i widzę, że tobie dobrze idzie.
20: Dziękuję.
4: Trudne to zadanie czy łatwe?
20: No łatwe mi się wydaje. Bardzo łatwe. Wszyscy świetnie sobie radzą. Ręcznie też szyją, także jest rewelacja.
4: A co tu robicie?
21: Robimy poduszki.
4: I jak idzie?
21: No dobrze.
4: Lubicie pomagać?
21: Tak, lubimy.
4: A co przy tym stoisku się dzieje? Co robicie tutaj?
22: Motyle. Mają skrzydła i mają czułki.
4: Dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: A pani co tu robi?
23: Ja przyszłam na wolontariat.
4: I co w rękach, bo widzę, że piękne...
23: Bransoletki. Bardzo lubię robić bransoletki.
4: Widzę, że tutaj tak pani uczy młodzież właśnie.
23: Tak, niech się przyglądają i starszych słuchają.
4: Lubi pani pomagać tu w Poznaniu?
23: Tak, bardzo lubię. Ostatnio powiem panu, byłam 5 dni, jak był triatlon. Byłam 5 dni, 60 godzin i pomagałam w pakowaniu, wszystko. Trzeba pomagać.
4: To prawda, trzeba pomagać i warto pomagać. Moim wszystkim rozmówcom w Poznańskim Zamku Pięknie dziękuję. I jeszcze o wyjątkowym konkursie. 5 prac zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na rzeźbę koziołków, które mają stanąć przy Centrum Kultury Zamek, Bibliotece Raczyńskich oraz Bramie Poznania. Dodam jeszcze, że uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu mają czas na przygotowanie i złożenie pracy do 30 listopada tego roku, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, a rozstrzygnięcie zaplanowano na grudzień.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od kolejowego tematu. Mamy ważną informację dla pasażerów.
2: 25 października wchodzi w życie ostatnia korekta rozkładu jazdy w tym roku. Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich. Jest to korekta na krótki okres czasu, ponieważ trochę ponad miesiąc. Natomiast chcę uspokoić pasażerów, że dużych zmian nie będzie. Mają one charakter przede wszystkim kosmetyczny, a związane są z pracami remontowymi na sieci kolejowej, w wyniku których te zmiany są konieczne.
4: To korekta rozkładu jazdy, a później w grudniu duże zmiany.
2: Tak, w grudniu czeka nas zmiana rozkładu jazdy. Wśród tych zmian na pewno czekać nas będzie wiele nowości. Wśród takich najważniejszych informacji możemy powiedzieć o uruchomieniu połączeń na odcinku Wągrowiec-Rogoźno-Wielkopolskie, czy też wydłużeniu pociągów Kolei Wielkopolskich do miejscowości Grabowno-Wielkie. Czeka nas jeszcze więcej nowości, natomiast będziemy systematycznie o nich informować w naszych serwisach.
4: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
2: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
4: Czas na kolejny temat w naszym magazynie. Prosto z Kamerunu do Poznania. Wielkopolscy lekarze niedawno wrócili z misji w Afryce Środkowej. Tym razem ratowali dziecięcy słuch. Zapraszam na rozmowę Pauliny Grzegorzewskiej z Justyną Janiec-Palczewską ze Stowarzyszenia dla Świata.
3: Na czym polegała ta misja? No i kto z naszego Poznania wyjechał do Kamerunu?
19: Otóż misja Protetyk Słuchu dla Świata powstała przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i jednym z członków grupy wyjazdowej był pan dr Olgierd Stiller. Była z nim również pani Izabela Nowak z Wrocławia i to oni głównie na miejscu przeprowadzali badania i aparatowali dzieci, bo są protetykami słuchu właśnie, a problem osób, dzieci niesłyszących w Kamerunie jest ogromny. Jeśli chodzi o liczebność dzieci z wadami słuchu, ona jest nawet populacyjnie niższa niż w Europie. Natomiast my w Europie mamy tutaj sprzęt, mamy możliwości, żeby te dzieci po pierwsze zbadać już w badaniach przesiewowych noworodków, a później, jeśli takie się znajdą, to zaaparatować. A tam w Kamerunie takich możliwości absolutnie nie ma. Jeśli są jakieś aparaty, to one są zwykle sprowadzane z Europy i one są dla ludzi najbogatszych. W Kamerunie większość ludzi utrzymuje się z pracy własnych rąk, a ponadto bardzo dotkliwe jest odium społeczne, które towarzyszy niepełnosprawnościom. Tam niestety nadal wierzy się, że niepełnosprawności wszelkiego rodzaju to efekt działalności szamana, efekt czarów, złego uroku, które ktoś rzucił na rodzinę i takie dzieci zwykle są po prostu ukrywane w domach.
3: To w takim razie ile dzieci udało się uratować, bo możemy to tak nazwać, że te dzieci zostały uratowane, weszły właściwie w nowe światy, w nowy świat dźwięków.
19: Zdecydowanie tak. Te dzieci mogły, dzięki temu, że zaczęły słyszeć, mogły nauczyć się mówić i mogły nawiązywać relacje, przyjaźnie, usłyszeć swoich rodziców po raz pierwszy i to jest naprawdę takie poruszające, te opowieści, które teraz do nas przekazują protetycy słuchu. O dzieciach, którym na przykład nie dawali żadnych szans, ale postanowili je zaaparatować obuusznie i wypuścić na pół godzinki, żeby dzieci pochodziły sobie troszkę. I te dzieci wracały i okazywało się, że na przykład zaczynają sobie śpiewać, zaczynają sobie tańczyć, wystukiwać rytmy, bawić się paluszkami. No to w ogóle pstrykając paluszkami, więc to w ogóle historie niesamowite, takie, po których naprawdę rośnie serce. Zaaparatowanych dzieci było 100. W szkole samej jest 240 chyba uczniów, natomiast nie wszystkie dzieci niestety miały szansę na taki aparat i to nie dlatego, że wolontariusze dla świata tych aparatów nie mieli, ale dlatego, że ta wada była zbyt głęboka i tam niestety pomóc się już nie dało. Natomiast bardzo ważne jest też to, co zrobiła dla tych dzieci misjonarka świecka Ewa Gawin, która założyła szkołę, jedną z największych szkół dla dzieci głuchoniemych w Kamerunie, w której te dzieci mogą nauczyć się zawodu, który w przyszłości pomoże im się samodzielnie utrzymywać.
3: A dlaczego Kamerun akurat? Skąd to się wzięło?
19: To zależy, gdzie rzucimy światło naszej latarni, jeśli chodzi o problemy. Do nas zwróciła się właśnie siostra, która tą szkołę prowadzi, siostra pasjonistka, z prośbą o przyjazd, bo wie, że w takie możliwości w Europie są, natomiast w Kamerunie niekoniecznie. I ktoś może mieć wadę słuchu i niestety już nigdy nie usłyszeć, ponieważ nigdy nie będzie miał szansy na taki aparat. A myśmy aparaty gromadzili. Gromadziliśmy je w Stowarzyszeniu dla Świata. My mamy tam postawiony dobromat przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Można tam przynosić swoje aparaty słuchowe. Można też przynosić swoje okulary, bo będziemy przygotowywać misję okulistyczną. Także u nas w Stowarzyszeniu dla Świata dzieje się bardzo wiele wspaniałych rzeczy. Jeśli ktoś z Państwa mieszkających w Poznaniu chciałby zostać naszym wolontariuszem i na przykład badać moce okularów, serdecznie do tego zachęcamy. Zachęcam do kontaktu ze Stowarzyszeniem dla Świata.
3: To nie jest pierwsza tego typu misja, więc przypuszczam, że te dzieci kojarzą już, kim są Polacy, skąd te aparaty słuchowe właściwie doleciały. Co oni o nas mówią?
19: Oni nam bardzo dziękują. I to w ogóle, jak opowiadał mi doktor Stiller, mówił, że przyszła pani, która po zaaparatowaniu wróciła i przyniosła im butelki, takie plastikowe butelki pełne orzeszków ziemnych ze swojego pola. Jedna pani zaczęła go po tym wszystkim całować po rękach. Nie wiedział w ogóle, gdzie się podziać z tym wszystkim. Tak bardzo go to zawstydzało. Natomiast siostry, które towarzyszyły tam tym badaniom, siostry zakonne, które tłumaczyły dzieciom, jak reagować na polecenia protetyków, po każdym zaaparatowanym dziecku płakały wszystkie razem ze wzruszenia, więc no, mnóstwo takich pięknych, wzruszających chwil, no i to właśnie dla takich chwil warto robić to, co robimy.
3: No właśnie, powiedzmy, jak bardzo zmienia się życie takich dzieci, to daje możliwości dalsze na?
19: Na wszystko. Tak naprawdę na wszystko. To są dzieci, które wcześniej nie komunikowały się w żaden sposób z otoczeniem. Dzieci bardzo często uznawane za dzieci upośledzone umysłowo, za dzieci z niepełnosprawnością umysłową, które okazują się dziećmi inteligentnymi albo czasem ponadprzeciętnie inteligentnymi, mogą kontynuować naukę, ale przede wszystkim mogą usłyszeć swoją mamę, tatę, bliskich, rodzeństwo, rówieśników, mogą zacząć się komunikować, mówić o swoich potrzebach, nawiązywać kontakty społeczne. My jako ludzie jesteśmy stworzeni do życia wśród innych. Człowiek w samotności nie jest w pełni szczęśliwy. Jestem o tym przekonana, jestem psychoterapeutką, więc wiem, co mówię. My tylko w relacji możemy się rozwijać, wzrastać, więc to, co zrobili dla tych dzieci nasi wolontariusze, to jest taka całkowita odmiana ich życia, które przecież dopiero się zaczyna.
3: Jedno mnie ciekawi, jeśli Kameruńczycy uważają, że jeśli dziecko ma problemy ze słuchem, to tak jak pani wspomniała, może być to jakaś działalność szamana, tak? A jeśli dziecko odzyskuje ten słuch, to co wtedy mówią?
19: Oni mają też takie przekonanie, że czasem czary białych są silniejsze od ich czarów. Ich czary zresztą, jak mówią, nie są w stanie dosięgnąć białych, ponieważ przyczyna jest prosta. My w czary nie wierzymy. I o tym mówią i misjonarze, i wszyscy, którzy w Kamerunie byli. Kamerun do tego stopnia wierzy w czary, że tam w sądzie jest takie stanowisko, jest taka funkcja jak biegły sądowy do spraw czarów. I on bada sprawy o czary, bo sprawy o czary stają na wokandzie i on bada te sprawy, czy były tam użyte czary, czy też niekoniecznie.
3: No nie była to pierwsza tego typu misja i na pewno już planujecie kolejne, skoro już zbieracie przecież kolejne, tak, aparaty słuchowe.
19: Planujemy już kolejne wyprawy. Rozmawiałam z panem doktorem Olgierdem Stillerem. Mówił mi, pozwól mi, Justynka, tylko kurz afrykański ze mnie opadnie. Daj mi tydzień. Jeszcze się doleczę ze wszystkich dolegliwości, bo oczywiście są też tropikalne choroby i są oczywistością dla tych, którzy wyjeżdżają. Więc daj mi się doleczyć. Już niedługo będziemy o tym mogli rozmawiać, ale tak, bardzo chcę wciągnąć też w to naszych studentów z Uniwersytetu Medycznego. Chcemy, aby program Protetyk Słuchu dla Świata miał kolejne pokolenia, aby mógł być kontynuowany, bo wiemy, jak bardzo jest dobry.
3: Jeszcze chciałabym nawiązać do tego, że te dzieci właściwie wchodzą w nową rzeczywistość. Te dzieci się uczą, ale w takim razie, czy ten słuch jest jakąś nową perspektywą, na przykład na podjęcie pracy, czy w jakimś innym miejscu, czy może nawet wyjechać z Kamerunu, wylecieć i gdzieś kontynuować swoją naukę?
19: My mówimy o tym, że dobrze dla tych dzieci, żeby zostały jednak w tym miejscu, w którym się rodzą. Oczywiście, że oni wszyscy marzą o Europie. Natomiast zależy nam na tym, żeby wykształcone kadry zostawały właśnie w Kamerunie, żeby nie drenować tego państwa z talentów. Więc my mówimy, zostań w Kamerunie, możesz się uczyć, dopóki będziesz się uczyć. Dzięki temu zmienisz też sytuację ludzi, którzy mieszkają w twojej wiosce. I to jest niezwykłe. O tym mówiła też mi siostra, że te dzieci po zakończeniu swojej edukacji wracają do swojej wioski i na przykład mówią o kolejnych dzieciach niesłyszących, które będą mogły pójść do tej szkoły. Mówią tym rodzinom, aby nie ukrywały tych dzieci. Zmienia się całe otoczenie społeczne dzięki jednej osobie, która się w tej szkole wykształci.
3: Wracając tutaj do naszego Poznania, wspomniała pani o tych aparatach, ale to mają być jakieś specjalne aparaty?
19: Nie, to mają być aparaty zauszne i to wszystko. Nasi protetycy słuchu zabiorą je na uczelnię, tam studenci wyczyszczą je dokładnie i to w ogóle to są niezwykłe historie też. Ludzie przynoszą nam używane aparaty i mówią, to jest ostatnia pamiątka po mojej mamie. Moja mama odeszła, ale jest ten aparat i bardzo bym chciał, żeby on miał drugie życie. I my możemy to sprawić, podobnie z okularami, więc drodzy Państwo, jeśli macie takowe w domu, zachęcamy, przynieście je do nas.
4: A Stowarzyszenie dla Świata znajduje się przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. Czas na Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu i jesienne propozycje.
0: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece.
4: Chyba też warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
0: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która mam wrażenie coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą słówka gra altówka, koncert Marcina Murawskiego, koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce, będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przeplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
4: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
0: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza Nocą Bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wejść tylko 10 osób. Jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzeń. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. Ale to jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem. I to z taką okazją, żeby tego nie zwracać. I Noc Bibliotek to oczywiście też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Będą spotkania na Naramowicach, będą spotkania w Filin na Osiedlu Chrobrego, w Bibliotece dla Dzieci, na Oświecenia. Zapraszamy na stronę, dlatego że tam dokładna rozpiska, co kiedy w bibliotece będzie się działo.
4: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od poznańskiej wildy i policyjnej akcji.
5: Policjanci referatu wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali do kontroli drogowej przy ulicy Rolnej kierowcę BMW. Już na samym początku sprawdzania danych 25-latka w policyjnych bazach okazało się, że nie powinien on w ogóle zasiąść za kierownicą samochodu. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Mężczyzna posiadał bowiem sądowy zakaz prowadzenia pojazdu, który obowiązywał go przez kolejne kilka miesięcy. Mężczyzna przyznał policjantom, że wiedział o obowiązującym zakazie i mimo tego zdecydował się prowadzić tego dnia pojazd. Funkcjonariusze nie zakończyli na tym swoich czynności. Postanowili także sprawdzić, co przewozi 25-latek BMW. Mimo, że początkowo nie współpracował, to i tak szybko wyszło na jaw, że posiada przy sobie prawnie zabronione substancje. Działania wywiadowców doprowadziły do odnalezienia w jego samochodzie narkotyków. Łącznie 130 gramów marihuany zostało zabezpieczone przez policjantów. Podróż 25-latka definitywnie dobiegła końca. Jego pojazd odholowano, on sam trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony przez śledczych z Komisariatu Policji Poznań Wilda materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia podejrzanym zarzutów. Dotyczyły one niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu, a także posiadania środków odurzających.
4: A za te przestępstwa 25-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zmieniamy temat. W kalendarzu i w pogodzie jesień ruszył sezon grzewczy. Nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie. Przypominają wielkopolscy strażacy.
6: Widzimy, że ze względu na już zmieniającą się jesienną pogodę, w naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze. Aspirant Martin Halas, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego. Jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i no, strażacy niestety, ale obserwują w tym czasie jesienno-zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu. A z drugiej strony no, rośnie to ryzyko powstania pożarów, eksploatowania urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się. No właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
4: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
6: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. Nie zawsze każdy z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki. Czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre. To jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed wszelkimi zagrożeniami. To urządzenie, czyli czujka, ma nam pomóc wykryć zagrożenie. Natomiast cały czas musimy zwracać uwagę na to, jak powstają dane zagrożenia i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie w wyniku na przykład wyczerpania

0: My tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie.
1: Nie zapominajmy o tym, tym bardziej, że to dopiero początek sezonu grzewczego. W naszym programie teraz o miejskim projekcie Poznań uzależniony od profilaktyki.
2: Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą Poznań uzależniony od profilaktyki jest realizowany przez miasto Poznań już od 8 lat. Renata Grudzi, zastępczyni dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. 15 września zakończyła się rekrutacja do tego projektu, którą ogłaszamy corocznie przy każdej edycji, właśnie na przełomie sierpnia i września, jak rozpoczyna się rok szkolny, żeby móc rozpocząć działania już tak od października do czerwca. Jest to projekt, który rzeczywiście staramy się, żeby odpowiadał na potrzeby młodzieży. Jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Szkoły podstawowe to jest 7 i 8 klasa, szkoły ponadpodstawowe 1 i 2. W tym roku do tej edycji zgłosiło się ponad 6 tysięcy uczniów z 58 poznańskich szkół. Także bardzo duża liczba. Taką nowością w tym projekcie w tym roku jest to, że chcemy pilotażowo rozpocząć też działania w kierunku tak zwanych młodych dorosłych, czyli bardziej tutaj takie działania dedykowane uczniom klas 3, 4 oraz studentów pierwszych roczników. Z uwagi na to, że widzimy jakby potrzebę artykułowaną przez taką właśnie grupę młodzieży, aby pozyskiwać takie umiejętności i kompetencje związane z tak zwanym wchodzeniem w dorosłość. I dlatego chcemy tutaj też przekierować trochę działania na tą grupę, ale w tej edycji są to jeszcze takie działania pojedyncze, pilotażowe, żeby też dokładnie zbadać potrzeby tej grupy młodzieży.
3: Na czym ewentualnie miałoby to polegać? Co dokładnie?
2: Warsztaty, spotkania, konferencje, bo na tym opieramy cały projekt. Oczywiście tematyka całego projektu jest bardzo szeroka. Dotyka tego, co jakby jest tytułem, czyli uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych, ich konsekwencji i poszukiwania takiej swojej drogi, ale też bardzo mocno skupiamy się na kryzysie zdrowia psychicznego. Mocno też akcentujemy komunikację rówieśniczą, w tym przemoc rówieśniczą niestety. Też takie budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami, budowanie własnej wartości. To są tematy, które jakby są też związane z tematyką projektu. Takim szlagowym rozwiązaniem stosowanym w projekcie jest to, że staramy się z młodzieżą wychodzić poza mury szkolne. Współpracujemy tutaj z kilkoma instytucjami miejskimi. Między innymi jest to Centrum Profilaktyki Świt, gdzie mamy strefę edukacji, gdzie organizujemy różnego rodzaju właśnie warsztaty i spotkania dla młodzieży i zauważamy, że właśnie wyjście poza mury szkolne otwiera młodzież i więcej jakby osoby, które przeprowadzają warsztaty, mogą z tej młodzieży po prostu wydobyć i jest większe zaangażowanie na pewno tej młodzieży i trochę inna motywacja do udziału, ale też korzystamy na przykład z spektakli czy seansów filmowych, kina muza i teatru muzycznego. Od 2 lat współpracujemy ściśle z teatrem muzycznym, gdzie organizujemy dla młodzieży na bazie dosyć popularnego spektaklu, który jest grany w Teatrze Muzycznym, Drogi Ewanie Hansenie, który właśnie porusza kwestię zdrowia psychicznego, relacji rówieśniczych, relacji z rodziną, z bliskimi. I na bazie tego seansu i tego przedstawienia jakby projektujemy takie wydarzenia też przed i po, żeby też nie zostawiać tej młodzieży po tym seansie z myślami i refleksjami, którymi nie mogą się podzielić. Więc są spotkania dla nich, warsztaty dla rodziców, tak, związane z tym seansem, więc bardzo bazujemy na tym rozwiązaniu, żeby właśnie budować warsztaty dotyczące takiego wsparcia po prostu zdrowia psychicznego, ale też relacji szeroko rozumianych i takich rodzicielskich i takich rówieśniczych.
3: Wspomniała Pani, że jest to duży problem, no to nie tylko na pewno problem Poznania, ale innych też polskich miast, ale czy akurat Wydział Zdrowia ma jakieś takie informacje, żeby młodzi poznaniecy mieli naprawdę coraz większy taki problem? Może są jakieś takie zaskakujące liczby, które by o tym mówiły?
2: Nie, jak słusznie Pani zauważyła, to jest problem jakby nagłaśniane w całej Polsce, tak, że ta młodzież polska w tej chwili potrzebuje takiego wsparcia, tego zdrowia psychicznego. Mówi się o kryzysach i właśnie profilaktyka

0: sama powinna być ułożona nie tylko na walkę z uzależnieniami, tak, i profilaktykę uzależnień, ale też proponowanie takich aktywności i takich jakby czynników chroniących, które uchronią tą młodzież przed wejściem w uzależnienia. Też trzeba pamiętać o tym, że we współczesnym świecie nie ma już takich pojedynczych uzależnień, że mamy uzależnienie od alkoholu czy uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Często są to uzależnienia krzyżowe, występują jednocześnie, a są niejednokrotnie skutkiem właśnie jakichś kryzysów psychicznych, tak, nie wiem, chociażby przemocy rówieśniczej czy braku relacji takich rodzicielskich.
1: A w Poznaniu są takie miejsca, do których taka młodzież może się zgłosić? Wiadomo, nie zawsze wszystko chce się powiedzieć mamie i tacie, też nie wszystko chce się powiedzieć pani nauczycielce. Jeśli słuchają nas rodzice albo właśnie młodzież, jaki pierwszy krok można zrobić w Poznaniu, żeby sobie pomóc albo swojemu dziecku?
0: Ja myślę, że też tutaj Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej wskazałabym jako tą instytucję, która w takich pierwszych poważnych problemach może zareagować. Oni mają te wszystkie anonimowe linie wsparcia, zarówno dla uzależnionych, jak i dla tych, którzy doświadczają jakiejś przemocy, ale też wskazałabym Centrum Profilaktyki ŚWID, bo oprócz tego, że mamy tam taką strefę edukacyjną w tym Centrum Profilaktyki ŚWID, to też jest strefa tak zwanego rozwoju i tam mamy 4 gabinety, które świadczą usługi takie związane z psychoterapią, z terapią, ze wsparciem właśnie zdrowia psychicznego. Także zapraszam do Centrum Profilaktyki ŚWID jako miejsca, które jakby może być pomocne w takich chociażby porozmawianiu czy zapisaniu się na jakąś grupę wsparcia, żeby uzyskać pomoc.
1: A jaki Państwo mają feedback, jeśli chodzi o samą młodzież?
0: Od rodziców mamy bardzo dużo takiej informacji zwrotnej. Mamy taki warsztat pod tytułem Jak rozmawiać z nastolatkiem, tak, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. I rodzice, przede wszystkim takim feedbackiem od rodziców jest to, że rodzice na tych warsztatach uświadamiają sobie, że ten problem jakby rozmów z nastolatkiem, tak, albo braku tych rozmów nie dotyczy tylko jego, tylko szerszej grupy i że nie jest w tym sam, że może do tej pory myślał ten rodzic, że jakby musi się borykać z tym tylko on, a inni mają inaczej, to na takich warsztatach uświadamia sobie, że nie jest to jakiś odosobniony przypadek, tylko rzeczywiście jest to problem wielu, wielu rodziców, którzy z uwagi na współczesne czasy no po prostu muszą też, potrzebują takich warsztatów, żeby nauczyć się rozmawiać ze współczesną młodzieżą.
1: Pomimo tego, że wszystko teraz dzieje się trochę online, to jednak takie warsztaty w cztery oczy są też dla młodzieży ważne.
0: Tak, chociaż my też próbujemy wykorzystać te media jakby społecznościowe i te różne nowinki techniczne, takie nazwy, żeby też uatrakcyjnić młodzieży ten przekaz. Bo teraz taki suchy wykład, prelekcja, to dla młodzieży nie jest odpowiednia forma przekazu. Oni muszą mieć bodziec, tak, impuls do tego, żeby się zaangażować, żeby podejść do tego z motywacją, wyciągnąć z takiego warsztatu wnioski. I myślę, że chociażby tak w ramach tego projektu jest też taka grupa młodzieży, która się wyłoniła jakby z tych wszystkich uczniów korzystających z projektu. Jest to grupa, która sama nazwała się Młodymi Aktywnymi i ona jest to też takie fajne działanie, które nie jest takie standardowe, że na przykład oni od 2 lat robią konferencje dla młodzieży, dla swoich rówieśników, tak? To oni są prelegentami, to oni opowiadają o swoich jakby problemach, o swoich relacjach, tak? O stresie, o emocjach i powiem szczerze, że to jest odbierane bardzo pozytywnie przez młodzież, bo co innego jak mówi ktoś dorosły, a co innego jak stanie na tej scenie no rówieśnik, który dzieli się swoimi doświadczeniami.
1: No i właśnie a propos sceny, powiedzmy jeszcze kilka zdań o tym spektaklu.
0: Jest to spektakl przede wszystkim poruszający kwestię zdrowia psychicznego, relacji z rodzicami, relacji z rówieśnikami. Jest to też spektakl spektakl, który jakby komunikacja w tym spektaklu odzwierciedla język współczesnej młodzieży. Ja będąc na tym spektaklu, uczestnicząc z młodzieżą w oglądaniu, od razu widziałam w tej młodzieży pełne zrozumienie, bo aktorzy posługują się współczesnym językiem młodzieży i to do nich dociera. Takie komentarze po spektaklu, czy w przerwie spektaklu pod tytułem chciałbym to jeszcze raz zobaczyć, no pokazują też, jak ważne są relacje. To o tym przede wszystkim jest ten spektakl.
2: A tematem zajęła się moja redakcyjna koleżanka Paulina Grzegorzewska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu powiemy o nowym rezerwacie przyrody w okolicy Jarocina. Będzie też o Jeżycjadzie, a ta wychodzi poza granicę Poznania. Na początek jednak zupełnie inny temat. Złamał sądowy zakaz, trafi za kratki na ponad półtora roku. Mowa o 44-letnim poznaniaku. Od tej sprawy zaczynamy to wydanie magazynu.
4: Sądowe zakazy prowadzenia pojazdów w wielu przypadkach są konsekwencją jazdy w stanie nietrzeźwości, prowadzenia pod wpływem środków odurzających, spowodowania kolizji lub wypadku, a także ucieczki przed policjantami. To sytuacje, w których kierowcy już wcześniej zignorowali podstawowe zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności za innych uczestników ruchu. Orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów ma być jasnym sygnałem. Przez wskazany w wyroku okres za kierownicę zasiąść po prostu nie wolno. 44-latek z Poznania najwyraźniej uznał jednak, że zakaz go nie dotyczy, ponieważ 29 września późnym wieczorem poznańscy wywiadowcy zatrzymali do kontroli Renault. Sprawdzenie kierującego w policyjnych systemach szybko wyjaśniło tę sytuację. Okazało się, że wobec mężczyzny nadal obowiązywał sądowy zakaz prowadzenia pojazdu, którego termin upływał dopiero za kilka miesięcy, a wobec tego mężczyzna popełniał przestępstwo, został zatrzymany, a samochód, którym się poruszał, odholowany na policyjny parking. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań wykonali niezbędne czynności procesowe oraz zgromadzili bardzo szybko materiał dowodowy, a sprawa ze względu na charakter czynu została skierowana do rozpoznania w trybie przyspieszonym. Zaledwie dwa dni później od tego zatrzymania poznaniak stanął przed sądem. Wyrok był jednoznaczny. Mężczyzna został skazany na rok i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego również dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz obowiązek zapłaty 10 000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jest to kolejny przykład konsekwencji, jakie ponoszą kierowcy, którzy świadomie decydują się ignorować prawomocne orzeczenia sądu. Przypomnę, że sądowy zakaz prowadzenia pojazdów nie jest sugestią, ani też prośbą. To obowiązujące prawo. Jego złamanie może oznaczać nie tylko kolejną sprawę karną, ale także, jak w tym przypadku, bezwzględną karę pozbawienia wolności.
2: A mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A my tymczasem zupełnie zmieniamy temat. Czas na gościa w studio.
5: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. A dzisiaj przychodzę tutaj do Państwa, do studia z informacją bardzo ciekawą, ponieważ mamy kolejny rezerwat przyrody w naszym województwie. Konkretnie w Nadleśnictwie Jarocin został powołany w ostatnich dniach rezerwat przyrody Dolina Lutyni. To rezerwat, który został powołany dzięki inicjatywie tamtejszych jarocińskich leśników. Powołał oczywiście ten rezerwat zgodnie z przepisami prawa regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jest to wyjątkowe miejsce krajobrazowe. Obrazowo przepiękne, jak spojrzy się na zdjęcia chociażby tego miejsca, jak rzeka Lutynia płynie, tworzy przełomy właśnie w lesie łęgowym, co też jest ważne, gdyż lasy łęgowe są lasami bardzo ważnymi w kontekście też przyrody. One rosną wzdłuż rzek, one właśnie mają za zadanie odbierać falę wezbraniową, gdy rzeka wylewa, oczyszczają też wodę, która spływa chociażby z okolicznych pól do rzek, także też tworzą taką naturalną barierę, filtr. Są to najczęściej lasy tworzone przez wiązy, jesiony, dęby czy też wierzby, topole. Bardzo bogate, żyzne gleby cechują te lasy, ponieważ rzeka, gdy wylewa, no to również użyźnia, czyli te gleby, one fachowo nazywają się madami rzecznymi, także to miejsce jest wyjątkowe. Ten rezerwat ma ponad 75 hektarów. 77.
2: To dużo, bo żebyśmy mieli porównanie.
5: No można to przyrównać do Jeziora Maltańskiego w Poznaniu, czyli już Państwo mają skalę taką odniesienia, jak tutaj, żeby sobie to bardziej uzmysłowić. No i co tam takiego ciekawego jest oprócz tej lutyni? Jeszcze jest skrzyp olbrzymi, no, wyjątkowy skrzyp, który tam sobie właśnie rośnie. No dorasta on do 1,5 metra wysokości, więc tworzy naprawdę duże, takie zwarte, piękne, piękne rośliny, piękne skupiska tych roślin. Dodatkowo, co mogę powiedzieć, to podczas tworzenia tego rezerwatu również zaangażowała się bardzo lokalna społeczność w wyszukiwanie pomników przyrody. Leśnicy tamtejsi razem z PTTK, taką sekcją rowerową, współpracowali, jeździli dosyć właśnie rowerami po tym lesie i wyszukiwali drzew o wymiarach pomnikowych. I wiele wiązów, jesionów, dębów tam również zostało znalezionych. Ten rezerwat będzie można odwiedzać. Jeszcze nie teraz, ale jarocińscy leśnicy wystąpili już o to, by zarządzenie stosowne w sprawie ustanowienia szlaku w tym miejscu powstało. Także czekamy, aż regionalny dyrektor ochrony środowiska takie zarządzenie podpisze. Jest to już 105. rezerwat w naszej dyrekcji i też, co mogę powiedzieć, ten rezerwat kończy się w miejscu też dosyć takim symbolicznym, ponieważ, jak Państwo sobie przypomną, Iwaszkiewicz napisał książkę Młyn nad Lutynią i tam właśnie jest ten młyn. On już jest niedaleko tego rezerwatu, także to jest właśnie to miejsce symboliczne również dla naszej kultury, dla naszej historii.
2: To, co Pan powiedział, to nie jedyny rezerwat w Wielkopolsce.
5: Tak, to zgadza się, nie jest jedyny rezerwat. Mamy tych rezerwatów już 105, tak jak wspomniałem. Są różnego rodzaju rezerwaty, gdzie ta forma ochrony, ten cel ochrony jest ustanowiony. Dodam też, że w tym rezerwacie w Jarocinie szczególnym takim zainteresowaniem w oczach leśników są łąki. No bo jak myślimy lasy, no to drzewa, ale proszę pamiętać, że również łąka może być siedliskiem leśnym i to bardzo bogatym i trzeba te łąki wykaszać. To jest też zadanie ochronne. Chodzi o to, żeby właśnie na tych łąkach te rośliny rosły, na których nam zależy, takie rzadkie, które właśnie są na przykład storczyki. Mamy takie rezerwaty w Wielkopolsce, które właśnie są tworzone dla storczyków na łąkach i gdyby nie wykaszanie tych łąk, no to one by po prostu naturalnie drzewa by się tam wysiały, zarosły, zacieniły, no i tych storczyków byśmy nie mieli. Także to jest taki przykład ochrony czynnej, czyli że trzeba coś robić, żeby ochronić.
2: Takie storczyki, jakie możemy kupić na przykład w kwiaciarni, one tak wyglądają? Proszę tutaj wyjaśnić.
5: Nie, to są inne storczyki, chociaż bywają podobne, jeśli chodzi o kwiaty, ale na pewno z takich innych rezerwatów, które też są ciekawe na terenie naszej dyrekcji, jest rezerwat Bobrownia w Sierakowie. Jest to rezerwat, który nazwę nosi nieprzypadkową. Kiedyś w tym miejscu była hodowla bobrów kanadyjskich. Jeszcze po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a przed II wojną tych bobrów było niewiele w Polsce. W zasadzie naliczono 100 sztuk tych bobrów takich naszych, rodzimych, tak? Europejskich, więc tam była ta hodowla bobrów kanadyjskich. Potem ją zaniechano, no ale w międzyczasie ta populacja naszych bobrów europejskich bardzo mocno się odbudowała. Teraz liczy około 100 tysięcy osobników, jak się szacuje. Także to jest też jeden z takich przykładów ciekawych rezerwatów, gdzie właśnie rzeka i tamy bobrowe, które bobry utworzyły, rzeka, która przepływa, ciek wodny w zasadzie pięknie się rozlewa i ten las również, tam gdzie woda, tam życie, także to od razu widać w tych miejscach, gdzie jest las i woda, to życie tętni. Mamy tutaj pod Poznaniem też rezerwat taki, który swoją pełnią możliwości, to jak jest piękny, pokazuje wczesną wiosną. To jest okolice Czmonia, rezerwat florystyczny, czyli tam będziemy podziwiali rośliny, kwiaty, które kwitną przed rozwojem jeszcze liści na drzewach, czyli głównie wczesną wiosną. I to są tak zwane te geofity wiosenne. To tam właśnie można zaobserwować ten aspekt wiosenny, kiedy no przyroda obudzi się po zimie do życia. Jeszcze trochę musimy poczekać, bo teraz właśnie jesteśmy na etapie, kiedy ona no w spokoju się szykuje do tego snu zimowego, ale już myślimy o wiośnie. No i wtedy właśnie do takich miejsc warto pojechać.
2: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję.
2: Kolejny temat w programie. Jeżec Jada wychodzi poza granice Poznania. Już teraz szczegóły.
6: Tak jakby naturalnie to się stało. Jakby rok temu nikt w ogóle nie myślał o tym, żebyśmy to zrobili. Rok temu wszyscy cieszyli się, że wreszcie po latach udało się jakby zmaterializować i że ten szlak Jeżec Jady po Poznaniu powstał. Anna Baśińska, przewodnik miejski po Poznaniu. I właściwie tak spontanicznie powstał pomysł właściwie kilku osób. Właśnie przede wszystkim pani Halber z biblioteki w Pobiedziskach. Oczywiście z automatu jakby padło pytanie, czy się podejmę tego, żeby znów znaleźć wszystkie cytaty, miejsca. W jakiś naturalny sposób to powstało. Szlak obejmuje 32 punkty poza Poznaniem. Głównie są to miejsca na wschód i na południe od Poznania. Bardzo dużo, 8 w Pobiedziskach, wokół Pobiedzisk, w Parku Krajobrazowym Promno, ale też jest Kicin, Wierzenica, znajduje się Kostrzyn, Nekla, możemy dotrzeć do Puszczykowa, możemy dotrzeć do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, więc rzeczywiście jest sporo tych miejsc. W Poznaniu mamy 38 punktów na szlaku, na poznańskim szlaku Jeżec Jady, czyli tym, który miał premierę rok temu. Natomiast na tym nowym, który teraz ma premierę, no to oczywiście Poznania już nie ma. Wyjeżdżamy poza Poznań. Znaczy, no generalnie jakby no, tomów jest ponad 20 Jeżec Jady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani musi robić, bo związana z Poznaniem. Rodziła się w Poznaniu, mieszka w Poznaniu na Jeżycach, na Słowackiego 18, w miejscu, gdzie wszystko się zaczyna, bo pierwszy tom, Szósta Klepka, jego bohaterowie mieszkają jakby w kamienicy pani Musierowicz, ale z biegiem lat pani Musierowicz przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Pobiedziska. Ci jej bohaterowie też w jakiś taki naturalny sposób zaczęli się w okolice Pobiedzisk przemieszczać i te ostatnie już tomy, czyli Wnuczka do Orzechów, Feblik, czy Ciotka z Gryzotką, one w zasadzie już prawie, myślę, że w ponad 50%, nawet więcej, dzieją się już poza Poznaniem. Mamy fikcyjnych bohaterów, ale wszystkie miejsca są prawdziwe i one są bardzo dobrze opisane, czyli tak naprawdę z tymi książkami można chodzić po Poznaniu. Opisy są bardzo dokładne, więc właściwie odpowiadają rzeczywistości. Pani Mąsierowicz jakby przedstawia rzeczywistość tą taką fizyczną, czyli miejsca, ale też często na przykład nawiązuje do pogody, bo są daty dzienne. Każde jakby wydarzenia w książce mają swoje daty dzienne i czasem ona mówi, że nawet sprawdza pogodę, jaka taka dnia była, ale też są tomy, które nawiązują do prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce. I tu przoduje w tym taki tom, który się nazywa Kalamburka, w którym chociażby możemy przeczytać o wydarzeniach z czerwca 56 roku i nasi bohaterowie też biorą w nich udział. Więc czasem się wydaje nawet tym fankom Jeżec Jady, że ci bohaterowie naprawdę tu są i naprawdę chodzą ulicami Poznania do tego stopnia, że podobno kiedyś do kamienicy tej najważniejszej, czyli na Roosevelta 5, przychodziły fanki, pukały do drzwi na parterze, wysokim parterze i podobno mieszkańcy nauczyli się już mówić, że no niestety, ale Borykowie się wyprowadzili, bo one wierzyły święcie, że oni ich tam spotkają. To jest takie, jak spojrzymy na temat, to mamy 38 punktów, czy mamy 32 punkty, więc właściwie to jest takie dość zrównoważone. Tych punktów jakby poza Poznaniem przybywa, tak jak już mówiłam, gdybyśmy dalej chcieli wyjść, to nawet znajdziemy te punkty i poza Wielkopolską, i poza Polską, bo takie też się znajdują, ale rzeczywiście te ostatnie tomy to już jest głównie właśnie okolice Pobiedzisk. Jak już mówiłam, to jest nie sposób dotrzeć do tych wszystkich 32 miejsc jednego dnia, znaczy pewnie jest to możliwe, ale myślę, że byłoby to trudne. Raczej warto sobie rozłożyć to na liczne weekendy.
7: Małgorzata Halber, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska imienia Łukasza Opalińskiego. Ja powiem, kiedy odbywały się spacery po Poznaniu, to część tych osób zwiedzających wsiadało w pociągi, przyjeżdżało do nas i szukało biblioteki, więc mam nadzieję, że jeśli teraz tak wspaniale nagłośnimy to, że szlak Jeżec Jady prowadzi również przez Pobiedziska i wokół Poznania, to tych fanów zakochanych w Jeżec Jadzie sprowadzimy do nas. Zapraszamy ich serdecznie. No to są przede wszystkim atrakcje z jednej strony te przyrodnicze, o których mówiłam w Promnie, w Parku Krajobrazowym Promno, ale wracając do miasta, szlak prowadzi przez dworzec kolejowy, który jest zabytkowym popruskim budynkiem z czerwonej cegły, a w środku jest nasza bibliostacja, uchodząca za, nieskromnie powiem, jedną z najpiękniejszych bibliotek w okolicy Wielkopolski, Polski, ale tam też również mamy wiele artefaktów historycznych, które opowiadają blisko tysiącletniej historii Pobiedzisk. Pobiedziska to też ważny punkt na znanym szlaku piastowskim i tych atrakcji wiążących się z naszym dziedzictwem, z naszą historią, poczycając otwary, czyli kościoła świętego Michała na rynku, poprzez pamiątki po powstaniu wielkopolskim jest wiele i myślę, że Pobiedziska to też taka pigułka historii Wielkopolski, którą można w małej skali, z niewielkim wysiłkiem takim zobaczyć właśnie Wielkopolskę w pigułce w Pobiedziskach. A to, że mamy panią Małgorzatę Musierowicz w tych, że tak powiem, nieładnie zasobach, to jest bardzo wielka moc tego, by do Pobiedzisk przyciągnąć. Otworzymy wystawę Pokój Borejków. Wiele, wiele, wiele atrakcji, o których chciałabym, żeby były niespodzianką, ale będą gadżety jeżdżiadowe do pozyskania. A na rynku planujemy wielką niespodziankę.
2: Jeżyc Jada od dziesięcioleci buduje wyjątkową więź czytelników z Poznaniem i Wielkopolską.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
1: Bo nie mam żadnych objawów.
2: Bo nie mam czasu.
3: Bo boję się diagnozy.
4: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
5: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
0: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej
13: masz. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
14: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam sporo tematów w naszym magazynie dziś. Między innymi zajrzymy na stary rynek w Poznaniu, a tam...
15: układamy logotyp miasta, budżet obywatelskiego.
16: No jest szablon odpowiedni, także wystarczy się dostosować do szablonu i na pewno nam coś super z tego wyjdzie.
14: O tym za kilka minut, a ten kwadrans zaczniemy jednak od innego tematu. Co dalej z akademikiem Jowita? Studenci przy Zwierzynieckiej nie mieszkają już tam od 3 lat. Budynek jest w złym stanie technicznym i wciąż niszczeje. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza zapowiada przebudowę, ale na razie nie ma na to funduszy.
17: W tej chwili jesteśmy w trakcie prowadzenia prac projektowych. Rzeczywiście podpisaliśmy umowę. Marcin Wysocki, kanclerz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Firma projektowa weszła i działa na projekcie. Mamy go otrzymać w grudniu przyszłego roku wraz z pozwoleniem na budowę. Tak jest aktualny status sprawy.
18: Jak to będzie wyglądać?
17: Konkurs architektoniczny został rozstrzygnięty i jesteśmy zobowiązani, podtrzymuję, że chcemy zrealizować go w takiej formule i w takiej formie, jak został przedstawiony w trakcie konkursu. Czyli budynek zostanie podwyższony o kilka kondygnacji, zostanie przebudowany, pojawią się zupełnie nowe powierzchnie, nowe przestrzenie. W związku z tym to, co widzieliśmy w zeszłym roku podczas konkursu, to jest realizowane. Wcześniej nie mieliśmy w ogóle pieniędzy na realizację tej inwestycji, stąd pojawił się kilka lat temu pomysł, żeby sprzedać ten budynek, realizując wcześniej nowy akademik na Morasku. Kiedy został ten proces zatrzymany, kiedy pojawił się minister Wieczorek i oznajmił, że Jowita zostaje, no zmieniliśmy całkowicie swoje plany i przystąpiliśmy do prac nad przywróceniem, nad rewitalizacją tego obiektu. Środków za dużo dzisiaj nie mamy. Otrzymaliśmy dwukrotnie środki z ministerstwa w ramach zwiększenia subwencji na konkurs architektoniczny i częściowo potem na projekt. Natomiast drugą część projektu finansujemy już sami. Natomiast realizacji przedsięwzięcia, która dziś jest szacowana na około 111 milionów, na to nie mamy zabezpieczonych żadnych środków. I w związku z tym na dzień dzisiejszy, gdybym miał powiedzieć, to nie możemy zapewnić, kiedy rozpoczną się prace budowlane i jak szybko po otrzymaniu pozwolenia na budowę jakakolwiek firma wkroczy na teren budowy. Dopóki nie będziemy mieli zapewnionego finansowania, na pewno nie rozpoczniemy prac. To jest zbyt duży koszt, żeby uniwersytet był w stanie samemu to sfinansować.
18: Czyli to wyzwanie jest ogromne.
17: Obietnice są, ale obietnice są tylko powiedziane. A to niestety jest duża różnica między tym, co się zadeklaruje i powie, a tym, co się otrzyma na papierze. Dwukrotnie wystąpiliśmy do naszego ministerstwa o zabezpieczenie środków. Raz to chodziło o środki na dołożenie do drugiej części projektu, potem na sfinansowanie tej inwestycji i dwukrotnie otrzymaliśmy decyzję odmowną. Tym niemniej wierzymy w to, że kiedy już otrzymamy pozwolenie na budowę, wystąpimy do Banku Gospodarstwa Krajowego, do Funduszu Dopłat o sfinansowanie 80% tej inwestycji. Wierzymy, że stamtąd otrzymamy te 80%, a pozostałe 20% dołoży ministerstwo. To są tylko nasze nadzieje. No ale bez nadziei tak naprawdę z jednej strony nie pójdziemy do przodu, ale też wiemy, że nie zrealizujemy tej inwestycji bez tych środków.
18: To jest szansa, że będzie więcej tych studentów mogło tam zamieszkać? Jak to wygląda tak w praktyce?
17: Znaczy liczba na pewno się zwiększy w stosunku do tej grupy, do tych mieszkańców, którzy mieszkali w ostatnim okresie funkcjonowania Jowity. Natomiast nieznacznie się zmieni w stosunku do osób, które pierwotnie kiedyś mieszkały. Pamiętajmy, że pokoje były kilkuosobowe zwykle. W tej chwili standard będzie zupełnie inny. Będą to pokoje jedno, maksymalnie dwuosobowe. Każdy będzie wyposażony w łazienkę, wyposażony w niewielki aneks kuchenny. W związku z tym naturalnie liczba miejsc, mimo dobudowania tych kilku kondygnacji, tak mocno nie przyrośnie, ale poprawi się zdecydowanie standard i jakość tego obiektu, to na pewno. To w ogóle obserwujemy już od dłuższego czasu, że czasy, kiedy studenci chcieli mieszkać w kilkuosobowych pokojach ze wspólnymi na przykład łazienkami, to już te czasy odeszły. Dzisiaj studenci oczekują standardów, oczekują jakości, oczekują miejsc do integracji, do wspólnej pracy. No i na to spróbujemy odpowiedzieć w tym akademiku.
18: A jak wygląda obecnie w ogóle obłożenie w akademikach? Rozpoczął się rok akademicki, jak to wygląda?
17: Zawsze październik to jest okres, kiedy mamy niemal zapełnione w 100% nasze akademiki. Ale mijają kilka tygodni, kilka miesięcy i okazuje się, że studenci dogadują się między sobą i postanawiają pójść na rynek, znaleźć sobie swoje mieszkanie, swoje lokum i te akademiki po pewnym czasie zaczynają, nie chcę powiedzieć, że być pustsze, ale po prostu pojawia się możliwość na przyjmowanie studentów, którzy wcześniej bądź nie startowali, bądź nie uzyskali przydziału w ramach tego pierwszego naboru. Także zdecydowanie październik jest najtrudniejszym okresem, potem już jest zdecydowanie puściej.
18: Co jeszcze znajduje się w akademikach teraz w tym standardzie poznańskim?
17: No spójrzmy na najnowszy nasz akademik, Meteor. To już mówimy najnowszy, chociaż on już kilka lat z nami funkcjonuje. No tutaj zdecydowanie przestrzenie wspólne, pokoje do nauki są ważne. Chociaż to, co ja osobiście odbieram dość negatywnie, przez to, że studenci mają teraz w większości pokoje jednoosobowe, to oni zamykają się w swoich pokojach. Już takie życie studenckie, które jeszcze za naszej młodości pamiętamy, nie wiem, klub, akumulatory, eskula, wspólne zabawy, to już te czasy niestety mijają. Studenci albo spotykają się w mniejszych gronach, spotykają się w swoich pokojach, także takich miejsc właśnie jak jakieś kluby studenckie, to właściwie nie ma dzisiaj, przynajmniej z mojej perspektywy, racji na jakieś powodzenia.
18: To w Jowicie może będzie jakieś takie miejsce?
17: No zakładamy przywrócenie pewnych funkcji tego typu, ale tak naprawdę co będzie za kilka lat, zobaczymy. Zmieniają się przyzwyczajenia, zmieniają się oczekiwania studentów, będziemy starali się na bieżąco im wychodzić.
18: A pan kanclerz też mieszkał właśnie w akademiku? Jak mówi pan tego swoje doświadczenia?
17: Niestety nie, jestem poznaniakiem i studiowałem w Poznaniu, w związku z tym mieszkałem, że tak powiem, w domu rodzinnym z rodzicami. Natomiast bywaliśmy na imprezach, bywaliśmy, że tak powiem, na spotkaniach, na prywatkach, które się odbywały właśnie w akademikach, także z tej perspektywy to pamiętam.
18: No właśnie, bo chciałabym wrócić trochę do czasów, gdy ta Jowita tętniła życiem. Na pewno każdy z nas ma jakieś większe lub mniejsze doświadczenia, jeśli chodzi o ten akademik. Prawda chyba to jest, że jednak każdy poznaniak, chociaż trochę się ten poznański student, trochę się przez ten akademik przewinął.
17: Oj, zdecydowanie tak. Sam kojarzę niektórych moich współpracowników, dzisiaj pewnie są to osoby w wieku około 60 lat, którzy wspominają swoje czasy studenckie i właśnie imprezy w Jowicie, wspólne, tak, nocki, powiedziałbym czasami, waletowanie. Tak, nie, Jowita była absolutnie słynnym i znanym akademikiem z tego, że tam była dobra zabawa, dobra atmosfera, tak naprawdę. Ale był to też bezpieczny akademik, nigdy nie mieliśmy tutaj większych problemów z tym domem studenckim.
18: A właśnie, jak wygląda bezpieczeństwo w poznańskich akademikach?
17: Na pewno to się zmienia i musi się zmienić. Jeszcze w tej chwili dominuje standard recepcji w akademikach, czyli osoby, które pilnują wchodzących. Natomiast już widzimy w tej chwili konieczność zmian. Właśnie będziemy na terenie osiedla Zbyszko-Jagielka montować systemy karty dostępów, czyli wszystko, że tak powiem, pod nadzorem kamer, które będą całodobowe, że tak powiem, oglądane i te przestrzenie monitorowane. Natomiast studenci będą dostawać się do akademiku właśnie z wykorzystaniem chociażby kart dostępów. No niestety czasy takiego, powiedziałbym, bezpieczeństwa i beztroski minęły. rzeczywiście widzimy, że musimy postawić większy nacisk na bezpieczeństwo. Na szczęście na razie nic złego się nie stało, ale musimy puchać na zimę.
18: Chyba coś w Babilonie właśnie będzie się takiego działo, tak? Że tam ma być zmieniana recepcja?
17: No, Babilon też jest akademikiem, który jest planowany do przebudowy. Z tym, że zanim oczywiście oddam ten akademik, to na pewno wcześniej wykonamy zmiany na Zbyszku Jagience. Natomiast tak, tam wchodzimy w taki standard jak najbardziej bezobsługowy. Ma to też związek nie tylko z kwestiami bezpieczeństwa, ale również z kosztami. Była deklaracja, że Babilon będzie naszym akademikiem takim najbardziej budżetowym, a w dobie w tej chwili bardzo rosnących kosztów wynagrodzeń, jednym ze sposobów na obniżenie kosztów akademików dla studentów jest redukcja kosztów wynagrodzeń. I tutaj również zastępowanie często pracowników recepcji systemami elektronicznymi ma swój sens.
18: Jakie są obecnie ceny właśnie dla studentów, jeśli chodzi o akademiki?
17: To wszystko zależy, jaki standard. Dzisiaj najtańszym akademikiem, jeżeli mówimy o Poznaniu, bo nie mówię o innych lokalizacjach, jest na pewno Babilon. Najdroższe, najwyższe ceny są w Hance, niewiele niższe w Meteorze. Wszystko zależy od standardu i kosztów funkcjonowania, bo pamiętajmy, że uczelnia kalkuluje koszty akademików nie na podstawie, nie wiem, cen rynkowych, nie na podstawie własnych przemyśli, tylko tak naprawdę na podstawie kosztów. Akademik powinien sfinansować i pokryć wszystkie koszty przychodami od osób mieszkających w danym domu studenckim. I tak to kalkulujemy, żeby wyjść na zero. To jest jakby sposób podejścia, więc im droższy w utrzymaniu akademik, a mniejsza liczba studentów, tym wiadomo, ten koszt jednostkowy jest wyższy. W związku z tym będziemy dążyli tam, gdzie się da, żeby albo zwiększać liczbę studentów. Nie mówię w tej chwili, żeby zagęszczać akademiki, ale chociażby ta dobudowa tych kilku pięter w Wiewicie ma spowodować, że liczba mieszkańców się zwiększy, a przez to koszt utrzymania całego akademika, w tym kosztów stałych na przykład wynagrodzeń, podzieli się przez większą liczbę osób i zatem dzięki temu będzie to tańszy akademik. Ceny, że tak powiem, wahają się w tej chwili między 680-700 zł za dwójkę w tych tańszych akademikach, bodajże do około 1300 zł w Hance pokój jednoosobowy. Co, biorąc pod uwagę warunki rynkowe czy ceny oferowane przez inne prywatne akademiki, jest bardzo konkurencyjnymi ofertami, biorąc pod uwagę, że to właśnie już nie są pokoje wieloosobowe, tylko to są najczęściej jedynki z własnym węzłem sanitarnym, z własnym aneksem kuchennym, z szybkim internetem, no z wszystkimi udogodnieniami, łącznie z takim jak siłownia. We wszystkich naszych akademikach dostępne są dla mieszkańców siłownie.
14: Tematem zajęła się Paulina Grzegorzewska. A teraz kilka informacji w skrócie.
9: Na początek dobre informacje dla poznańskich cyklistów. Zakończyły się prace na drodze dla rowerów na Dolnej Wildzie, mówi Bartosz Szczepaniak z ZDM.
19: Prace objęły wymianę nawierzchni na brakujących fragmentach przy dwóch zatokach postojowych. Jedna z nich znajduje się w rejonie skrzyżowania z ulicą Błogosławionej Poznańskiej Piątki, a druga około 500 metrów dalej.
9: Remont został zrealizowany w ramach projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Trzy atrakcje z Wielkopolski znalazły się wśród nominowanych w rankingu polskich zamków i pałaców. To zamek w Gołuchowie oraz pałace w Antoninie i Rogalinie. Ranking organizuje magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Poznań chce odzyskać Halle Arena. Miasto podpisało umowę na dokumentację przebudowy obiektu. Projekt ma unowocześnić jego wnętrze. Po remoncie arena pomieści nawet 4,5 tysiąca osób. Teraz zaglądamy na Stary Rynek. Tam po 11 miesiącach przerwy na wieżę ratusza wrócił Hejna Lista.
20: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz Hejna Lista wchodził na lodżie i grał hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny.
9: Mówił Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
14: Informował Kamil Bekier. A teraz zgodnie z zapowiedzią Stary Rynek w Poznaniu, a tam niecodzienna akcja.
15: Układamy logotyp miasta, budżet obywatelskiego. Patryk Pałczak, dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania. Mieliśmy takie głosowanie w mediach społecznościowych, co wybrać. Wybraliśmy właśnie logotyp naszego, no myślę, że takiego najbardziej angażującego poznaniaków działania partycypacyjnego, czyli głosowania w poznańskim budżecie obywatelskim. A że jesień to wrzosy i z tych wrzosów właśnie za chwilę zaprosimy mieszkańców do ułożenia wzoru. Później oczywiście te wrzosy będą dla chętnych do odebrania tutaj właśnie ze Starego Rynku. Ten rok budżet obywatelski to takie hasło rozkwitajmy dla Poznania, no żeby te pomysły w budżecie obywatelskim pojawiły się. Musi to najpierw zakiełkować, później rozkwitnąć, a więc ten proces budżetu obywatelskiego od znalezienia pomysłu do jego ostatecznego realizacji to właśnie takie rozkwitanie.
21: Układam, chcę zobaczyć koziołki z wrzosów.
1: bo głosowałam w internecie, można było wybrać, czy układamy koziołki, czy nie pamiętam tego drugiego wzoru i chciałabym takie wrzosowe koziołki zobaczyć.
14: A tu widzę, że panie też układają, tak? Białe wrzosy?
16: Tak, białe wrzosy na białego koziołka. Jak to się robi, żeby było dobrze? No jest szablon odpowiedni, także wystarczy się dostosować do szablonu i na pewno nam coś super z tego wyjdzie.
14: Czyli poznaniacy biorą sprawę w swoje ręce.
16: Dokładnie tak.
14: Tu widzę, że panie też sobie szykują wrzosy. Jakie wrzosy?
21: Białe na białego koziołka.
14: A, no bo tak, tam biały koziołek.
21: Tak jest.
14: Jaki pani ma patent, żeby to tak szybko poszło i dokładnie?
21: Gdyby było więcej chętnych, to by szybciutko poszło. A trochę mało jest jednak.
22: A dopiero przyszłam, super. Są kolorki, się kładzie.
14: Tutaj tak, białe, fioletowe.
22: No tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno będzie pięknie. No,
14: fajna akcja, tak gdzieś tam tak mobilizuje poznaniaków.
22: Na pewno. Bardzo się cieszę, że tu przyszłam.
14: A pani się, widzę, nie poddaje i doniczkę za doniczką pani układa.
23: Tak. No, coś innego na spędzenie popołudnia.
14: Stawiacie na naturę.
15: Jak najbardziej, dlatego też w budżecie obywatelskim bardzo ważnym elementem jest zielony budżet. Tam zawsze dużo zadań i to są właśnie takie zadania, które mają pomóc rozwojowi zielonego naszego miasta. Kilka kolorów, cztery kolory, także no, kto przyjdzie, to się załapie.
14: A tak a propos budżetu obywatelskiego, z roku na rok poznaniacy chyba coraz chętniej, tak, włączają się do tego, chcą swoją cegiełkę dołożyć.
15: Tak, to prawda. Głosowanie jest dość chętne, na pewno jest to zdecydowanie większa frekwencja niż na przykład w innych aktywnościach, jak nie wiem, głosowanie do rad osiedli. Nam zależy, żeby też więcej poznaniaków w kolejnych edycjach także zgłaszało swoje projekty, bo to jest jednak większa praca, żeby go przygotować i do tego będziemy zachęcali, ale głosowanie to już jest pewien wzięcie na siebie odpowiedzialności za Poznań i tutaj możemy być zadowoleni z frekwencji.
14: Przypomnę, akcja miała przede wszystkim zwrócić uwagę przechodniów na trwający właśnie wybór projektów w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego 2027.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
14: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A ten magazyn zaczniemy od tematu drogowego. Będzie o doświetlaniu przejść dla pieszych, mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
24: Poprawa bezpieczeństwa pieszych jest jednym z priorytetów miasta. Z myślą o nich w ciągu ostatnich kilku lat doświetlono ponad 150 przejść. Wspólnie z radami osiedli przeznaczono na to blisko 7 milionów złotych. Doświetlanie zebr to rozwiązanie, które realnie zwiększa widoczność osób przechodzących przez jezdnię. Oprawy LED montowane są na niższych słupach, a strumień światła jest skierowany pod odpowiednim kątem bezpośrednio na przejście. Zastosowana barwa światła jest jaśniejsza i kontrastowa w stosunku do oświetlenia ulicznego, dzięki czemu sylwetka pieszego jest wyraźniej widoczna z większej odległości, szczególnie po zachodzie słońca. Do 2020 roku w Poznaniu doświetlone były zaledwie 22 przejścia. Rocznie nie powstawało ich więcej niż 9. Tylko w tym roku Zarząd Dróg Miejskich zaplanował poprawę bezpieczeństwa przy 34 zebrach. 19 z nich jest już oświetlonych. Są to przejścia dla pieszych m.in. na ulicy Szydłowskiej, Łozowej, Palacza, Słowiańskiej, Strużyńskiego oraz Dolnej Widzie. Kolejne zebry są w trakcie projektowania, a ostatnie 9 lokalizacji będzie zrealizowane na przełomie roku, ponieważ w ostatnim czasie podpisaliśmy umowę na ich realizację. Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych prac w Poznaniu doświetlone będą 172 przejścia dla pieszych. Lokalizacje, które zostają doświetlone przejść dla pieszych, nie są przypadkowe. Proponują je przedstawiciele lokalnych społeczności. Rady osiedli w formule uchwały wnioskują do końca stycznia danego roku o udział w programie doświetlenia przejść dla pieszych. Rady osiedla wskazują maksymalnie 3 propozycje miejsc. Następnie te propozycje są analizowane i opiniowane przez Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz Zarząd Dróg Miejskich. Miejski Inżynier Ruchu we współpracy z Policją określa zasadność realizacji doświetlenia danego przejścia. Ostateczne decyzje zapadają m.in. na podstawie liczby zdarzeń drogowych, geometrii drogi, istniejącej infrastruktury, dopuszczalnej prędkości pojazdów, wzajemnej widoczności uczestników ruchu, stanu oświetlenia ulicy, a także bliskości obiektów użyteczności publicznej. W przypadku pozytywnej opinii Miejskiego Inżyniera Ruchu po oszacowaniu wydatków na inwestycje Zarząd Dróg Miejskich wnioskuje do Rady Osiedla o partycypowanie w nich na poziomie 50% kosztów realizacji zadania. W 2022 roku na doświetlenia przejść przeznaczono około 600 tysięcy złotych, a w 2023 był to już ponad 1 milion. W ostatnich 2 latach roczne Wydatki na ten cel oscylują w okolicach 1,5 miliona złotych. Łącznie Zarząd Dróg Miejskich wspólnie z radami osiedli przeznaczyli na realizację wszystkich przejść dla pieszych i doświetleń blisko 7 milionów złotych. Warto zaznaczyć, że poza programem doświetleń doświetlamy również zebry w ramach innych inwestycji. I tak w tym roku zakończyły się roboty budowlane na przykład na ulicy Głuszyna w sąsiedztwie remizy strażackiej. Obecnie trwa procedura odbiorowa doświetlonego przejścia dla pieszych przez ulicę Stróżyńskiego, które zostało nowo wyznaczone i został wybudowany również chodnik. W ostatnich dniach rozpoczęły się prace polegające na budowie nowego przejścia wraz z doświetleniem przez ulicę Generała Maczka przy skrzyżowaniu z ulicą Chełmińską. W ostatnich miesiącach również w ramach zmian organizacji ruchu poprawiło się bezpieczeństwo pieszych na ulicy Kutrzeby. Jedno z przejść przez jezdnię zostało przesunięte tak, aby upraszczało drogę pieszym w kierunku wzgórza Świętego Wojciecha. W rejonie zebr zostały zamontowane progi wyspowe, a kierowcy mają teraz do dyspozycji jeden pas ruchu. W ramach poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych prowadzimy również działania polegające na poprawie dostępności nich dla osób starszych i niepełnosprawnych. Została w ostatnim czasie podpisana umowa z wykonawcą na dostosowanie takich przejść na Wiejdzie. W 20 lokalizacjach zostaną obniżone krawężniki, zamontowane maty fakturowe oraz zostaną te przejścia dostosowane do standardów dostępności miasta Poznania.
14: Przypomnę, w ciągu ostatnich kilku lat doświetlono ponad 150 przejść dla pieszych w Poznaniu. A teraz zmieniamy temat. W Wielkopolsce ruszył nowy program profilaktyki raka płuca. Już teraz szczegóły.
18: Rozpoczynający się bezpłatny program badań przesiewowych w kierunku raka płuca skierowany jest do wieloletnich palaczy z regionu. Rocznie tylko z Wielkopolski z powodu tej choroby umiera blisko 2000 osób. Głównym jej problemem jest fakt, że początkowe fazy nie dają konkretnych znaków, dlatego tak ważna jest profilaktyka. W drugiej części października mają zostać przebadani pierwsi pacjenci. W Wielkopolsce realizatorem tego programu jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu i Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.
14: A mówiła moja redakcyjna koleżanka Paulina Grzegorzewska. W naszym magazynie Leszno i bardzo ważna inwestycja w tym mieście.
0: Modernizacja płyty rynku w Lesznie ma się rozpocząć 19 października. Na ten dzień wyznaczamy sobie rozpoczęcie prac budowlanych. Te prace rozpoczną się po wschodniej stronie rynku i rozpoczną się na samej płycie rynku. Rozbierana będzie kostka brukowa w pasie o szerokości około 8, może nawet do 10 metrów. I jako pierwsze na placu budowy działać będą wodociągi leszczyńskie. Będzie wymieniana główna sieć wodociągowa. Te prace potrwają mniej więcej do 4 grudnia. Następnie wodociągi planują wejść na chodnik po stronie wschodniej, tak aby tą sieć główną doprowadzić już do przyłączy do poszczególnych kamienic. Teren oczywiście będzie ogrodzony, zabezpieczony, ale apelujemy już teraz do mieszkańców o ostrożność, o poruszanie się tylko wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, tak aby nikomu nie stała się krzywda, bo tam będą naprawdę głębokie wykopy do około 2 metrów głębokości. Zaraz po wodociągach także na tą stronę wschodnią wejdzie MPEC, który położy miejski cieplik. Natomiast ten cieplik będzie kładzony tylko jako sieć główna, na razie bez przyłączy do kamienic, ponieważ żaden z właścicieli kamienicy na tej wschodniej części rynku nie wyraził chęci przyłączenia się właśnie do miejskiego cieplika. Chcemy zaznaczyć, że mimo tych trudności, mimo złożoności prac i pewnie kilku ekip, które będą pracowały jednocześnie, nie rezygnujemy z tego, aby na rynku coś się działo. Planujemy, aby tak jak w roku ubiegłym, jak 2 lata temu, działało tam nasza piękna nowa choinka. W dniach od 4 do 6 grudnia chcemy zorganizować jarmark świąteczny. Już teraz zapraszamy mieszkańców, aby rezerwowali czas, aby byli z nami w te dni na leszczyńskim rynku. Oczywiście ten harmonogram, ten, o którym przed chwilką powiedziałam, jaki harmonogram, który będziemy podawać później na luty, na marzec, on może ulec zmianie, ponieważ no, zadanie jest bardzo skomplikowane, bardzo złożone. Będzie tutaj wielu wykonawców jednocześnie, wielu specjalistów projektów jednocześnie na placu budowy, więc tutaj wszystko może się jeszcze wydarzyć. Poza tym pracować będziemy, nie ukrywam, w okresie zimowym. Też trudno powiedzieć, jak tutaj pogoda pozwoli nam na kontynuowanie prac, ale będziemy się starać wyłączać rynek i remontować go jakby etapami, fragmentami, tak aby to nie była przestrzeń całkowicie zamknięta dla mieszkańców, dla osób prowadzących tam działalność gospodarczą. Bardzo liczymy na to, że po remoncie płyta rynku, rynek stanie się takim naprawdę mocno bijącym sercem miasta. Mimo tej modernizacji na pewno nic nie straci ze swojego waloru historycznego, ze swojego uroku, wręcz przeciwnie, zyska tutaj dużo zieleni, znikną wszelkie bariery architektoniczne. Liczymy na to, że to będzie o wiele bardziej przyjazna atmosfera, bardziej przyjazna przestrzeń, która będzie chętnie odwiedzana przez mieszkańców specjalnie, a nie tylko przekraczana jakby w drodze do pracy czy do szkoły.
14: Mówiła nam Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu. Gdy tylko modernizacja rynku w Lesznie ruszy, będziemy Was informować na naszej antenie.
2: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
14: Jesień w kalendarzu, jesień w pogodzie widać, słychać i czuć, można by powiedzieć, tutaj też w Wielkopolsce.
3: Tak, zgadza się, w lasach również tą jesień obserwujemy. Jesień w polskich lasach to głównie grzyby i grzybobranie. Tomasz Maczkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Jeszcze cały czas przez to, że jest ciepło i wilgotno, to te grzyby, no w tym roku jest wysyp grzybów, jest ich po prostu dużo. U nas praktycznie można znaleźć, jak to mój kolega grzyboznawca Piotr Grześ, nasz leśnik tutaj z Biura Informatyk mi mówi, to znajdziemy bardzo wiele gatunków grzybów i on zbiera grzyby przez cały rok i rzeczywiście, ale takie te najbardziej popularne, czyli podgrzybki, prawdziwki, kurki, sowy, czyli kania, no to są grzyby, które najczęściej zbieramy, ale teraz rydze się pojawiają, także niektórzy bardzo lubią te grzyby i zbierają rydze. Oczywiście maślaki, koźlarze, te wszystkie różnego rodzaju gatunki grzybów możemy znaleźć w wielkopolskich lasach. No i właśnie przy okazji tego grzybobrania możemy podziwiać, jak piękne mamy lasy w Wielkopolsce.
14: Jak piękne mamy lasy, drzewa. Na te drzewa możemy popatrzeć również w samym Poznaniu.
3: Tak, zgadza się. Teraz właśnie te drzewa będą się przebarwiać, będą tą całą paletę barw, te liście pokazywać. No i będziemy mogli, jak jeszcze pogoda dopisze, na takich jesiennych spacerach, no rzeczywiście podziwiać to piękno lasu jesiennego. To jest wyjątkowy czas w roku, kiedy las właśnie jest taki pokolorowany, taki pomalowany tymi różnymi barwami i to też sprzyja właśnie tym spacerom leśnym. Pamiętajmy, że podczas spacerów w lesie nasz organizm otrzymuje szereg korzyści, bo to są i jest powietrze bardziej natlenione w lesie, bardziej oczyszczone. Nasz organizm odpoczywa. Udowodnili naukowcy, że przecież takie spacery w lesie obniżają też ciśnienie krwi, także to jest szereg korzyści dla naszego organizmu. Warto do lasu zaglądać, warto taką aktywność w lesie regularnie po prostu stosować.
14: Mówimy o tym, co w świecie roślin, ale także jesień odczuwają zwierzęta. Co właśnie w świecie zwierząt w tych naszych podpoznańskich, wielkopolskich lasach?
3: No przede wszystkim jesienią to lasy tętni życiem i odgłosami. Rykowiska, za chwilę bekowiska u Danieli, rykowisko u jeleni szlachetnych. Oczywiście część ptaków już odleciała na zimowiska, ale to właśnie jest taki okres, kiedy ptaki też się zbierają, odlatują, a z kolei w lesie wcześnie rano albo wieczorem możemy porykiwania właśnie samców jeleni, a za chwilę danieli usłyszeć. I właśnie to jest ten taki spektakl jesienny i te walki właśnie byków, które mają bardzo ważne znaczenie dla tych gatunków, bo chodzi o przekazanie genów, chodzi o to, by właśnie ten najsilniejszy przekazał geny i by te populacje się rozwijały, a zwierzyny, jak spojrzymy w statystyki w Wielkopolsce i generalnie w całym kraju, jest coraz więcej. Sprzyjają temu różnego rodzaju czynniki, ale między innymi to, że jest cieplej, czyli zmiany klimatu, dłuższy sezon wegetacyjny, no i też dostępność pokarmu na polach, bo to, co jest na polu, jest bardzo smakowite dla właśnie chociażby jeleni, dzików, danieli, także to jest szereg czynników, które wpływa na to, że zwierzyny mamy coraz więcej.
14: Zwierząt sporo w lasach, ale także w mieście i w okolicy. Ja nawet się przyznam, że ostatnio szedłem w okolicy poznańskiej Malty i zauważyłem dość sporego ptaka, zielony ptak. Powiem szczerze, nie widziałem jeszcze na żywo takiego i okazało się, że tak, to był on, dzięcioł zielony.
3: Tak, zgadza się. Dzięcioł zielony i to dosyć często zdarza się, że potrafi przylecieć też do tutaj poznańskich ogrodów przydomowych. Dzięcioł, który lubuje się, można powiedzieć, w wyjadaniu z mrowisk mrówek, także on jest taki, taką ma dietę, jest bardzo ładny, charakterystyczny, rzeczywiście odzywa się też charakterystycznie, jak Państwo sobie gdzieś odnajdą w przestrzeni internetu dźwięk właśnie dzięcioła zielonego, no to już zawsze będą Państwo pamiętali, aha, on już jest niedaleko, to na pewno dzięcioł zielony, bo jest naprawdę charakterystyczny. Nie będę tutaj dawał próbki głosu, bo mogłoby to kiepsko wypaść, ale zachęcam do odsłuchania.
14: Ale z pewnością ten dzięcioł wygląda jak taki egzotyczny ptak, bo moja taka była pierwsza reakcja, ojej, co taki ptak robi u nas w naszym kraju, w Poznaniu, tutaj przy Malcie.
3: Tak, tak, no tych ptaków rzeczywiście ciekawych, egzotycznych, wręcz można by powiedzieć, jak na pierwszy rzut oka, chociaż one są nasze, krajowe, rodzime, jest wiele. No, takim drugim jest dudek. Dudek, który no, jest bardzo taki charakterystyczny, piękny, też ma takie upierzenie kolorowy i też możemy go w Wielkopolsce spotykać właśnie, jak sobie te dudki tutaj w naszym krajobrazie tym rolniczo-leśnym właśnie latają i ręgi wyprowadzają. No, jest to taki symbol lata, no już niestety za nami, ale rzeczywiście taki, a za chwilę będziemy mówić o dokarmianiu ptaków, bo przecież zima przed nami, także to będzie kolejny temat pewniejszego jakiegoś spotkania. Warto o nie dbać i zwracać na nie uwagę. Zawsze o to apelujemy, by taką uważność mieć w lesie, właśnie po to, by pełni odpoczywać, ale również zwrócić uwagę na to, co dookoła się dzieje, troszkę czasami może przystanąć, zamknąć oczy, posłuchać tego lasu, poddychać taką pełną piersią tym powietrzem, bo to daje szereg korzyści i po prostu nas relaksuje.
14: A o tym wszystkim na naszej antenie dziś mówił
3: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
14: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania, a to wydanie magazynu zaczniemy od poznańskiej kranówki. Tak, tak, od poznańskiej kranówki. O szczegółach akcji mówi Przemysław Ciupka z poznańskiego Akwanetu.
4: Tym razem startujemy z nową akcją, kampanią Kranówka Poznańska. W tym momencie w centrum jest branża gastronomiczna. Chcemy upowszechniać ten prosty, dobry zwyczaj. Po pierwsze picia wody z kranu, po drugie serwowania darmowej kranówki klientom w lokalach gastronomicznych. Wiele z nich, między innymi ten, w którym teraz rozmawiamy, na Jeżycach, już to robi i to robi od lat, ale możemy to zebrać tak naprawdę w jedną całość, promować to wspólnie i my jako wodociągi i branża gastronomiczna. Mamy już przygotowaną stronę internetową z pewną mapą interaktywną, która będzie zbierała te lokalizacje, które w Poznaniu darmową kranówkę serwują, które chcą dołączyć do tej akcji. Jeżeli dołączą, to będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych w Poznaniu i w aglomeracji poznańskiej zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, czy to na karafkach, czy to na szklankach, czy to na serwetkach w tych lokalach, czy to na wlepkach, które będą informowały o tym. Tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów. Wykonujemy rocznie ponad 80, rok 2025 to jest ponad 80 tysięcy badań na ponad 5 tysiącach próbek. Te próbki są pobierane na każdym etapie, od ujęcia aż do kranu. Jesteśmy pewni tego, że kranówka jest świetną, bezpieczną wodą. To jest tak naprawdę pewna idea, w którą przedsiębiorcy sami chcą się włączać, bo chcą pokazywać po pierwsze, że są świadomi, chcą promować wśród swoich gości, mieszkańców dobre nawyki, a przy okazji też znaleźć się w jakiejś szerszej grupie, takim ruchu, nazwijmy to bardzo szumnie, tej kranówki poznańskiej. To jest też pewna lokalność. To jest nasza woda, tutaj pozyskiwana. Ona nie musi być pakowana w plastik, nie musi być dostarczana z drugiego końca kraju albo z zagranicy, w związku z czym jest tu wiele plusów, które przemawiają za tym, żeby kranówka poznańska stała się naszą codziennością, nie tylko w domach, również kiedy wychodzimy na miasto. Jest wiele lokali gastronomicznych w Poznaniu, które serwuje darmową kranówkę, niezależnie od tego, czy my ruszamy z jakąś kampanią, czy też nie. Natomiast już na start mamy kilkanaścioro partnerów, no i wierzymy w to, że ta akcja będzie nabierała rozpędu. To nie jest tak, że my chcemy teraz występować jakoś przeciwko każdej butelce. Oczywiście każdy może mieć wybór i ten wybór jest ważny, świetnie, żeby móc tę decyzję podjąć samemu i świadomie.
14: Rafał Orłowicz, właściciel jednej z poznańskich restauracji, przyznaje.
5: No akcja jakby jest dość mi znana, bo my tą wodę rozdajemy od zawsze, od 10 lat już w restauracjach, więc jakby to jest to poparcie, co myślę o akcji, Przede wszystkim jest to nam znany dość proces. Mamy od 10 lat wodorozdajemy do jedzenia do całości, więc to jest jakby poparcie naszej działalności wieloletniej. Dlatego do akcji dołączyliśmy jako pierwsi i wspieramy Aquanet w tym, co będzie teraz robił. Ludzie często też wybierają miejsce pod względem tego, czy tą wodę mają za darmo. To pytanie pada w mailach przy rezerwacjach grupowych. Ludzie chcą jednak wiedzieć, czy to miejsce jest dla nich, czy nie. I jest smaczne. Ja piję na co dzień, nie mam z nim w ogóle problemu. Jakby piłem gorsze w innych miastach, i nasze jest niezła. Znaczy, my też dajemy wybór gościom. Może kupić butelkowaną wodę, może wziąć tą za darmo. Jak ktoś chce pić z butelki, bo ma takie wymagania, to że ją dostanie. Znaczy, muszą za nią zapłacić oczywiście.
14: Przypomnę, miejsca serwujące darmową kranówkę będą oznaczone na mapie. Wystarczy wejść na stronę kranówkapoznańska.pl. W naszym magazynie czas na kolejny temat, sportowy temat. Pozwolicie, to powrócę do minionego weekendu. Co to był za weekend w Poznaniu?
6: No to był weekend, w którym Poznań tętni życiem, takim życiem sportowym. Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Ponieważ tysiące biegaczek i biegaczy przyjeżdża do Poznania po to, żeby wziąć udział w Poznań Maratonie. Mieliśmy w tym roku 25. Lotto Poznań Maraton, a więc taki jubileusz, srebrny jubileusz maratonów w Poznaniu.

0: wydarzeniu.
1: 25. Poznań Maraton imienia Macieja Frankiewicza. To bieg, do którego, na którego starcie stanęło prawie 5 tysięcy osób. Zapisało się jeszcze więcej, ale zawsze mamy tak, że troszeczkę mniej się przychodzi na starty niż tych, którzy się zapisali. No i mieliśmy całkowicie nową trasę w tym roku maratonu, a więc ci nasi, te prawie 5 tysięcy maratończyków przebiegło przez najbardziej rozpoznawalne punkty Poznania, ponieważ po 18 latach wróciliśmy między innymi na Plac Wolności, na Stary Rynek. Były także takie stałe punkty na trasie maratonu jak Malta, jak Enea Stadion, czyli można powiedzieć, że arena, na której rozgrywa swoje spotkania aktualny mistrz Polski, Lech Poznań. No i w tym roku także powróciliśmy w okolice Cytadeli, także trasa była naprawdę atrakcyjna, szybka, ale no myślę, że święto biegania naprawdę było wielkie w Poznaniu. Bardzo dziękuję nie tylko biegaczom i biegaczkom, ale także tym tysiącom poznaniaków, poznanianek, którzy przybyli na trasę i dopingowali tych biegaczy, bo Poznań jest z tego znany, że bardzo, bardzo wspiera startujących w maratonie i to było widać praktycznie na każdym kilometrze maratonu. Mieliśmy ponad 20 punktów kibica kolorowych, głośnych, pełnych muzyki, pełnych dopingu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli i wspierali naszych zawodników.
0: To powiedzmy o tych najlepszych.
1: No, wiadomo, że na te największe maratony w Polsce, a poznański maraton jest w trójce największych polskich maratonów, zawsze przyjeżdża elita międzynarodowa. Wiadomo od dawna, że tutaj najlepsze osiągnięcia w biegach maratońskich mają zawodnicy z Afryki, no i podobnie było w Poznaniu. W miniony weekend zwycięzcę mieliśmy z Etiopii. Etiopczyk Dzeleto wygrał tegoroczny maraton i tutaj taka ciekawostka. 25. Poznań Maraton wygrał 25-latek, więc tak się fajnie złożyło. Natomiast najlepszą z pań była Kenijka Betty Chepkwony. Ona już zapowiedziała, tak jej się podobało, że chce powrócić do Poznania i spróbować pobić rekord naszego maratonu, także trzymamy kciuki za nią i zapraszamy serdecznie za rok. Bardzo dobrze także zaprezentowali się Polacy. Czwarte miejsce zdobyła Monika Brzozowska, także panowie również stanęli na wysokości zadania, ale także po prostu wszyscy ci, którzy amatorsko biegają i dla których nie ten wynik sportowy, to miejsce na podium się liczyło, tylko po prostu zmaganie z tą naprawdę wymagającą odległością 42 km 195 metrów i to wielkie osiągnięcie, żeby taki dystans przebiec w tym regulaminowym czasie 6 godzin, więc tym wszystkim, którym się to udało, bardzo serdecznie gratuluję.
0: A za rok 26. maraton imienia Macieja Frankiewicza, a czy jeszcze w tym sezonie jakieś biegowe imprezy czekają na poznajanki, poznajaków?
1: Ja zapraszam na stronę internetową Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, tam mamy kalendarz wydarzeń, te rzeczy, które dzieją się na naszych obiektach lub organizowane przez nas są tam na bieżąco umieszczane w tym kalendarzu. Powoli ten sezon, bo jesteśmy już w październiku, ten sezon powoli dobiega końca biegowy w Poznaniu. No i rozpoczniemy niebawem takie aktywności bardziej zimowe. Także na stronie internetowej POSIR, jeżeli ktoś zagląda, lub w naszych social mediach, będziemy niedługo, myślę, że około połowy października, ogłaszać otwarcie lodowisk sezonowych. Mamy takie dwa obiekty sezonowe, czyli lodowisko Malta przy starcie toru regatowego i lodowisko w hali sportowej Wilda. Ono właśnie się przygotowuje, ponieważ latem służyło jako rolkowisko, jako hala do gry w badmintona. Teraz zmieniamy funkcję, zamrażamy tafle. Jak ona będzie gotowa, to powiadomimy wszystkich poznaniaków, poznanianki i zaprosimy na łyżwy.
0: A jesień to taki czas, odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób powraca na poznańskie pływalnie, na poznańskie baseny.
1: Dokładnie tak, bo we wrześniu już wystartowała nasza Phoenix Akademia Pływania, czyli nie tylko osoby, które indywidualnie przychodzą na basen, mogą korzystać po prostu z tych obiektów, ale także można u nas na przykład nauczyć się pływać albo udoskonalić swoje pływanie. Na nasze zajęcia przychodzą rodzice z niemowlętami, już takimi półrocznymi, ale tak naprawdę w tych zorganizowanych zajęciach

0: zajęciach może uczestniczyć każdy i jesień to jest ten moment, kiedy mamy naprawdę bardzo dużo chętnych, no bo rozpoczynamy właśnie te zbiorowe, grupowe zajęcia.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
0: Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Sezon grzybowy w pełni, ale nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
2: Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce. Muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny. Czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no po prostu się śmiertelnie zatruł, także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
1: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
2: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury wykwalifikowanych grzyboznawców, organizują kursy, także jak najbardziej to jest właściwe miejsce.
1: Ja przypomnę, że znajduję się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla Poznania, dla Wielkopolan.
2: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto, czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, no, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej, jak takiego znaku nie ma, no to możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji. No pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które no, jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, no bo właśnie auto zastawiało szlaban, także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów. Nasi strażnicy leśni właśnie w tym okresie teraz grzybobrania też są w lesie, są widoczni, w ogóle służba leśna i też zwracają na to uwagę, edukują, no właśnie w ten sposób, żeby był porządek w lesie, żeby też było bezpiecznie. Strażnicy leśni to też osoby i w ogóle służba leśna, która może nam pomóc w sytuacji, kiedy będziemy tego wymagali, bo pamiętajmy, że to są osoby przeszkolone, mają też torbę medyczną, chociażby R1 i w latach ubiegłych no, mieliśmy sytuację, gdzie osoby gdzieś zaginęły na grzybobraniu i też mamy specjalistyczny sprzęt, drony z termowizją. Udało się takiego starszego pana rok temu w nadleśnictwie Przedborów uratować, który właśnie zabłądził. Także tutaj też warto pamiętać, by mieć zainstalowaną aplikację na telefonie MBDL, mobilny bank danych o lasach, bo tam mamy mapę i możemy się w tym lesie zlokalizować. Nie zgubimy się po prostu, także o to też apelujemy.
1: O to też apelujecie. A teraz może o świecie zwierząt. Jesteśmy na grzybach i pamiętajmy, że to my jesteśmy tam gośćmi, a w lesie są również zwierzęta. Co dzieje się w świecie zwierząt teraz, gdy nadchodzi jesień?
2: No teraz w świecie zwierząt następuje, jeśli chodzi o jelenie chociażby, to rykowisko już teraz rozpoczyna się. No i tutaj też ważny apel do właścicieli psów. Każdy z nas i leśników też ma psa. My jak widzimy, że ktoś w lesie z tym psem po prostu spaceruje, biega beztrosko, to też apelujemy, mówimy, żeby pies chodził na smyczy, na otoku, też ze względu na bezpieczeństwo psa, no bo teraz jak mamy tej zwierzyny w lesie więcej, to czasami no, zdarza się, że pies pogoni za taką zwierzyną albo gdzieś się zagubi, dlatego mówimy i edukujemy, żeby pies też był gdzieś na jakiejś dłuższej smyczy, był bezpieczny, no ale tak, rzeczywiście jesień to jest czas bardzo ważny, czas, okres godów, no, jeleni chociażby, no one teraz właśnie mają ten okres zwany rykowiskiem, także będzie w lesie dosyć głośno.
1: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz czas na dłuższą rozmowę. Dziś w moim studio zagościła
4: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Witam serdecznie.
1: Jesiennie się zrobiło w Poznaniu i nie tylko, i to na całego.
4: Tak, jesień już zagościła, rozpoczął się rok akademicki, więc wracamy do takiego trybu szkolnego, ale też właśnie jesień, więc trochę zmienia nam się przyroda. I w związku z tym my w zamku w tym roku mocno przyrodniczo. Trwa wystawa Światek Zielnik, którą można oglądać do 6 grudnia i zachęcamy serdecznie i do odwiedzenia tej wystawy, zobaczenia, jak od XVII do XXI wieku przedstawiano właśnie przyrodę w sztuce, zarówno rośliny, jak i zwierzęta, więc flora i fauna. Po eksploracji miasta i zobaczeniu tego, jak zmienia się nam przyroda, jak liście żółkną, a część czerwienieje, bo zamek jest opleciony pięknym winobluszczem, który od dziedzińca różanego, jak państwo podejdziecie, to zobaczycie, jak zmienia swoje kolory, można wejść do zamku, do sali wystaw i tam właśnie przyjrzeć się tej sztuce i tym, jak natura była przedstawiana przez te kilka wieków, a poza zwiedzaniem wystawy oczywiście program towarzyszący, więc zapraszamy na warsztaty, ale też na oprowadzania po tej wystawie. Oczywiście adresujemy je do dzieci, do seniorów. Mamy też oprowadzania w polskim języku migowym, a jeżeli chodzi o oprowadzania, no to klasycznie oprowadzania po zamku, zwiedzenia z latarkami, ale w tym miesiącu zapraszamy też 9 października na oprowadzenie w języku angielskim. I tak jak mówiłam, rozpoczął się rok akademicki, więc jeżeli macie kolegów, koleżanki, którzy przyjechali z zagranicy, a wiemy, że takich studentów jest w Poznaniu dużo na wszystkich uniwersytetach i akademiach, to koniecznie przekażcie im, że mogą właśnie eksplorować miasto, również zwiedzając zamek w języku angielskim. Także otwieramy nasz zabytek na wszystkich poznaniaków, poznanianki, również tych nowych.
1: Ale powróćmy jeszcze do tej wystawy, o której była mowa na początku. Wystawa jest nie tylko dla miłośników przyrody, bo może to, co powiedzieliśmy, przyjść każdy.
4: Tak, wystawa jest oczywiście dla miłośników przyrody, ale tak jak mówisz, nie tylko, bo jest to przede wszystkim wystawa sztuki, więc jeżeli chcecie państwo zobaczyć świetne akwarele, sztukę japońską, malarstwo europejskie, polskie i też dzieła takie bioartu, sztuki najnowszej, no to jest świetna okazja, żeby zagłębić się w ten świat sztuki, który akurat w przypadku tej wystawy przedstawia tę przyrodę. A takim wątkiem kuratorskim, kurator Anny Król, było pokazanie i zastanowienie się nad tym, czy w sztuce możemy dostrzec to, jak w ogóle zmienia się przyroda, między innymi w związku ze zmianami klimatycznymi. Więc ta wystawa jest przede wszystkim, oczywiście możemy tam zobaczyć piękne dzieła sztuki polskiej, europejskiej, ale też zastanowić się na takim właśnie głębszym namysłem, jak ta przyroda się będzie zmieniać i czy to widać w ogóle w sztuce na przestrzeni tych czterech wieków.
1: A na początku wystawy też instalacja, na początku, gdy wchodzimy do pierwszej sali.
4: Pierwsze prace znajdują się zaraz przy wejściu do zamku, więc jak tylko państwo wejdziecie głównym wejściem, to polecam popatrzeć na lewo, a reszta wystawy znajduje się rzeczywiście w dwóch salach wystaw. Jak państwo wejdziecie do pierwszych z tych sal, to na dzień dobry spotka was duża instalacja, taka przestrzenna rzeźba właśnie tej sztuki współczesnej oraz takiej pracy zielnikowej. Jeżeli mówimy o tym, że mamy wystawę zielnikową, zielnik jak świat, no to musimy też zobaczyć prawdziwe karty zielnikowe. Na tej wystawie też ciekawym wątkiem, myślę, który jest interesujący, jest sztuka kobiet. Między innymi pracę Marii Sybili Merian, która była taką dokumentatorką właśnie przyrody. Ona robiła ilustracje, które zobaczycie na plakacie reklamującym tę wystawę. Łączyła i rośliny, i zwierzęta. I to są takie właśnie konkretnie owady. To są takie specjalne ilustracje entomologiczne. Więc rzeczywiście polecam też, będąc na wystawie, patrzeć w takie nieoczywiste miejsca, bo tam w różnych przestrzeniach są schowane różne niespodzianki, nie tylko malarskie.
1: Zachęcamy więc wszystkich radiosłuchaczy, by właśnie spoglądali uważnie na to, co powiedzieliśmy. A tak a propos jesieni, przejeżdżałem w okolicach zamku, tam również czuć już jesień, mówię o tych wszystkich krzewach, drzewach, robi się się kolorowo.
4: Robi się kolorowo. Czekamy jeszcze, aż ruszą do końca modrzewie, jak ruszą do końca miłożęby japońskie, ale u nas jeszcze rośliny kwitną, więc można jeszcze trochę posmakować końcówki lata. Ale tak, przyroda już tam się przygotowuje do zimy. Niemniej jeszcze czekamy na pełen rozkwit jesieni, na to, aż wszystko zrobi się złote i kolorowe, ale jeszcze można pod drzewem usiąść i odpocząć.
1: A co można jeszcze w samym zamku zrobić, co można zobaczyć, powiedzmy, o tych wszystkich wydarzeniach jesiennych?
4: Tak, zaczynamy w październiku Aleję Praw Kobiet, cykl spotkań literackich, który jest inspirowany Aleją Praw Kobiet, która w 2022 roku powstała w Poznaniu, i to są takie spotkania właśnie związane z tematami feministycznymi, związanymi z literaturą. Pierwsze spotkanie z Anną Brzezińską, autorką książki Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet, czyli temat nawiązujący do historii, temat historyczny, ale właśnie mówiący o codziennym życiu, nie wprowadzamy tu narracji królów, królowych czy wielkich bitew, ale to, co jest interesujące, zastanawiamy się właśnie często, jak to w tym średniowieczu było, jak żyli po prostu normalnie ludzie, ponieważ istnieje dużo takich stereotypów i myślę, że to spotkanie je przełamie. Spotkanie będzie też tłumaczone na polski język migowy, więc zapraszamy też osoby ze specjalnymi potrzebami. Jeszcze oczywiście pierwsze spotkanie z tego cyklu. Wydarzenia będą trwały aż do grudnia, między innymi też warsztaty. Zapraszamy również do kina pałacowego. Myślę, że takim hitem teraz i tematem, o którym absolutnie mówią wszyscy, on się pojawia wszędzie, jest oczywiście Lalka Bolesława Prusa i ekranizacje, a pod koniec miesiąca spotykamy się w takim klimacie grozy, bo pokażemy trzy filmy, Azjatycka Noc Grozy, właśnie tak nazywa się ten cykl, i zobaczymy tam trzy filmy, które nas trochę przestraszą przed Halloween, w temacie też takich dziadów, więc to, co lubimy w tym okresie jesieni, to jest taka propozycja dla jesieniar, ale takich, które lubią się bać. Azjatycka Noc Grozy, 31 października pokażemy filmy Mag, Niewidzialną Połówkę i Nową Grupę. Zapraszamy serdecznie. W zamku jeszcze oczywiście poza tą naszą dużą wystawą Świat jak Zielnik zapraszamy też do Galerii PF na wystawę Linia Cięcia, fotografię Joanny Szpak-Ostachowskiej, ale też swoją wystawę pokazuje u nas Kładir Yatal, rezydent rezydencji naszych artystycznych w zamku, który przygotował wystawę Rzeka. Więc taki temat też przyrodniczo-wodny. No i zapraszamy też dzieciaki. Dzieciaki do strefy zabawy, na warsztaty artystyczne. Warsztaty artystyczne między innymi na spotkanie witrażyki, gdzie dzieci będą mogły spróbować tej niezwykłej sztuki robienia właśnie witraży. Myślę, że to taka już bardziej profesjonalny temat, ale chcemy, żeby nie tylko dorośli, ale również dzieci mogły spróbować swoich sił w tym działaniu. No i na koniec Zamek Czyta, czyli wracamy już naprawdę literacko od jesieni po letniej trochę przerwie. Poza Aleją Praw Kobiet i spotkaniami właśnie z tego cyklu spotkamy się również na spotkaniu z autorskim, z Michałem Witkowskim, promującym jego książkę Substancja. Michał Witkowski, laureat w zeszłym roku Poznańskiej Nagrody Literackiej, znowu nas odwiedza. Tym razem będzie mówił o swojej najnowszej książce, więc warto przyjść, posłuchać. Ja tylko jeszcze dodam, że część spotkań z naszych literackich można też oglądać na żywo w ramach transmisji w serwisie Facebook, więc jeżeli ktoś z Państwa nie może dotrzeć, jesteście poza Poznaniem albo po prostu nie możecie dotrzeć do zamków, to zachęcamy do sprawdzania na naszej stronie wydarzeń, które dzieją się też online.
1: Mówimy sporo o tym, co w październiku, a w listopadzie Wielkie Święto.
4: W listopadzie Wielkie Święto, niebawem ogłosimy program wydarzenia, oczywiście mówimy o imieninach ulicy Święty Marcin, na który zapraszamy poznaniaków, poznanianki, ale też ludzi z całej Polski, bo to takie wydarzenie, które przyciąga wszystkich. No w Poznaniu świętujemy Święto Niepodległości podwójnie, właśnie z jednej strony patriotycznie, oczywiście typowo Święto Niepodległości, a z drugiej strony Święto ulicy Święty Święty Marcin. No i oczywiście wiemy, co wtedy będziemy robić, objadać się rogalami świętomarcińskimi, więc my od początku listopada przygotowujemy się już na zwiększoną ilość cukru, pysznych bakali, no i białego maku, który jest kluczowym elementem tego rogala świętomarcińskiego. Zachęcamy już dzisiaj, no i zapraszamy na wszystkie wydarzenia, które w Centrum Kultury Zamek odbędą się. Cały program znajdziecie na stronie ckzamek.pl.
1: Żeby na koniec zrobiło się nam tak naprawdę słodko, no to powiedz, lubisz te nasze poznańskie rogale, czy omijasz je szerokim łukiem?
4: Ja muszę powiedzieć, że jako, że uwielbiam mak, to te rogale świętomarcińskie, jak przyjechałam do Poznania, jestem zachwycona. Jak tylko jadę do domu na Śląsk, to zawsze biorę rodzicom i muszę przyznać, że zaskoczyły mnie te rogale, bo tak jak na Śląsku i w całej reszcie Polski je się ten czarny mak klasyczny, to ten biały mak to był taką jeszcze wisienką na torcie, jeżeli chodzi o kwestie cukiernicze. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam wcześniej, że taki mak można kupić i można jeść. Także rogale świętomarcińskie, absolutny rarytas.
1: Ja tobie powiem, że lubię próbować rogale z różnych cukierni, piekarni. Później dzielimy się z rodziną albo ze znajomymi i tak po kawałku z każdej dzielnicy Poznania.
4: Tak, ja przyznaję, że gdyby ktoś chciał zrobić próby rogali z 5 cukierni, zjeść całe rogale, to naprawdę szapoba. Byłoby to niewykonalne, ale rzeczywiście warto robić te rankingi. Zresztą te rankingi przed 11 listopada w mieście się pojawiają w mediach, oczywiście wśród influencerów jedzeniowych, więc można wcześniej zrobić już research, ale ja jestem pewna, że Państwo macie też swoje ulubione miejsca. Ja też mam swoje ulubione miejsce, gdzie rogala co roku muszę absolutnie kupić i zjeść. Nawet jeżeli próbuję w innych miejscach, to z jednej z moich ulubionych cukierni co roku tego rogala muszę kupić i zjeść.
1: By słuchacze nie zarzucili mi, że już w październiku mówię o rogalach, to na koniec będę zachęcał do jesiennych spacerów, a do rogali z pewnością jeszcze powrócimy.
4: Zdecydowanie powrócimy i zachęcamy rzeczywiście do spacerów i do zamku, i wokół zamku, i w ogóle do sporowego spacerowania.
1: Ja mam nadzieję, że kilkanaście kroków, kilkadziesiąt kroków zrobisz ponownie do naszego studia, do studia przed 27 grudnia i ponownie porozmawiamy o tym, co w zamku.
4: To jeden z moich ulubionych spacerów, więc oczywiście zawsze z przyjemnością przychodzę do studia z zamku.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
4: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
5: Właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. Kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z obowiązków deratyzacji grozi mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. A teraz w naszym magazynie zajrzymy na poznańską cytadelę.
6: Na cytadeli trwa budowa ogrodu miododajnego. Aktualnie prace są tam na etapie formowania tarasów, na których to posadzone zostaną rośliny. Paulina Nowicka-Szewer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Na tym etapie zamontowane zostały już pierwsze schody łączące wszystkie poziomy tego ogrodu. Trwa też renowacja muru na szczycie dawnej widowni amfiteatru i do tego odsłonięta została na górze też nawierzchnia alei spacerowej. Wśród wykonanych prac mamy też przyłącza wodne i elektryczne. Jeszcze w tym roku posadzone zostaną również pierwsze drzewa i krzewy, a docelowo tarasowy ogród będzie tworzyło 10 tarasów roślinnych, w tym 2 ze ścieżką pieszą. Przestrzeń ta zostanie podzielona na sektory, w których kolory roślin będą przechodzić od takich najjaśniejszych, naturalnych barw po ciemniejsze, żywe i bardziej energiczne. W sumie kompozycję ogrodu miododajnego będzie tworzyło ponad 80 gatunków bylin. Wyliczyliśmy, że ponad 11 tysięcy sztuk. Bylinom towarzyszyć będą krzewy.
1: Pojawią się też tablice edukacyjne, ławki i kosze.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Reklama. Biznes też potrzebuje dobrego adresu. Dlatego w drugim etapie kawalni powstaje 10 lokali usługowych w dwóch nowych budynkach przy ulicy Łańskiej w Poznaniu. Widoczna lokalizacja, nowa zabudowa, otoczenie, które już żyje.
1: 10 lokali, wiele możliwości. Na biznes, na usługi, na miejsce, które pracuje na Twoją markę.
0: Lokale usługowe na sprzedaż. Drugi etap kawalni. Poznań, ulica Łańska, kawalia.pl. Centrum Twojego Poznania.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie na początek zajrzymy na poznańską Wildę. Rusza tam kolejna inwestycja, gdzie dokładnie o tym Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
9: Przekazaliśmy wykonawcy teren budowy na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu. W pierwszej kolejności zmodernizowana zostanie sieć gazowa w rejonie skrzyżowania. Prace te przeprowadzi gestor sieci. Następnie rozpoczną się zasadnicze roboty budowlane, których koniec zaplanowany jest w pierwszej połowie stycznia 2027 roku. Skrzyżowania zostaną przebudowane tak, aby zapewnić czytelny układ jezdni. Z modernizacji skorzystają piesi dzięki wymianie nawierzchni na chodnikach oraz wyznaczeniu przejść dla pieszych bliżej wlotów jezdni na skrzyżowania. Przejścia dla pieszych dodatkowo zostaną doświetlone, co poprawi widoczność po zmroku. Aby ułatwić poruszanie osobom niewidomym i słabowidzącym, zamontowane zostaną faktorowe oznaczenia nawierzchni. Projekt zakłada również odbrukowanie utwardzonych nawierzchni i nasadzenia zieleni, 15 drzew i prawie 600 sadzonych krzewów. Zieleń zostanie posadzona wiosną przyszłego roku. Całkowity koszt inwestycji, który obejmuje również roczną pielęgnację zieleni, wyniesie ponad 1 milion złotych. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących ze strefy płatnego parkowania. Po zakończeniu przebudowy miejsce pozyska nową zieleń, układ jezdni, chodników i przejść dla pieszych stanie się bardziej czytelny. Aby zmniejszyć uciążliwość, przebudowa skrzyżowania została podzielona na etapy. W pierwszym etapie zamknięte zostanie połączenie ulic Fabrycznej i Prądzyńskiego. Ograniczony zostanie również ruch na ulicy Fabrycznej, natomiast ruch pieszy odbywać się będzie drugą stroną ulicy. W późniejszym etapie część skrzyżowania na połączeniu ulic Madalińskiego i Fabrycznej zostanie zamknięta, natomiast zostanie przywrócony przejazd w osi ulic Fabryczna i Prądzyńskiego. Ruch pieszy w rejonie prowadzonych prac będzie odbywał się z ograniczeniami, będzie dostosowywany do postępu prac. Prosimy o zwracanie na zmieniające się oznakowanie w rejonie prowadzonych robót. Zmieni się również kursowanie autobusu linii nr 171.
8: A my tymczasem poruszamy kolejny temat. Przez wiele lat w arenie odbywały się imprezy sportowe, koncerty i inne wydarzenia masowe. W planach miasta jest inwestycja, dzięki której ponownie ponownie będzie to możliwe.
10: Podpisaliśmy właśnie umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji przebudowy obiektu. To są dokumenty przedprojektowe, które będą podstawą do wniosku o dofinansowanie zewnętrzne oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem biura projektowego jest również uzyskanie warunków, opinii czy też uzgodnień niezbędnych na tym etapie prac. Dzięki inwestycji ta hala będzie zgodna ze współczesnymi normami bezpieczeństwa i standardami. Oczywiście z zewnątrz ta charakterystyczna bryła areny pozostanie niezmieniona. Inwestycja więc podniesie standard technologiczny, funkcjonalny czy też estetyczny areny. Ma także poprawić efektywność energetyczną, zapewnić zgodność obiektu z obowiązującymi przepisami i normami, zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz dostosować budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
8: A mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Zupełnie zmieniamy temat, przeniesiemy się w okolice Poznania.
11: Policjant z Komisariatu Policji w Puszczykowie w czasie wolnym od służby, spacerując ulicami Mosiny, w pewnym momencie zwrócił uwagę na kobietę, której wizerunek wydał mu się znajomy. Mundurowy szybko skojarzył, że jest to osoba poszukiwana przez organy ścigania. Policjant najpierw powiadomił o tym zdarzeniu będących w służbie funkcjonariuszy z Puszczykowa, którzy po tym zdarzeniu, po tej wiadomości natychmiast udali się we wskazane miejsce, a sam udał się za tą kobietą. Ta osoba szybko zorientowała się, że ma do czynienia z funkcjonariuszem, mimo to, że nasz policjant był w ubraniu cywilnym, rozpoznała go i rzuciła się do pieszej ucieczki. Policjant bez chwili namysłu ruszył za nią w pościg. W trakcie ucieczki kobieta, próbując zgubić policjanta i uniknąć zasądzonej odsiadki, wbiegła w gęste zarośla. Funkcjonariusz, przedzierając się przez krzaki, na moment stracił ją z pola widzenia. Po chwili jednak ciszę przerwał kobiecy krzyk oraz wołanie o pomoc. Gdy policjant dotarł na miejsce, okazało się, że uciekinierka wpadła do zbiornika retencyjnego i nie potrafiła o własnych siłach się z niego wydostać. Sytuacja zagrażała jej życiu i zdrowiu. Funkcjonariusz nie wahał się ani sekundy i natychmiast ruszył z pomocą. Chwycił kobietę i bezpiecznie wyciągnął ją z wody. W tym czasie na miejsce dotarł zaalarmowany wcześniej patrol, który przejął wyciągniętą ze zbiornika 46-latkę. Po upewnieniu się, że kobieta nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji, policjanci sprawdzili ją w policyjnych systemach informacyjnych. Tam potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia naszego kolegi. Kobieta ta była poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości na podstawie nakazu doprowadzenia do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego zakazu sądowego. Najbliższe pół roku spędzi teraz w zakładzie karnym.
8: Mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W naszym programie teraz Katedra Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Będzie o naprawdę wielkiej dyni.
12: W tej stronie nie będzie miała pewnie metra, a tu będzie miała więcej niż metr. Czyli średnio możemy przyjąć, że ma około metra.
13: Jolanta Lisiecka, pracuję w Katedrze Warzywnictwa, Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bo w zeszłym roku uczestniczyliśmy w Powsinie w konkursie na największą dynię w Ogrodzie Botanicznym i zajęliśmy trzecie miejsce. Dynia miała na imię Jola. Miała być Reginą, ale nie wiem, czy została nazwana. Nie została skierowana do konkursu, więc nie ma imienia. No nie wiem, co z Jacek z nią zrobi. No uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów, bo dynia lubi sobie i wypić, i pojeść. Poza tym no, musi mieć ciepło, ta jest zabezpieczona, widzimy owoce, zabezpieczone są przed zagniewaniem, czyli jest paleta, cienka warstwa styropianu, jest ten piasek, żeby miała sucho od spodu. Była też przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, czy taką specjalną, czy włókniną taką, która chroni przed przemarznięciem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron, z ciepłych stref. No, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne. To są specjalne nasiona, to nie jest taka dynia, której nasiona kupimy w sklepie. To są specjalne nasiona, które mają jakby certyfikat. Wysiewamy nasiona, następnie produkujemy rozsadę i rozsadę sadzimy do tunelu. Także w zasadzie, no w tunelu to możemy już na początku maja, ale najbezpieczniej to jest po połowie maja, czyli po zimnej zośce, kiedy skończą się przymrozki wiosenne. No ale oczywiście konkurentki były likwidowane, że tak powiem, czyli nie wszystkie owoce, które zawiązały się na roślinie, zostały. No chodziło o to, żeby roślina skupiła się na kilku wybranych i żeby rzeczywiście wszystko, co ona produkuje, czyli cukry w procesie fotosyntezy, przekazywała, karmiła tylko te wybrane. Dyniowate pochodzą z subtropików i tropików, w związku z tym ciepłego klimatu potrzebują. Natomiast no, brak opadów to będzie problem. Nasza dynia rosła w tunelu, w związku z tym miała tutaj system nawadniania zamontowany, także była tutaj zasilana wodą. Natomiast jasno w polu, jeżeli nie ma systemu do nawadniania, to może być różnie, a dużo wody potrzeba, żeby takiej wielkości owoce wytworzyć. Poza tym proszę zobaczyć, jakie to są mięsiste pędy. Nawet ogonki liściowe są bardzo grube i zawierają dużo wody. Powierzchnia liści jest duża, w związku z tym parowanie też jest duże. Ona potrzebuje, żeby po prostu ta woda była i w pędach, i w liściach, w owocach też, no i żeby wyrównać te straty, które następują na skutek transpiracji, czyli parowania wody z powierzchni, dużej powierzchni liści.
8: A to jest dobry sezon dyniowy?
13: Myślę, że tak. U nas się dynie w polu bardzo udały. Teraz to już wiadomo, jest końcówka, są chłodne noce, więc liście zamierają. Owoce jeszcze pięknie wyglądają na polu. Natomiast no, myślę, że tak. I tych gospodarstw, farm dyniowych wręcz jest coraz więcej, bo to zainteresowanie dynią jest. Ta moda na Halloween myślę, że spowodowała zainteresowanie dynią, ale też dynię zaczęliśmy włączać do naszego jadłospisu. Tej dyni naprawdę pod różnymi postaciami jest całe mnóstwo, bo nie tylko zupy i to na różne sposoby. Ja ostatnio jadłam na przykład zupę z masłem orzechowym, dyniową, fajnie przyprawioną. Placuszki, różne kluseczki, pire z dyni możemy robić. No na wszelkie sposoby ona, niech są takie dynie, które mają bardziej wyrazisty smak, ale są takie, które mają smak taki neutralny, w związku z tym dobierając różne przyprawy korzenne, na przykład cynamon, gałkę muszkatołową, możemy taki smak wydobyć z tej dyni, jaki chcemy. A konsystencja też jest bardzo fajna i zróżnicowana, ponieważ po ugotowaniu praktycznie prawie każda dynia ma trochę inną konsystencję. Już o kolorze nie wspomnę, bo ten kolor bywa różny. Są żółte, są kremowe, ciemno-pomarańczowe, miąższe, także bardzo różnie to wygląda, ale właśnie ten smak możemy wydobyć. Także to jest fantastyczne warzywo, bardzo zdrowe.
14: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
15: Poznańskie przepisy na dania z dyni.
16: Oj, tak, poznańskich nie, bo ja tak... No dynia to jest taka okrągła, żółta, duża. O.
15: Długo rośnie? Zna pan jakieś przepisy poznańskie na dania z dyni?
17: Z dyni i zupę dyniową, ale to mam spisane wszystko, to nie, także... Ale robię od czasu do czasu sobie taką zupkę.
15: Dobra, poznańska?
17: Poznańska, pyszna, pyszna.
15: I za co pan lubi dynię?
17: Proszę? No za wartości, które posiada dynia, prozdrowotne, także...
15: W Poznaniu sporo takich dyni można znaleźć na bazarach?
17: To znaczy się można, ale w sezonie, jak są dynie, nie? Bo...
15: A teraz sezon w pełni.
17: W pełni jest, tak, tak, tylko nieraz właśnie fajnie sobie zjeść zimą taką zupkę dyniową, nie?
15: Czy znają panie jakieś poznańskie dania z dyni?
18: Zupa dyniowa, kotlety z dyni, no mąka, jajko, tak, prędzej ziemniaczana.
13: Dynie są tak niskokaloryczne, no chyba, że dodamy, nie wiem, jakich dodatków masła orzechowego, które wspomniałam, to wtedy ta kaloryczność się podniesie i są zasadotwórcze. To jest bardzo ważne. Wiele pokarmów, które spożywamy, działają zakwaszająco na nasz organizm, a to osłabia na przykład naszą odporność, stany zapalne może powodować, o raku nie wspomnę, takie silne zakwaszenie i stałe. One działają zasadotwórczo, w związku z tym bardzo dobrze na nasz organizm. Zawierają karotenoidy, czyli żółte barwniki, pomarańczowe barwniki, które działają dobrze na oczy, na kolory skóry, na naszą odporność również. No i dyniowate, dynia to jest błonnik. Błonnik to z kolei prawidłowo funkcjonujący układ pokarmowy. A jak prawidłowo funkcjonuje układ pokarmowy, to jesteśmy odporni, bo to się jedno z drugim bardzo, bardzo wiąże. Także jak najbardziej te dynie z tego względu polecam. To pewnie się w najbliższym czasie okaże, co z nią zrobimy. Bardzo duża. No w zeszłym roku ta dynia Jola, która podróżowała do Warszawy na aucie takim odkrytym, to zdjęcia były po drodze robione, bo rzeczywiście prezentowała się niesamowicie. Ona była inna niż ta, miała inną kolorystykę, była lekko nakrapiana, naprawdę śliczna i wzbudzała duże zainteresowanie. Tych odmian samych dyni jest ponad około 30 różnych gatunków, a w obrębie gatunków mamy odmiany, różnych smaków również, także to jest przebogaty, przecudny świat i ten kolor żółty czy pomarańczowy w takie jesienne dni, to jest pełen optymizmu. Takie podstawowe gatunki dyni, to jest dynia olbrzymia, to jest dynia zwyczajna i tu mamy kabaczek, cukinie, patisony, które doskonale znamy. Mamy dynię też piżmową, jest też taka fajna dynia, o której może niewiele osób wie, makaronowa. To jest dynia nieduża, taka podłużna i jak ją ugotujemy w całości albo nawet przekrojoną, ja gotuję zwykle na parze, nie w wodzie i po ugotowaniu poruszymy widelcem miąższ w tej dyni, to robi nam się takie super spaghetti wegańskie zupełnie. Także super dynia, też polecam właśnie te dynie. Jest też dynia oleista, olej z pestek dyni, bo to olej nie jest z każdej dyni. Oczywiście można pozyskać, ale ten, który kupujemy w sklepie, jest produkowany z dyni tak zwanej oleistej. Też dynie, które służą jako podkładki do szczepienia ogórków, bo możemy szczepić ogórki, żeby były odporniejsze na stresy różne, na choroby, na szkodniki i wtedy ogóreczek, ta szczytowa część rośliny jest szczepiony po prostu z
12: korzeniem. I bardzo się cieszę, że staje się tak popularna, bo jest to jedno z najwcześniej udomowionych przez człowieka warzyw. Dynia przybyła do nas z Ameryki. Ameryka została dopiero odkryta przez Kolumba w 1492 roku. I zaczęły się podróże nie tylko ludzi, tych dobrych i tych złych, ale zaczęły się też podróże roślin. Rośliny z kontynentu europejskiego wędrowały do Ameryki, do Ameryk właściwie, a stamtąd przyjeżdżały do nas rośliny takie jak dynia, a dla rdzennych mieszkańców Ameryki dynia była jedną z podstawowych roślin takich, zapewniały pożywienie.
15: Którą dynię poleca pani najbardziej poznaniakom, którą warto włączyć do swojej diety?
12: Ja Hokkaido. Jest, piękny ma kolor, jest nieduża, nie potrzebujemy, nie wymaga obierania, co jest bardzo w przypadku dyni, no czasami trudne, kiedy ta skórka już jest twarda. Także ja wykorzystuję i bardzo lubię Hokkaido, lubię też dynię piżmową. Proponuję popróbować różnych dyń. Fajna jest właśnie ta makaronowa, o której wspominałam, dlatego że one naprawdę nam się wydaje, dynia, no dynia jak dynia, tak? Ale jak przekroimy, to ten miąższ, czy na surowo, czy po ugotowaniu, on ma zupełnie różną konsystencję, o smaku nie wspomnę. I tak jak powiedziałam, możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko, również możemy przetwory, także dżemy robiłam z dyni, z dodatkiem owoców, czy z dodatkiem właśnie jakiejś przypraw takich korzennych, cynamonu na przykład, czy imbiru. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda. Także polecam jak najbardziej. W sklepach jeszcze dosyć długo będą. Zwłaszcza jeżeli dynia jest gdzieś uszkodzona, to w tym miejscu no, zdarzy się, że będzie na przykład zagniwać, to już nam się na pewno nie uda jej zebrać. Ale takie skórki dyni są dosyć odporne na różne czynniki. Ja sama mam taką niewielką dynię, po prostu wyschła i jest na okapie kuchennym ze mną kilkanaście lat. No bo te ozdobne dynie, one też są jadalne, tyle tylko, że one są zwykle, mają grubą skórę, no to żeby służyły ku ozdobie dosyć długo.
15: Ozdobne dynie królują teraz między innymi na poznańskich bazarach. Jak się okazuje, cieszą się sporą popularnością.
19: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
15: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Naukowcy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego oficjalnie rozpoczęli nowy rok akademicki. Tegoroczna inauguracja była wyjątkowa. Odbyła się w roku jubileuszu 75-lecia uczelni. Historia uczelni sięga jednak znacznie dalej. Jej korzenie związane są z rozwojem szkolnictwa rolniczego i przyrodniczego w Poznaniu, którego tradycje sięgają XIX wieku. Dziś Uniwersytet Przyrodniczy łączy tradycyjne dziedziny z nowoczesnymi technologiami. Weterynaria, leśnictwo, zootechnika, technologia żywności czy rolnictwo rozwijają się obok biotechnologii, analizy danych, inżynierii i ochrony środowiska. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a teraz poznańskie Świerczewo. Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana.
10: Na tym etapie niemal gotowe jest boisko do piłki nożnej. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Ułożona została na nim nowa nawierzchnia ze sztucznej trawy, widać też linie wyznaczające pole gry. Dobiega końca również budowa boiska do badmintona, do tego wybudowany zostanie jeszcze kort tenisowy oraz ustawiony stół do gry w tenisa stołowego. Wykonawca przygotowuje też podłoże, na którym zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej, a oprócz infrastruktury sportowej postępuje też budowa nowej infrastruktury pieszo-rowerowej. Pojawią się również elementy małej architektury, czyli ławki, kosze, tablice informacyjne czy stojaki rowerowe. Do tego planowane jest również posadzenie 13 drzew. Całość stanowić będzie właśnie taki spójny, ogólnodostępny kompleks sportowo-rekreacyjny.
15: Jak mogliśmy usłyszeć, budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana. Czas na poznański rynek, a tam...
20: Znowu po prawie rocznej przerwie hejnalista wrócił na wieżę ratusza i gra hejnał na cztery strony świata.
15: Mówi Paweł Oses, rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu.
20: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodżię i grał, hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny. Poznański hejnał należy do jednego z najstarszych w Polsce. Prawdopodobnie jest trzecim najstarszym hejnałem w kraju po Krakowie i Lublinie. Pierwsze wzmianki o tym, że on był wykonywany w Poznaniu, pochodzą z XV wieku. My znamy imię pierwszego hejnalisty poznańskiego. Wiemy, że był to jeży. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że w tamtych czasach hejnalista miał zupełnie inne zadanie niż to, które ma dzisiaj. Dawniej hejnaliści urzędowali na najwyższych punktach miasta, w praktyce właśnie na wieżach. Właściwie przez cały dzień i noc oni pilnowali, czy gdzieś się nie pali pożar i oczywiście natychmiast dawali znać, gdy zauważyli, że dzieje się coś złego, ale też na przykład dawali różnego rodzaju sygnały dźwiękowe, które wyznaczały rytm miasta. To, co mnie ujęło najbardziej, to informacja, że hejnaliści wyznaczali godziny, w których możliwy był handel, czyli zaznaczali początek tego czasu, kiedy można było wystartować i koniec, kiedy już kramy trzeba było zwijać. Ale to oczywiście były zapewne również inne sytuacje. Natomiast dzisiaj hejnał jest wygrywany tylko raz dziennie, zawsze w południe i ma znaczenie tylko symboliczne. Myślę, że nie ma żadnej przesady w takim stwierdzeniu, że jest to jeden z elementów tożsamości miasta.
15: Było o tym, co na Starym Rynku, a teraz o pewnym pokazie.
20: W naszych magazynach znajdują się prace na papierze wielu naprawdę wspaniałych artystów. W gabinecie rycin i rysunków, który obchodzi właśnie stulecie istnienia, mamy 52 tysiące różnych obiektów. Wśród nich Rubens, Rembrandt, Dürer, Munch. To są nazwiska doskonale znane każdemu miłośnikowi sztuki. Ze względu na pewną specyfikę materiału, na których te prace są, nie wolno ich pokazywać, ponieważ one są bardzo wrażliwe na światło. Niektóre są również bardzo wrażliwe nawet na sam proces, my mówimy, relokacji czy zmiany miejsca, transportu, więc niektóre nawet nie są w ogóle wypożyczane. Teraz pojawiła się taka okoliczność, by troszeczkę poluzować te zasady. Raz na jakiś czas można. Tą okolicznością jest stulecie gabinetu rycin i rysunków. To jest wspaniały jubileusz. Chcemy się pochwalić tym, co mamy najlepsze w tym gabinecie. Zatem pośród tych 52 tysięcy prac koleżanki, czyli Agnieszka Salamon-Radecka i Danuta Rościszewska, wybrały 57 prac, które będą prezentowane naszej publiczności w Galerii Sztuki Polskiej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Są tam prace Rembrandta, Dürera, Muncha, Józefa Pankiewicza, Marii Jaremy, Tadeusza Kantora. Nie ma Rubensa, nie chcę zdradzać zbyt wiele. Będzie za jakiś czas okazja również, by zobaczyć naszego Rubensa. To jest niepowtarzalna okazja, ponieważ te prace wyciągane są raz co najmniej na kilkanaście lat, a niektóre z nich nie były już prezentowane przez kilkadziesiąt lat. Więc naprawdę warto się wybrać. To jest takie miejsce ekspozycji, do którego na przykład nie dociera dzienne światło. To jest też takie miejsce ekspozycji, gdzie oświetlenie nie jest szczególnie, no powiem, jaskrawe, nasycone, bardzo mocne. Ono jest stonowane. Nawet to może stworzyć być może dla kogoś pewien dyskomfort, ponieważ no to nie jest tak, jakbyśmy w pierwszym odruchu chcieli oglądać te prace, ale inaczej nie można, ponieważ one są wrażliwe na światło i światło je niszczy. Zatem pokazujemy je tylko przez miesiąc, dosłownie przez miesiąc. Nie będzie możliwości dłużej. Przez cały październik i to jest też kolejne ograniczenie. Te prace mają też to do siebie, że nie są duże. To są malutkie prace. Trzeba do nich podejść, trzeba się zbliżyć, trzeba na chwilę się zatrzymać, czasem nawet schylić. Ja wiem, że to jest takie działanie troszeczkę podprogowe i nawet być może nie było takiej intencji przy projektowaniu tego pokazu, ale to wymusza rodzaj zaangażowania na naszych gościach. Ja sam po sobie poznaję, że gdy oglądam takie małe prace, to skupienie, ta uwaga jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy stoję, dajmy na to, przed błędnym kołem, które notabene wisi tuż obok. Błędnym kołem oczywiście Jacka Malczewskiego.
15: Było o tym, co w Muzeum Narodowym w Poznaniu, a teraz coś dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas i pomagać innym.
1: Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegusiom, organizator jesiennego biegu charytatywnego. 25 października o godzinie 11 startujemy. Bieg na 10 km dla osób dorosłych i biegi dzieci w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów.
15: Miejsce to Poznańska Malta.
1: Tak jest. Poznań Malta, znane miejsce biegaczom poznańskim. Dwa kółka wokół Malty. Dla mniej wytrenowanych jedno też wystarczy. Ważny jest cel. Zbieramy na rodziny zastępcze. Także każdy uczestnik, każdy udział jest dla nas ważny.
15: W jaki sposób można się zgłosić?
1: Zapraszam na stronę jesiennybieg.pl. Tam dostaniecie Państwo instrukcję co do zapisów oraz zapraszam do śledzenia social mediów jesiennego biegu. Łatwo Państwo znajdziecie.
15: Przypomnę, jesienny bieg charytatywny zaplanowano na 25 października. Czas na kolejny temat. A teraz znajduje się w Poznańskim Zamku, a ze mną
3: Dorota Żeglewska z działu wystaw.
15: I tym razem wyjątkowa wystawa.
3: Świat jak zielnik, czyli natura w sztuce od XVII do XXI wieku. A w tle muzyka, nagrane dźwięki, także dźwięki terenowe, a więc dźwięki przyrody, ptaków także, połączone z fragmentami wierszy Bolesława Leśmiana. A więc można powiedzieć docenienie też przyrody dźwiękowe, nie tylko wizualne. Spodziewamy się oczywiście, wchodząc na wystawę o zielnikach, pięknych, kolorowych, botanicznych ilustracji czy wielu kwiatów. I nie zabraknie tego na wystawie, ale zaczynamy rzeczywiście od spalonego pnia, od ceramicznej takiej ogromnej kłody z systemem korzeniowym, czy może z gałęziami, przez które tutaj musimy się przedrzeć, żeby wejść na wystawę dalej. To jest taki pejzaż po przemianie. Praca współczesnego artysty Wojciecha Sobczyka, który dokumentuje przemiany przyrody i cykl, można powiedzieć, odwieczny cykl zmiany, przemijania i powrotów życia i śmierci zarazem. No ta mroczność jest dla nas ważnym składnikiem wystawy i trochę wrażeniem, które chcemy, żeby zostało po obejrzeniu tej wystawy. Z jednej strony, to jest też nawet w samym tytule, z jednej strony świat jak zielnik kojarzy się z kolekcjonowaniem pięknych, zachwycających okazów, ale z drugiej strony ususzamy i preparujemy już coś, co przestaje być żywym organizmem, a co więcej, zielnik może być taką pamiątką po czymś, co już jest utracone, co nie istnieje w przyrodzie. Bardzo jest ważny na tej wystawie wątek ekologiczny, który w prasach współczesnych artystów i artystek jest podejmowany bardzo mocno, bardzo wyraźnie.
21: Ja jestem miłośniczką przyrody i botanika zawsze mnie pasjonowała. Wybrałam taki kierunek zawodu. 40 lat prowadziłam kwiaciarnię, czyli miałam po prostu do czynienia z kwiatkami. Tak, tutaj na Świętym Marcinie. Tak, i dzisiaj przyszłam popodziwiać, co tutaj jest namalowane przez największych tego świata.
15: I jakie pierwsze wrażenia?
21: Niesamowite, że tak powiem. Niesamowite. Zwłaszcza ten pierwszy rysunek, taki prosty, Salwadora Dali. Jest urokliwy.
22: Ponieważ dopiero się wprowadziłam do Poznania i chciałabym poznawać jakby tutaj lokalne miejsca i uczyć się spędzać sama czas oraz lubię sztukę. Też kiedyś działałam na rzecz właśnie, starałam się w sensie naprawy klimatu. Byłam zaskoczona, że zobaczyłam pracę Salwadora Daliego, ponieważ to jednak nie jest żaden polski artysta, więc nie spodziewałam się takich większych nazwisk tutaj.
15: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w Poznańskim Zamku i właśnie w tej pierwszej sali panuje taki półmrok.
3: Dokładnie tak. Z cienia wydobywają się właśnie pojedyncze obiekty. Co ciekawe, na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy, to kocimiętka.
15: Kocimiętka, faktycznie.
3: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to niesamowita rzadkość. To jest fragment kolekcji, z której pozyskanie jesteśmy tutaj szczególnie dumni, jeśli chodzi o naszą wystawę. To Biblioteka Krajewskich Siudów, kolekcja krakowska, która zbiera jedne z takich właśnie najcenniejszych w Europie, czy nawet na świecie, okazów botanicznych, czy ilustracji dzieł sztuki.
15: Widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, zasuszone rośliny, a po drugiej stronie uwagę przykuwa obraz.
3: Tak jest, to obraz Marcina Janusza, współczesnego artysty, który można kojarzyć, to jest moje osobiste kojarzenie, z makówkami, z takim trochę psychodelicznym, tak, hipnotyzującym, może nawet trochę takim halucynogennym obrazem makówek. Wiele roślin na tej wystawie to są rośliny, które są w tradycji znane jako zarówno lecznicze, jak i niewłaściwie dozowane, trujące, czy właśnie jakieś takie narkotyczne. Tak jest z makówką, tak jest z makiem leczniczym i na naszej wystawie świetnie. Na przykład właśnie mak, makówki można prześledzić w bardzo różnych wariacjach. Zarówno w bardzo dawnej sztuce, w sztuce współczesnej, w ilustracjach botanicznych, jak i właśnie już takich klasycznych dziełach sztuki. Kolejnym takim ciekawym zbiorem, któremu warto poświęcić więcej uwagi, są prace Jana Stanisławskiego. To klasyk sztuki młodopolskiej, artysta znany z tego, że na bardzo niedużych drewnianych deseczkach malował, uwieczniał to, co dzisiaj nazywamy kresami, to, co jest dzisiaj terenami współczesnej Ukrainy. Widzimy ukraińskie stepy, ale widzimy też już takie bardziej detaliczne ujęcia, na przykład maków, malw, słoneczników, czy dziewanny. Dziewannie też poświęciliśmy więcej trochę uwagi w audioprzewodniku naszej wystawy, bo to jest roślina, o której nie zawsze mamy pojęcie, nie zawsze mamy świadomość istnienia, a możemy ją bardzo często spotkać na poboczach dróg, na takich tak zwanych nieużytkach, na terenach, które nie są zagospodarowane przez człowieka. Warto o tym wspomnieć, bo to jest też przykład rośliny, która miała dużą rolę w tradycji ludowej.
15: A tymczasem ja przypomnę, że wystawę pod tytułem Świat jak zielnik, natura w sztuce od 17 do 21 wieku można oglądać w Poznańskim Zamku do 6 grudnia.
19: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
15: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania. Za kilka tygodni Dzień Wszystkich Świętych. Wiele osób zaczyna już teraz porządkowanie nagrobków swoich bliskich zmarłych. A tymczasem jest propozycja dla poznańskich seniorek i seniorów. Jaka to propozycja? To pytanie do mojej redakcyjnej koleżanki Pauliny Grzegorzewskiej.
2: Chodzi o bezpłatne sprzątanie na cmentarzach. Seniorzy i seniorki mogą skorzystać z takiej usługi za darmo, podobnie jak osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Bezpłatne sprzątanie obejmuje miejskie cmentarze na poznańskim Miłostowie oraz Junikowie. Z bezpłatnego porządkowania nagrobków mogą skorzystać seniorzy i seniorki, którzy rozliczają podatki w stolicy Wielkopolski i mieszkają w Poznaniu. To propozycja dla osób, które mają co najmniej 80 lat i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub mieszkają razem z osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą bądź niesamodzielną. Aby skorzystać z bezpłatnego sprzątania nagrobków, wystarczy zadzwonić do Biura Poznań Kontakt.
15: A więcej na stronie poznań.pl. A w naszym magazynie przeniesiemy się teraz do Centrum Kultury Zamek, a tam...
4: Nazywam się Ania Rzepka, jestem koordynatorką Poznańskiego Maratonu Wolontariatu w imieniu Stowarzyszenia Kreoli. Jesteśmy w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, dokładnie w atrium na pierwszym piętrze. Po raz kolejny jesteśmy w zamku z właśnie Poznańskim Maratonem Wolontariatu, gdzie przyświeca nam hasło "Wystarczy chwila, żeby zostać bohaterem". Osoby, które przychodzą na wydarzenie, mogą zaangażować się w pomaganie w specjalnych strefach. Każda strefa odpowiada innej organizacji. Można przyjść, zaangażować się na 15 minut, można zostać z nami na całym wydarzeniu. Bardzo nam miło jest też dzisiaj gościć grupy szkolne. Będziemy gościć też wolontariat pracowniczy. Także od samego początku mamy tutaj pełne, wypełnione całą przestrzeń i praca w rej.
15: Mamy różne strefy, to powiedzmy po kolei o każdej z tych stref.
4: Pierwsza ze stref to strefa Fundacji Lustro Dobra, która wspiera osoby w kryzysie onkologicznym, tworząc spersonalizowane ozdoby dla tych osób zgodne z analizą kolorystyczną. Dzisiaj stricte zajmujemy się szydełkowaniem, tworzymy właśnie takie spersonalizowane, kolorowe ozdoby na szydełku. Obok mamy strefę Hospicium Palium, gdzie tworzymy biżuterię, która później posłuży jako takie charytatywne cegiełki, które wesprą właśnie działania Hospicium Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. W tym roku współpracujemy też z Fundacją Amnesty International Polska, gdzie w ramach naszego maratonu realizujemy ich inicjatywę, czyli maraton pisania listów. Piszemy listy w obronie praw człowieka, mamy wybrane trójkę bohaterów, są wzory listów i będziemy wysyłali je walcząc właśnie o prawa człowieka na świecie. No i współpracujemy też w tym roku z Fundacją Niesiemy Nadzieję. Mamy strefę szycia na maszynie, ale nie tylko, nawet jeżeli ktoś na maszynie szyć nie potrafi, to też znajdzie tutaj zadania dla siebie. Wspieramy Fundację Niesiemy Nadzieję, która wspiera dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi.
15: Ja przypomnę naszym słuchaczom, że znajdujemy się w poznańskim zamku. A po co to wszystko? Kiedy się narodził pomysł?
4: Pomysł na maraton wolontariatu narodził się wiele lat temu, bodajże 11. Wtedy odbyła się taka pierwsza, troszeczkę można powiedzieć, próbna edycja tego wydarzenia. Natomiast w takiej formie podobnej do tej, która jest dzisiaj, odbywa się on po raz drugi ponownie właśnie w Centrum Kultury Zamek. Ideą wydarzenia jest to, żeby zachęcić mieszkańców, mieszkanki Poznania do wolontariatu. Pokazanie, że faktycznie wystarczy chwila, żeby tym bohaterem zostać, że nasz czas, nasze umiejętności są bardzo cenne, nawet jeżeli możemy tutaj wpaść tylko w przerwie na kawę, jak najbardziej zapraszamy. Chodzi też o to, żeby działać lokalnie, wspólnie, ale też w tym roku, na przykład przez tą współpracę z Amnesty International Polska, patrzymy dalej, patrzymy na cały świat. To, co też jest super w tym wydarzeniu, to idea takiej współpracy międzypokoleniowej. Razem pracują seniorzy, razem pracują dorośli, pracują też dzieci, pracują grupy szkolne, więc faktycznie to, co nas jednoczy w tym dniu, to ten wspólny cel i wspólna praca na rzecz osób potrzebujących w Poznaniu i nie tylko.
15: Dzieje się sporo, a wszystko dzięki wolontariuszom i ja sobie pozwolę przejść dalej.
5: Asia Klak, pracuję w Stowarzyszeniu Creo. No ja jestem pierwszą osobą, na którą trafisz po wejściu, czyli witam wszystkich uczestników, opowiadam, co się u nas dzieje i zachęcam do działania.
15: Takie specjalne okienko tu się znajduje?
5: Tak, pod hasłem rejestracja. Także zapraszam do mnie, no i do działania.

0: zaangażować się w różnego rodzaju aktywności. Można przyjść na 15 minut, na godzinę i dłużej, zrobić coś na rzecz innej organizacji, na podopiecznych, czy Hospicjum Palium, Amnesty International, Fundacji Niesiemy Nadzieję, czy Lustra Dobra. To jest taki zalążek, który ma zachęcić do tego, aby się zaangażować. Co ważne, rok 2026 jest Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu ustanowionym przez UNESCO, więc to też jest dobry moment, jeśli jeszcze ktoś nie pomyślał o wolontariacie, żeby w tym roku spróbować. I wiemy, że wolontariat taki akcyjny na krótki okres, czy na jeden dzień, na parę godzin, jest coraz bardziej popularny niż taki wolontariat cykliczny, więc taka impreza jak Poznański Maraton Wolontariatu jest bardzo fajną imprezą, żeby spróbować i rozpocząć zaangażowanie wolontariatu.
1: Jak widzimy, młodzi garną się do pracy.
0: Młodzi, tak. Przychodzą całe grupy szkolne. Liczymy też, że pojawią się i seniorzy, i studenci. I to też bardzo cieszy, że młodzi chcą coś robić na rzecz innych. I nie każdy ma świadomość, że zrobienie bransoletki, czy czegoś na szydełku, czy napisanie listu jest już formą pomocy. Bo to nie zawsze jest pomoc taka, że musimy gdzieś, nie wiem, stać na maratonie jakimś biegowym, ale też rzeczy manualne, które są przekazywane na rzecz różnych organizacji, też są formą wsparcia dla innych, więc form jest różnych, a my pokazujemy takie przykłady dzisiaj.
2: Aneta Duda, Fundacja Lustro Dobra.
1: I co tutaj dzisiaj robicie, drogie panie, dziewczyny, tak? Bo dzisiaj tutaj panie.
2: Tak, na naszym stoisku dominują panie. Dziewczyny robią bransoletki szydełkowe na onkologię, które my potem jako fundacja przekazujemy na naszych warsztatach, które prowadzimy z wizerunku, kolorów. Rozświetlamy kolorami radość dnia i te kolorowe bransoletki będą prezentami dla pań, które są w szpitalach onkologicznych w trakcie leczenia.
1: To taki miły widok, gdy w rękach widać u młodych ludzi nie telefony komórkowe, a szydełka, tak?
2: To naprawdę budujące, bo dziewczyny, widzę tutaj, są bardzo zaangażowane, chcą się nauczyć. Niektóre z nich mają szydełko pierwszy raz w ręce.
1: Nie powiedziałbym, jak patrzę.
2: No właśnie. Świetnie się spisują, są zaangażowane. Myślę, że sprawia im to frajdę. Jest kolorowo, jest wesoło. No czego chcieć więcej?
1: Czyli Poznań potrafi.
2: Poznań potrafi, oczywiście.
1: Jak idzie? Może...
3: Ja swoją popsułam, bo musiałam zacząć od początku, bo tutaj coś źle poszło.
2: No, krok po kroku, początki bywają trudne, ale tu koleżanka się nie poddaje i to jest najważniejsze.
1: I to jest najważniejsze, tak, by się nie poddawać.
4: Ten trzyma szydełko razem z tym. Te dwa trzymają na tym palcu.
1: A ja trochę przeszkodzę, bo tutaj widzę, że pani uczy, tak, szydełkowania.
4: Nauczę. Uczę, nieraz to trudno wychodzi, ale niektóre dziewczyny już pojęły, będą
1: ale
4: uczyły.
1: Widać, że chęci są.
4: Tak, no są chęci, trochę ciężko, ale są chęci.
1: Czyli a tutaj jak idzie, dziewczyny?
5: No dobrze, dobrze.
1: Dzień dobry, a co tu się dzieje?
6: A dzień dobry, Katarzyna Wierzbowska, koordynator wolontariuszy akcyjnych Hospicjum Palium. Nasza młodzież tutaj przybyła do nas dzisiaj, aby robić przepiękne na rękę bransoletki, które, że tak powiem, my jako Hospicjum Palium będzie można je po prostu nabyć tu w Poznaniu, na kiermaszach, w różnych miejscach w Poznaniu i to, że tak powiem, jest jako wsparcie dla hospicjum.
1: Ja tak patrzę jednym okiem, prawdziwe dzieła sztuki tu powstają.
6: Tak, ja chciałam zauważyć, że tu nawet mężczyźni są tacy starsi wiekiem, dzieci 1-3, młodzież licealna, właściwie, no, w każdym wieku.
1: Poznań potrafi.
6: Bardzo, bardzo. I naprawdę kreatywność ludzi, zawsze mnie to zadziwia, jak właściwie wszystko to, co oni wymyślą, wszystkie te prace są po prostu piękne.
1: No i zadam kilka pytań. Dzień dobry, ja przeszkodzę. Co tu się dzieje przy tym stoisku? Może się pani przedstawić?
7: Oczywiście. Jestem Natalia z Poznania. Dzisiaj robimy bransoletki. I tutaj dokładnie nie wiem dla kogo, ale na pewno będą wykorzystane i przekazane do hospicjum, tak mi się wydaje. No, dziewczyny tutaj na pewno już robią po kolei następne, tak więc moja jest pierwsza. Wystarczy żyłka i dużo ozdób.
1: Dziewczyny, jak idzie, dziewczynki?
8: Bardzo dobrze, fajnie.
1: Powiedzcie trochę o tych bransoletkach, jak to się robi?
8: No, najpierw odcina się żyłkę i wkłada koraliki, jak chcesz, żeby było ładnie.
1: Twoje ulubione kolory, bo tutaj widzimy mnóstwo, całą paletę tych barw.
8: No, najbardziej chyba podoba mi się niebieski.
1: A jedna?
8: No.
7: Absolutnie. Wspaniała zabawa. Mamy tutaj świetną grupę.
9: Nazywam się Adrianna Ciślewicz. Jestem nauczycielką w podstawowej szkole Navigo, autorska. Przyjechałam z klasą, żeby im pokazać właśnie, jak ważne jest pomaganie im.

0: że takie aktywności też mają znaczenie i że w ich wieku też również można pomagać.
1: Widać, że chętnych nie brakuje.
0: Nie brakuje, dzieci są bardzo. Na początku było takie, że ale potem zobaczyli się, przekonali i nawet już planujemy kolejne współpracę z hospicją.
1: Pani od lat pomaga właśnie, bierze udział w takich akcjach?
0: Nasza szkoła ogólnie w różnych bierze. W Ośp mamy co roku aukcje, piszemy kartki dla osób w domu starców na święta, także bardzo dużo działamy.
1: A powiedz mi, co ty robisz dzisiaj tutaj?
2: Poduszki.
1: Poduszki. I teraz co, wypychasz, tak? Specjalną watą?
2: Tak.
1: Pomagacie innym?
2: No, tak.
1: A dlaczego jest tak ważny wolontariat?
2: Żeby inne dzieci, które czują się porzucone, tak się nie czuły. I żeby było miło innym.
1: Żeby było miło. Widać, że świadomość jest mimo młodego wieku.
0: Tak, staramy się dbać o to w naszej szkole, jak i ogólnie poza też nią.
3: Oliwia Olszewska mam na imię. Z Amnesty jestem wolontariuszem. Ogólnie to dzisiaj piszemy listy na maraton pisania listów. Są tutaj właśnie do wyboru 3 listy, do których możemy napisać. O to, żeby po prostu uwolnić daną osobę spod na przykład umięzienia, bądź po prostu, żeby wspierać prawa i walce na przykład z jakąś sytuacją przed ekologii, czy to właśnie po prostu, żeby po prostu sprawiedliwość dostać.
1: Chętnych nie brakuje.
3: Nie brakuje. Tutaj bardzo dużo młodych osób jest, bardzo widać, że są zainteresowani i że chcą pomagać, co właśnie bardzo cieszy nas.
1: Dzień dobry, a Państwo co tu robicie dzisiaj?
4: Ja jestem z mężem, bo ja działam wolontariacko w szkołach. Współpraca międzypokoleniowa. Z Lubonia jestem.
1: Pani w lubońskich szkołach?
4: W Lubońskiej. Jestem na emeryturze już, ale szkoły mi są bardzo bliskie i cały czas z dzieciakami pracujemy z nimi na rzecz seniorów, ale oprócz tego z hospicjum Palium w Poznaniu wyszliśmy poduszki. Karty świąteczne robimy, zaproszenia życzeniowe, no cuda nie widzę. Wszystko, co się da.
1: Ja widzę ten błysk w oku, tak? Lubi pani pomagać.
5: Emeryci razem z dziećmi.
4: Tak, razem z dziećmi, seniorzy, razem z młodzieżą szkolną to robimy. Mi to daje wielką radość, tylko on czasem jest zadowolony, bo mnie w domu nie ma.
1: No tak. Dzień dobry, a co tu się dzieje przy tym stoisku?
6: Tutaj szyjemy na maszynie poduszki.
1: Poduszki dla kogo?
6: Dla dzieci.
1: Jak idzie to szycie?
6: Dobrze.
1: Szyją dziewczyny i jak idzie?
6: Dobrze, ja robię kocyk.
1: Ale chłopaki też próbują, tak?
6: Tak, chłopaki jak najbardziej świetnie sobie radzą.
1: No i widzę, że tobie dobrze idzie.
6: Dziękuję.
1: Trudne to zadanie czy łatwe?
6: No łatwe mi się wydaje. Bardzo łatwe. Wszyscy świetnie sobie radzą, ręcznie też szyją, także jest rewelacja.
1: A co tu robicie?
7: Robimy poduszki.
1: I jak idzie?
7: No dobrze.
1: Lubicie pomagać?
7: Tak, lubimy.
1: A co przy tym stoisku się dzieje? Co robicie tutaj?
8: Motyle. Mają skrzydła i mają czubki.
1: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: A pani co tu robi?
9: Ja przyszłam na wolontariat.
1: I co w rękach, bo widzę, że piękne...
9: Brązoletki. Bardzo lubię robić brązoletki.
1: Widzę, że tutaj tak pani uczy młodzież właśnie.
9: Tak, niech się przyglądają i starszych słuchają.
1: Lubi pani pomagać tu w Poznaniu?
9: Tak, bardzo lubię. Ostatnio powiem panu, byłam 5 dni, jak był triatlon. Byłam 5 dni, 60 godzin i pomagałam w pakowaniu, wszystko. Trzeba pomagać.
1: To prawda, trzeba pomagać i warto pomagać. Moim wszystkim rozmówcom w Poznańskim Zamku pięknie dziękuję. I jeszcze o wyjątkowym konkursie. 5 prac zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na rzeźbę koziołków, które mają stanąć przy Centrum Kultury Zamek, Bibliotece Raczyńskich oraz Bramie Poznania. Dodam jeszcze, że uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu mają czas na przygotowanie i złożenie prac do 30 listopada tego roku, zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, a rozstrzygnięcie zaplanowano na grudzień.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od kolejowego tematu. Mamy ważną informację dla pasażerów.
11: 25 października wchodzi w życie ostatnia korekta rozkładu jazdy w tym roku. Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich. Jest to korekta na krótki okres czasu, ponieważ trochę ponad miesiąc. Natomiast chcę uspokoić pasażerów, że dużych zmian nie będzie. Mają one charakter przede wszystkim kosmetyczny, a związane są z pracami remontowymi na sieci kolejowej, w wyniku których te zmiany są konieczne.
1: To korekta rozkładu jazdy, a później w grudniu duże zmiany.
11: Tak, w grudniu czeka nas zmiana rozkładu jazdy. Wśród tych zmian na pewno czekać nas będzie wiele nowości. Wśród takich najważniejszych informacji możemy powiedzieć o uruchomieniu połączeń na odcinku Wągrowiec-Rogoźno-Wielkopolskie, czy też wydłużeniu pociągów kolei wielkopolskich do miejscowości Grabowno-Wielkie. Czeka nas jeszcze więcej nowości, natomiast będziemy systematycznie o nich informować w naszych serwisach.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
11: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
1: Czas na kolejny temat w naszym magazynie. Prosto z Kamerunu do Poznania. Wielkopolscy lekarze niedawno wrócili z misji w Afryce Środkowej. Tym razem ratowali dziecięcy słuch. Zapraszam na rozmowę Pauliny Grzegorzewskiej z Justyną Janiec-Palczewską ze Stowarzyszenia dla Świata.
5: Na czym polegała ta misja? No i kto z naszego Poznania wyjechał do Kamerunu?
12: Otóż misja protetyk słuchu dla świata powstała przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i jednym z członków grupy wyjazdowej był pan dr Olgierd Stiller. Była z nim również pani Izabela Nowak z Wrocławia i to oni głównie na miejscu przeprowadzali badania i aparatowali dzieci, bo są protetykami słuchu właśnie, a problem osób, dzieci niesłyszących w Kamerunie jest ogromny. Jeśli chodzi o liczebność dzieci z wadami słuchu, ona jest nawet populacyjnie niższa niż w Europie. Natomiast my w Europie mamy tutaj sprzęt, mamy możliwości, żeby te dzieci po pierwsze zbadać już w badaniach przesiewowych noworodków, a później, jeśli takie się znajdą, to zaaparatować. A tam w Kamerunie takich możliwości absolutnie nie ma. Jeśli są jakieś aparaty, to one są zwykle sprowadzane z Europy i one są dla ludzi najbogatszych. W Kamerunie większość ludzi utrzymuje się z pracy własnych rąk, a ponadto bardzo dotkliwe jest odium społeczne, które towarzyszy niepełnosprawnościom. Tam niestety nadal wierzy się, że niepełnosprawności wszelkiego rodzaju to efekt działalności szamana, efekt czarów, złego uroku, które ktoś rzucił na rodzinę. I takie dzieci zwykle są po prostu ukrywane w domach.
5: To w takim razie ile dzieci udało się uratować, bo możemy to tak nazwać, że te dzieci zostały uratowane, weszły właściwie w nowe światy, w nowy świat dźwięków.
12: Zdecydowanie tak. Te dzieci mogły, dzięki temu, że zaczęły słyszeć, mogły nauczyć się mówić i mogły nawiązywać relacje, przyjaźnie, usłyszeć swoich rodziców po raz pierwszy. I to jest naprawdę takie poruszające, te opowieści, które teraz do nas przekazują protetycy słuchu. Dzieciach, którym na przykład nie dawali żadnych szans, ale postanowili je zaaparatować obuusznie i wypuścić na pół godzinki, żeby dzieci pochodziły sobie troszkę. I te dzieci wracały i okazywało się, że na przykład zaczynają sobie śpiewać, zaczynają sobie tańczyć, wystukiwać rytmy, bawić się paluszkami. No to w ogóle pstrykając paluszkami, więc to w ogóle historie niesamowite, takie, po których naprawdę rośnie serce. Zaaparatowanych dzieci było 100. W szkole samej jest 240 chyba uczniów, natomiast nie wszystkie dzieci niestety miały szansę na taki aparat i to nie dlatego, że wolontariusze dla świata tych aparatów nie mieli, ale dlatego, że ta wada była zbyt głęboka i tam niestety pomóc się już nie dało. Natomiast bardzo ważne jest też to, co zrobiła dla tych dzieci misjonarka świecka Ewa Gawin, która założyła szkołę, jedną z największych szkół dla dzieci głuchoniemych w Kamerunie, w której te dzieci mogą nauczyć się zawodu, który w przyszłości pomoże im się samodzielnie utrzymywać.
5: A dlaczego Kamerun akurat? Skąd to się wzięło?
12: To zależy, gdzie rzucimy światło naszej latarni, jeśli chodzi o problemy. Do nas zwróciła się właśnie siostra, która tą szkołę prowadzi, siostra pasjonistka, z prośbą o przyjazd, bo wie, że w takie możliwości w Europie są, natomiast w Kamerunie niekoniecznie. I ktoś może mieć wadę słuchu i niestety już nigdy nie usłyszeć, ponieważ nigdy nie będzie miał szansy na takie aparat. A myśmy aparaty gromadzili. Gromadziliśmy je w Stowarzyszeniu dla Świata. My mamy tam postawiony dobromat przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu, blisko Starego Rynku. Można tam przynosić swoje aparaty słuchowe. Można też przynosić swoje okulary, bo będziemy przygotowywać misję okulistyczną. Także u nas w Stowarzyszeniu dla Świata dzieje się bardzo wiele wspaniałych rzeczy. Jeśli ktoś z Państwa mieszkających w Poznaniu chciałby zostać naszym wolontariuszem i na przykład badać moce okularów, serdecznie do tego zachęcamy. Zachęcam do kontaktu ze Stowarzyszeniem dla Świata.
5: To nie jest pierwsza tego typu misja, więc przypuszczam, że te dzieci kojarzą już, kim są Polacy, skąd te aparaty słuchowe właściwie doleciały. Co oni o nas mówią?
12: Oni nam bardzo dziękują. I to w ogóle, jak opowiadał mi doktor Stiller, mówił, że przyszła pani, która po zaaparatowaniu wróciła i przyniosła im butelki, takie plastikowe butelki pełne orzeszków ziemnych ze swojego pola. Jedna pani zaczęła go po tym wszystkim całować po rękach. Nie wiedział w ogóle, gdzie się podziać z tym wszystkim. Tak bardzo go to zawstydzało. Natomiast siostry, które towarzyszyły tam tym badaniom, siostry zakonne, które tłumaczyły dzieciom, jak reagować na polecenia protetyków. Po każdym zaaparatowanym dziecku płakały wszystkie razem ze wzruszenia, więc no, mnóstwo takich pięknych, wzruszających chwil. No i to właśnie dla takich chwil warto robić to, co robimy.
5: No właśnie, powiedzmy, jak bardzo zmienia się życie takich dzieci. To daje możliwości dalsze na?
12: Na wszystko. Tak naprawdę na wszystko. To są dzieci, które wcześniej nie komunikowały się w żaden sposób z otoczeniem. Dzieci bardzo często uznawane za dzieci upośledzone umysłowo, za dzieci z niepełnosprawnością umysłową, które okazują się dziećmi inteligentnymi albo czasem ponadprzeciętnie inteligentnymi, mogą kontynuować naukę, ale przede wszystkim mogą usłyszeć swoją mamę, tatę, bliskich, rodzeństwo, rówieśników, mogą zacząć się komunikować, mówić o swoich potrzebach, nawiązywać kontakty społeczne. My jako ludzie jesteśmy stworzeni do życia wśród innych. Człowiek w samotności nie jest w pełni szczęśliwy. Jestem o tym przekonana, jestem psychoterapeutką, więc wiem, co mówię. My tylko w relacji możemy się rozwijać, wzrastać, więc to, co zrobili dla tych dzieci nasi wolontariusze, to jest taka całkowita odmiana ich życia, które przecież dopiero się zaczyna.
5: Jedno mnie ciekawi, jeśli Kameruńczycy uważają, że jeśli dziecko ma problemy ze słuchem, to tak jak pani wspomniała, może być to jakaś działalność szamana, tak? A jeśli dziecko odzyskuje ten słuch, to co wtedy mówią?
12: Oni mają też takie przekonanie, że czasem czary białych są silniejsze od ich czarów. Ich czary zresztą, jak mówią, nie są w stanie dosięgnąć białych, ponieważ przyczyna jest prosta. My w czary nie wierzymy. I o tym mówią i misjonarze, i wszyscy, którzy w Kamerunie byli. Kamerun do tego stopnia wierzy w czary, że tam w sądzie jest takie stanowisko, jest taka funkcja jak biegły sądowy do spraw czarów. I on bada sprawy o czary, bo sprawy o czary stają na wokandzie i on bada te sprawy, czy były tam użyte czary, czy też niekoniecznie.
5: No nie była to pierwsza tego typu misja i na pewno już planujecie kolejne, skoro już zbieracie przecież kolejne, tak, aparaty słuchowe.
12: Planujemy już kolejne wyprawy. Rozmawiałam z panem doktorem Olgierdem Stillerem. Mówił mi, pozwól mi, Justynka, tylko kurz afrykański ze mnie opadnie. Daj mi tydzień. Jeszcze się doleczę ze wszystkich dolegliwości, bo oczywiście są też tropikalne choroby i są oczywistością dla tych, którzy wyjeżdżają, więc daj mi się doleczyć. Już niedługo będziemy o tym mogli rozmawiać, ale tak, bardzo chcę wciągnąć też w to naszych studentów z Uniwersytetu Medycznego. Chcemy, aby program Protetyk Słuchu dla Świata miał kolejne pokolenia, aby mógł być kontynuowany, bo wiemy, jak bardzo jest dobry.
5: Jeszcze chciałabym nawiązać do tego, że te dzieci właściwie wchodzą w nową rzeczywistość. Te dzieci się uczą, ale w takim razie, czy ten słuch jest jakąś nową perspektywą, na przykład na podjęcie pracy, czy w jakimś innym miejscu, czy może nawet wyjechać z Kamerunu, wylecieć i gdzieś kontynuować swoją naukę?
12: My mówimy o tym, że dobrze dla tych dzieci, żeby zostały jednak w tym miejscu, w którym się rodzą. Oczywiście, że oni wszyscy marzą o Europie. Natomiast zależy nam na tym, żeby wykształcone kadry zostawały właśnie w Kamerunie, żeby nie drenować tego państwa z talentów. Więc my mówimy, zostań w Kamerunie, możesz się uczyć, dopóki będziesz się uczyć. Dzięki temu zmienisz też sytuację ludzi, którzy mieszkają w twojej wiosce. I to jest niezwykłe. O tym mówiła też mi siostra, że te dzieci po zakończeniu swojej edukacji wracają do swojej wioski i na przykład mówią o kolejnych dzieciach niesłyszących, które będą mogły pójść do tej szkoły. Mówią tym rodzinom, aby nie ukrywały tych dzieci. Zmienia się całe otoczenie społeczne dzięki jednej osobie, która się w tej szkole wykształci.
5: Wracając tutaj do naszego Poznania, wspomniała pani o tych aparatach, ale to mają być jakieś specjalne aparaty?
12: Nie, to mają być aparaty zauszne i to wszystko. Nasi protetycy słuchu zabiorą je na uczelnię, tam studenci wyczyszczą je dokładnie i to w ogóle to są niezwykłe historie też. Ludzie przynoszą nam używane aparaty i mówią, to jest ostatnia pamiątka po mojej mamie. Moja mama odeszła, ale jest ten aparat i bardzo bym chciał, żeby on miał drugie życie. I my możemy to sprawić, podobnie z okularami, więc drodzy Państwo, jeśli macie takowe w domu, zachęcamy, przynieście je do nas.
1: A Stowarzyszenie Dla Świata znajduje się przy ulicy Kramarskiej 32 w Poznaniu. Czas na Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu i jesienne propozycje.
13: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece.
1: Chyba też warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
13: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która mam wrażenie coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą słówka gra altówka, koncert Marcina Murawskiego, koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce. Będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przeplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
1: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
13: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza Nocą Bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wejść tylko 10 osób. Jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzań. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. Ale to jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem. I to z taką okazją, żeby tego nie zwracać. I Noc Bibliotek to oczywiście też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Będą spotkania na Naramowicach, będą spotkania w Filin na Osiedlu Chrobrego, w Bibliotece dla Dzieci, na Oświecenia. Zapraszamy na stronę, dlatego że tam dokładna rozpiska, co kiedy w bibliotece będzie się działo.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
13: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
13: Dziękuję.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Jest 10. Dziś imieniny u...
10: Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Meloradio. Let's go!
11: Siemano, siemano, wjeżdżamy w niedzielę rozpędzeni dobrym melo. Zimno dzisiaj, ale nie tam, gdzie gramy. Odpalamy after, żeby niedzielny poranek pachniał jeszcze sobotnimi imprezami. Dobra, może lepiej, żeby niedzielny poranek brzmiał jak sobotnia impreza, bo zapachy na imprezach to bywają różne. Czekam na wasze głosówki, a w zamian oddaję jak co tydzień skiety z naszej limitowanej edycji. Dajcie znać, jak minęły wam sobotnie imprezy. Gdzie imprezowaliście? A może tak jak słuchacz przed tygodniem, po prostu byliście z nami z dobrym melo, bo rozorzyła was choroba. Czekam na waszą kreatywność i ją nagradzam. A teraz zaczynamy numerem od Eli Oaks, choć numer zremiksował pewien wyjątkowy jegomość z Wielkiej Brytanii, który specjalizuje się w muzyce drum and bass. Daniel T. dla was.
10: W Meloradio. 3, 2, 1,
11: let's go! O, poka, siemano, no to zaczynamy.

0: All the time, John Summit w Melo w Afterze.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz, my gramy,
0: No właśnie, bo After na tym polega, że to wy decydujecie, co pojawia się w programie, żebyście jeszcze bardziej mogli poczuć, że weekend nie kończy się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Dwie propozycje, na które głosujecie od wczoraj, walczą o to, by dzisiaj zamknąć program. Pierwsza z nich to Secrets, Tiesto i Kashmir. A druga to Fisher, Losing It. Głosujcie oczywiście w naszych storkach na Instagramie, wbijajcie. Na razie delikatnie na korzyść Tiesto, ale jak będzie w ciągu najbliższej godziny, kto to wie, wszystko zależy od waszych głosów, więc wbijajcie. A teraz Kizo i Bletka w takiej wersji, której mogliście jeszcze nie słyszeć.
1: Głosuj.
0: To BPM Rave, róbcie głośniej. Dziś każdy poruszy.

Z nimi czuć, że niedziela to też weekend. Z nimi czuć, że gra After w Melo Radio Two Colors i Prima Donna teraz. Prawdziwy rarytasek muzyczny. Posłuchajcie. Odpal się.

Sean Paul. Ten wokal pewnie rozpoznaliście. Get Busy nazywa się ten numer, ale najważniejsze jest to, kto tę wersję stworzył. Od Mob, australijski DJ producent. No jeśli wydaje się numer, który jest zatytułowany Is It A Banger, to trzeba być bardzo pewnym siebie i on pewnie wkroczył na tę światową scenę muzyczną. Supportował do tej pory Freda Gena, Skrillexa czy Dumdole. No, dużo się dzieje wokół tego gościa. Pewnie będziemy słyszeć o nim więcej w najbliższych latach. O nich słyszymy od lat. Swedish House Mafia z przepięknym wokalem Lika Lee. Happiness is so sad to kolejny numer w dzisiejszym afterze. Czekam na wasze głosówki, dajcie znać, jak minęło wam dobre melo, jak minęła wam sobota.

0: Powtarzam, Melo Radia Avalon for Nothing. To dla tych bardziej zmęczonych po sobotnich imprezach. Głosujcie, głosujcie, bo to od was zależy, którym numerem skończymy dzisiejszy after. Głosowanie macie w naszych storkach na Instagramie. Dwa numery walczą o wasze głosy. Secret, jest to Kashmir oraz Losing It od Fischera.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
5: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
8: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
7: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
17: Develia. Dobrze być w domu.
18: Jungle Night powraca do outletu Factory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Poznań.
19: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
20: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzeska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
22: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
23: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
24: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Pal się z rana. After w Meloradiu.
0: Marta napisała, nie śpię od 24 godzin, w szpitalu jestem, no i się trochę wystraszyłem, że impreza wczorajsza potoczyła się trochę zbyt grubo, ale dopisała, że pracuje w szpitalu. Pani pielęgniarka w takim razie, pozdro. Odpal Marta pacjentom after, to wszyscy do południa staną na nogi. Zapewniam. Dajcie znać, jaką imprezę pamiętacie tak mocno, no właśnie, że nigdy z głowy wam nie ucieknie, bo potoczyła się tak grubo, że po prostu niej się nie da zapomnieć. Czekam na wasze głosy. Znajdziecie oczywiście komunikator na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: Tym numerem David Guetta rozpoczął swojego pierwszego seta podczas pierwszego weekendu na Tomorrowland 2026. Titanium oczywiście, ale nie w remiksie Mortena, którego słuchacie teraz w afterze w Melo Radio. Wybrał sobie wersję, którą przygotował mu Alesso. Obie są genialne. Tak właśnie, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście.
1: After w Melo Radio. Przedłuż sobie sobotę.

W Afterze w Meloradiu Scooter The Logical Song. Byliśmy z wami na Sunrise Festival w tym roku. Właśnie tam był jedną z gwiazd, był jednym z headlinerów, który rozgrzał publiczność do czerwoności w różnym wieku, bo jego muzyką jarają się i ci młodsi, i ci, którzy pamiętają stare, dobre czasy, kiedy dopiero co raczkowali. A teraz zabieramy was do Kalifornii, bardzo gorącej, słonecznej i pięknej, dokładnie do samego Los Angeles, bo właśnie stamtąd pochodzą oni. Arm and Hammer. To jest duet DJ-sko-producencki, który przygotował numer Falling i teraz właśnie go posłuchacie w Meloradiu. Koncertują w październiku w Kalifornii, w Santa Ana czy w San Francisco, ale wcale nie trzeba tam lecieć, żeby mieć ich na wyciągnięcie ręki. Zróbcie głośniej.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. To jest przedostatni drop, jaki dzisiaj słyszycie w afterze w Melo Radio, bo został nam jeszcze jeden do zagrania.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz, my gramy, my gramy.
0: No słuchajcie, w zasadzie nie ma wątpliwości, kto wygrał, ja już wiem, ale jeszcze przypomnę, jakie utwory walczyły dzisiaj o wasze głosy. Pierwsze to Secrets, Tiesto, Kashmir. Walczył też Fisher, Losing It.

0: Ale jak to mówią, król może być tylko jeden.
1: Głosuj, głosuj.
0: Secrets. Tiesto Kaszmir, to jest numer, który dzisiaj wybraliście jako mocny finał Afteru Meloradia. Dzięki za dzisiaj, za chwilę lecimy dalej, więc nie uciekajcie daleko. A z Afterem wracamy w następną niedzielę.

0: Tiesto, Kashmir Secrets to jest numer, który wybraliście dzisiaj, którym kończymy After Melo Radio. To jest dzisiejszy mocny finał. To ja jeszcze zerkam szybko do waszych wiadomości. Nieśmiało z tymi głosówkami dzisiaj, ale wiadomości trochę przyszło. Maciek na przykład napisał, no i teraz mogę lecieć do roboty, tylko żeby mnie za bardzo nie roznosiło po afterze na tej stacji. Żebyś tam te grosiki ludziom wydawał. O tym pamiętaj, chłopie, a nie, bo to ludzi zaczyna denerwować troszkę. Mam nadzieję, że u was dzisiaj bez żadnych nerwów. Za chwilkę lecimy dalej. Już teraz zapraszam na weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki, z którą startujemy punktualnie o 11:00.
1: A już o 11:00 zagramy
0: I Like.

0: to promocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań.
13: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Dzień dobry, cześć. Jak ktoś dopiero do nas dołączył, to informuję, że przegapiliście after w Meloradiu. Ha, żałujcie, żałujcie, bo tam takie muzyczne rarytaski graliśmy. Ale spokojnie, z afterem wrócimy za tydzień, a teraz weekendowe Melo. Na początek I Like, Marlon Hofstadt, opoka się ma.

0: se sala vibej.
1: Chris Cross, Amsterdam, my oh my. Ten dom miał być jego na całe życie, ale jednak się rozmyślili. Jeśli są tu fani Dawida Fazowskiego, to informujemy, że wystawił swoją haciendę na sprzedaż. A jeszcze 2 tygodnie temu wrzucał film z tego, jak remont dobiega końca. No, kto by pomyślał, ale jak sam napisał, życie jest nieprzewidywalne i taką decyzję podjęli razem z żoną. Nie wiem, jak macie bańkę 300 wolną, to proszę bardzo, można zamieszkać w domu po fazie. Duże oczy z Molasty Trips teraz, a potem Lumix Self-Aware.

0: To jest niesamowite. Tylko w Melo pojawił się numer Heaven Tomasa Greya i uwaga, za oknami naprawdę pojawiło się słonko i zaświeciło do studia. Mamy piękne okno w studiu. Pokażcie, co u was za oknami dzisiaj widać, jaka pogoda. Wysyłajcie wasze foty na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go jak w meloradio.pl. Wbijecie sobie na smartfonach. King of My Castle za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

To promocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy Weekendowe Melo.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.

A gdyby tak na języku polskim, zamiast interpretować dzieła Mickiewicza, zinterpretować na przykład piosenkę On and On, Sub Focus, to by było wyzwanie dla polonistów. No, trzeba przyznać, że w tekście dużo emocji, tak, dużo emocji, ale czasami tak w życiu jest, że coś robimy w kółko i w kółko i w kółko i wyrwać się z tego nie możemy. Chociaż jeśli w niedzielę w kółko i w kółko i w kółko chcecie się relaksować, odpoczywać i łapać energię na nowy tydzień, to chyba nic w tym złego. Chętnie wam potowarzyszymy w tym błogim lenistwie. Axwell Bone, Water Turns You On, to kolejny numer od nas w weekendowym Melo.

0: ściągnąć ją do swojego utworu, to uważam spory sukces. A-Lock ściągnął to w Low, Don't Say Goodbye w Melo Radio. Prawie południe, a w samo południe zagramy wam kolejny z gorących numerów, który jakiś czas temu stał się wiralem, a my go mamy.
1: A już o 12 zagramy.
0: I zagramy Magnetic de Bausa. Gdyby w miastach puszczali to z głośników na ulicach, to wszyscy by szli tanecznym krokiem przez życie. Może to jest pomysł jakiś, co?

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
3: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Samo południe, mówimy wam siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, kłaniam się nisko, no i zapraszam, The Bausa Magnetic, to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Inni gadają, a my gramy.

w weekendowym Mellow Kaigo, gość, o którym zapomnieli w rankingu Top 100 DJs, DJ Mag. No bo się w nim nie znalazł w tym roku i w zeszłym roku też nie, a my pamiętamy, a u nas, proszę bardzo, Kaigo w 30 Meloradia na miejscu drugim w piątkowym notowaniu właśnie z numerem Take Me Back. Głosujcie, głosujcie na swoich ulubieńców, na numery, które nakręcają was najbardziej. 30 plus propozycje głosujemy, a w piątek prezentujemy wszystko po 18 w Meloradiu. No to teraz Robin Schulz, który prezentował się wczoraj w ramach dobrego Melo. Dajcie znać, czy jego set wpadł wam w ucho. One More Time.

0: Let me forget you, Warinery Lorin w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 12:00, wszędzie tam, gdzie jesteście. No właśnie, pytanie, gdzie jesteście? Pozdrowienia od Ewy i Maćka dla was wszystkich, którzy są w trasie. Ładnie tam u was. U Marka z kolei zdjęcie jak z widokówki. Tylko gdzie to, Marek? Napisz.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Roxana Węgiel, miasto. Miasto bez internetu byłoby piękne czy przerażające? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Kiedyś ludzie mówili, że internet to kosmos, bo go nie rozumieli. Dzisiaj mówimy, że internet to kosmos, bo są tam satelity Maska i będzie ich jeszcze więcej, bo dostał pozwolenie na wypuszczenie kolejnych 15 tysięcy sztuk. Dodatkowo chce przejąć również sieć telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, a jak tam się uda, to wiadomo, że później pewnie będzie próbował też dalej. Takie ma niecne plany. No, kto bogatemu zabroni? Catch up. Marlon Hofstadt i David Guetta. Oni dostarczają wam teraz muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście, razem z Melo.

0: Cały czas na topie, cały czas w najwyższych numerkach, we wszystkich notowaniach z numerem Everlasting. No i cały czas zaskakuje choćby tym, jak wspaniale gra na fortepianie. Armin van Buuren i Sasza razem z nim w numerze Everlasting w Meloradiu. Za chwilę gramy dalej.
1: A już o 13 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Radio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: dnia. Autopromocja. Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu. Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
7: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
4: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
4: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
4: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
20: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Dzień dobry, cześć, siemanko, 13, u nas Music Sounds Fast Boy, nie gadają, my gramy, bo tak lubimy najbardziej i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, nawet jak w robocie. Pozdro.

World Away, Griffin i Bond w Melu Radio. Gdybyście mieli wybrać sobie teraz jedno miejsce, do którego chcielibyście pojechać, popłynąć, polecieć, tak teraz, pakujecie się i fruniecie, to co by to było? Dajcie znać na WhatsAppa, o którym miejscu marzycie teraz, gdy robi się tak jesiennie chłodno i mokro w Polsce. A ja mam dla was dużo gorących numerów, które może zainspirują was. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls za kilka chwil, a wcześniej Young Leosia, Jonathan z numerem Noc Aniołów. Przypomnę tylko, że cały czas wspieramy was w dążeniu do waszych celów i realizacji marzeń. Szybką kasą od Melo Radia, parę stówek może być twoje, o szczegółach wkrótce, a niecierpliwych już teraz odsyłam na meloradio.pl.

0: Offenbachster Sailor z numerem Four to the Floor. Taki gorący hit u nas po 13. Ale mamy więcej numerów, które mam nadzieję dzisiaj wpasują się i do spacerku popołudniowego, może do biegania, może do kotlecika, albo do pracy, jak ktoś dzisiaj musiał wstać i pójść.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Grę piłkarską.
4: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
3: Super, dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
11: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
12: Wyobraź sobie apartament z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz taki w projekcie Królowej Jadwigi od Develi. Stylowa architektura, duże okna i zieleń, która łączy się z parkiem, a do tego wygoda mieszkania w centrum. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
13: Jungle Night powraca do outletu Faktory Poznań. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Puma, Adidas, Yes, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Poznań.
14: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
15: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na...

Filip Egnell, będzie jaśnie, kto czeka na długi weekend. No, w listopadzie pierwszy taki dłuższy, a do świąt, tak, 2 miesiące z niewielkim hakiem, pewnie grzyby, które zbieracie, to tu, to tam, już mrożone pod kątem świątecznych pierogów. Wiem, że to jeszcze daleko, ale co sądzicie o tej świątecznej gorączce?

która już się powoli zaczyna w sklepach. Czasami można zwariować, nie? Bo z jednej strony jeszcze Halloween, pod spodem już choinki świecące. No. Jak macie ochotę skomentować rzeczywistość, to oczywiście nasz WhatsApp poleca się waszej uwadze. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hard to be around. Tiesto już teraz dla was. Jak macie ochotę się raczej odkleić od tego wszystkiego. Proszę.

0: Cała Polska śpiewa solo razem z Blanką i Meloradiem. Tak kończymy 13. To cały czas weekendowe Melo. Spoglądam sobie do WhatsAppa i widzę tam piękne zdjęcia z waszych miejscowości. Szczerze powiedziawszy, w centrum już słonko zniknęło, przynajmniej na chwilę, ale u was bardzo piękny błękit. Karolina, pozdrawiamy serdecznie.
1: A już o 14 zagramy.
0: Rozchmurzamy wszystkie miasta w Polsce. Dracula, Tame Impala.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
3: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, Dracula, Tame Impala to pierwszy numer o godzinie 14 w Melo Radiu. W weekendowym Melo. Mało gadamy, dużo gramy, bo tak lubimy najbardziej. Niech sobie inni gadają. O, poka się ma.

Two Colors, Prima Donna. Nie wiem, czy lubicie jazdę ekstremalną na rowerze, taką jaką na przykład uprawia Szymon Godziek, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy w takie sporty się pakują. Naprawdę macie dużą odwagę, o tak chciałem powiedzieć. No cóż, każdy powinien mieć jakąś pasję, jeśli możemy pomóc, żeby dołożyć co nieco do tego, byście mogli tę pasję rozwijać, to polecamy szybką kasę od Meloradia, kto wie, a może jakaś nowa się pojawi dzięki tym paru stówkom, które mogą być twoje. Wbij na meloradio.pl, tam czekamy na zgłoszenia, pytamy o to, na co kasy potrzebujecie. meloradio.pl, czekamy, wysyłajcie zgłoszenia, to już Tears on the Dance Floor, Kashmir i Hannah Bolein.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: kto nie skakał przy tym w Melobusie, ten nie wie, jaką moc ma ten kawałek Wasted Gnarly Major League DJs w Melo Radio w weekendowym Melo. Jak gdzieś pojawi się, może w twoim mieście, to warto byłoby tam zajrzeć i pobawić się razem z nami. Za chwilę bawić będziemy się razem z Cyrilem, Stumbling In. Pamiętacie to jeszcze?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja.
2: Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekendowe Melo, podkręcone tempo i najlepszą muzę.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
12: Panie Pascalu.
13: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
12: Na mediaexpert.pl.
20: Włączamy niskie ceny.
21: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
22: Tak, a co?
21: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
22: Już robię drugą.
21: Na komputer.
22: Już biorę pożyczkę.
21: Na co?
22: Na komputer. Moje ty szczęście.
23: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
24: Aliorbank albo nic.
23: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

No i czytam sobie, że w Stuttgarcie w Niemczech właśnie badacze dostali potężne pieniądze na to, by opracować dwa nowe projekty, które mają odpowiadać za stworzenie robotów, rojów robotów, które, uwaga, uwaga, będą w stanie zastąpić wielkie ekipy budowlane i budować całe osiedla. I tak sobie myślę, jeszcze czas temu jakiś mówiono, że co jak co, ale budowlańcy są niezastąpieni, a tu proszę, trzeba się bać. No właśnie, jak myślicie, czy taki postęp jest w ogóle możliwy? Czy AI, czy sztuczna inteligencja, czy roboty są w stanie kiedyś nas zastąpić w takich właśnie pracach? Czekam na wasze komentarze na naszym WhatsAppie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Melo.

0: Kończył do tego, by można tak dookoła stołu tutaj, co?
1: Chciałbyś to zobaczyć? Ale ja czy ty?
0: Manchester Boniem, za ręce, rozumiesz, za ręce.
1: A, jak na weselu.
0: Rasputin, gdziekolwiek jesteście, mamy nadzieję, że humory wam dopisują. Za chwilę zmiana za sterami i dalej gramy tak, żeby było gorąco, przyjemnie wszędzie tam, gdzie jesteście. Konrad Traczyk, po 15.
2: A już o 15 zagramy
1: Whatever Turns You On.
0: Bawcie się dobrze, super tygodnia, życzę, pokaz strzała.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: Dwie stówy są twoje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
2: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
1: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
3: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
4: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
5: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Ale przyjemnie wejdziemy w 15. Whatever Turns You On. Ten numer otwiera tę godzinę, za chwilę też Rihanna S&M, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam, ale się będzie działo w tej godzinie. Zapinamy pasy i ruszamy!

To już kwadrans po 11, tak podkręcamy tempo. To On Tonight w Meloradiu. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro zaczęli poniedziałek od dodatkowych 200 do wydania i to całkowicie za darmo? Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No myślę, że całkiem niezła opcja do wydania hajs na jakąś fajną randkę, może na spotkanie z znajomymi. Na co tylko potrzebujecie siana, piszcie już teraz na meloradio.pl, a już jutro szansa na 200 do zgarnięcia. Miejcie telefony pod ręką.

0: Rádio Poznaň.
1: I've been fighting.

0: Back to Yours w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo 27 minut po 15, a jako Polacy mamy powody do radości w związku z sukcesem jednego z naszych rodaków. Za chwilę wam o tym opowiem, zagra nam też Dodaj Melodia ta. Warto zostać z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja.
3: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
4: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
3: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
4: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
3: Żebyś wiedział, że...
4: jesteś zwycięzcą.
3: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
4: Marcin Sikora.
3: Waldek Darłak.
2: Rano obudzi największego śpiocha. Południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że skrolowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
11: Kiciu!
12: A?
11: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać. I liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
18: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
19: Tak, a co?
18: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
19: Już robię drugą.
18: Na komputer.
19: Już biorę pożyczkę.
18: Na co?
19: Na komputer. Moje ty szczęście.
20: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
21: Aliorbank albo nic.
20: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Alan Walker i Dark Side w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut do 16, a Polacy okazuje się, że robią najlepszą włoską pizzę na świecie. Na przynajmniej tak wynika z ostatniego konkursu Pizza World Cup 2026, w którym zwyciężył Wojciech Madyś z jednej z częstochowskich pizzerii, który zrobił najlepszą margaritę. Co to by było, gdyby on jeszcze do niej dał sos czosnkowy i ananasa? Wtedy to byśmy pewnie byli najlepsi w kosmosie.

0: Leo Melo Radio, to Alohi, John Martin u nas jeszcze przed 16. Jak tam rosoły już zjedzone, czy wy jeszcze przed obiadem, a może ktoś na przykład kepsika sobie dzisiaj je jeszcze tak po wczorajszym dobrym melo, no to też dobry wybór na niedzielę.
1: A już o 16 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, już pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Spędzamy tempo. Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
10: Bo nie mam żadnych objawów.
11: Bo nie mam czasu.
12: Bo boję się diagnozy.
13: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
14: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
9: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
17: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
18: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
17: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
20: Panie Pascalu.
21: Tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
24: Pokaż.
23: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
24: A ile tych linii?
23: Giga.
24: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo na początek 16. Sorry Papi, Topic i Becky G. Za chwilę Save My Love, to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tobi Romeo na antenie Melo Radia, to 15 minut po 16. Spanie z psem wcale nie musi oznaczać gorszej jakości snu. Do takich mądrych wniosków doszli ostatnio państwo z zagranicy. Posprawdzali, pobadali różne sytuacje, no i wyszło im, że nawet jeśli śpicie ze swoim Azorem, Simbą albo innym reksiem, no to wcale nie musicie gorzej się wysypiać. Zatem śpicie śmiało. Myślę, że i tak od psiaka w łóżku i tak zawsze gorszy będzie chłop, który chrapie. Co nie, dziewczyny?

0: To niedziela, to Melo Radio i to Neptunika. U nas tak podkręcamy tempo w Dzień Dziewczyny. Taki dzisiaj w kalendarzu mamy, a ja mam do was pytanie. Po czym taką typową dziewczynę można poznać? Nie wiem, po pełnej szafie, po tym, że zawsze wydaje mnóstwo kasy, albo po czymś zupełnie innym? Dajcie znać w głosówce albo w wiadomości na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze wiadomości. Po czym można poznać typową dziewczynę? Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl, a u nas za chwilę Sam Say.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
4: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
13: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Cześć, tu Baza!
15: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
16: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
17: I spotkanie z nami na żywo.

0: Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
0: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia. Dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a Twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: Po reklamie.

0: Ależ ten numer ma klimacik. Carla Fernandez i Co jeśli w Melo. A dzisiaj Dzień Dziewczyny. Pytałem was, po czym poznać taką prawdziwą dziewczynę. No i Edyta nagrała się na WhatsAppie Melo.
1: Prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że uwielbia różowy kolor. Pozdrawiam serdecznie, Edyta.
0: A, czyli takie klasyczne I'm a Barbie girl in a Barbie world. Okej, ale a propos to Kamil napisał, że jego zdaniem prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że wchodzi do sklepu, ogląda 20 sukienek, a potem i tak nie może się zdecydować, żeby jakąś kupić. Podpowiem, daj jej swoją kartę, problem zniknie.

0: No przy tym numerze to zdecydowanie można poruszać biodrkami. Elan Dance w Melo jeszcze przed 17, a po 17 będzie można i poruszać biodrkami, i pochodzić, i pobiegać, albo po prostu sobie poleżeć.
1: A już o 17 zagramy
0: Happiness is so sad. No bo w niedzielę to wy możecie robić na co tylko macie ochotę, a my oczywiście zagramy jak zawsze punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my właśnie gramy.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: o 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz, w miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu, nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Nowoczesne wzornictwo poparte tradycją. Takie są Swarzęckie Meble. Powstałe z myślą o oryginalnych wnętrzach. Skorzystaj z naszego doświadczenia, zaprojektuj swoje meble, a my je dla Ciebie wykonamy. Stolarze Swarzęccy zapraszają. Swarzęc, ulica Wrzesińska 41, przy dużym krześle.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
17: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Festiwaland on Air w Meloradio.

0: 94.4 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mam nadzieję, że jeżeli teraz jesteście w furce, to nie ma żadnych korków po drodze, a nawet gdyby się pojawiły, to zagram najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, na początek Konrad Traczek, witajcie!

Armin van Buuren w Melo, a jesieniarstwo opanowało Polskę. W Klapkowicach, słuchajcie, wybrali najcięższą dynię w naszym kraju, która jednocześnie też rekord Polski pobiła. Nazwano ją Renia, no i Renia to jest kawał dyni, bo po zważeniu okazało się, że ma 918 kg. No, czyli Renia jest pewnie ciężka, tak jak wszystkie osoby, które w waszym aucie by się zmieściły, a nawet bardziej. No, w sumie dobra opcja, żeby przy takich zawodach też przy okazji robić pokazy strongmanów. Pudzian by się ucieszył.

0: zmysłowo się zrobiło. Sexy Magic to Melo Radio, tak podkręcamy tempo przy niedzieli. 26 minut już po 17, a ja za chwilę powiem wam, w którym mieście żyje się najtaniej w Polsce. No i tutaj możecie być trochę zaskoczeni. Zagra nam też Waiting All Night, to już za moment, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
3: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
4: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
3: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
4: To prawda.
2: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
5: Bo nie warto stać w miejscu.
6: Bo liczy się dobra energia.
5: Bo ciągle dodają coś nowego.
2: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
6: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
6: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
22: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
23: Skoda.
24: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: Po reklamie. Autopromocja.
25: Wbijaj.

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

ZTB, czyli z tobą Fausty Gibbs na antenie Meloradia, ale to jest dobry numer. A dobre, a nawet najlepsze ceny są, okazuje się, w Suwałkach. No tak przynajmniej wynika z danych GUS-u, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Też w czołówce Grudziądz i Toruń. No ale wiecie, jak to jest. Statystyki swoje, życie swoje, no bo weź tu w Toruniu na przykład nie wydaj połowy wypłaty na pierniki.

0: Jonatas i Sera i I Can't Be The Only One. To Melo Radio, to już prawie 18, a po 18 oczywiście zagram wam jak zwykle najlepszą muzę i po 18 też pobawimy się w Podejmij Wyzwanie.
1: A już o 18 zagramy
0: Chcę Więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: Także już teraz możecie przygotować sobie telefony, którymi wybierzecie numer 321-321-777, a zagramy o 18 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
4: Kasa leci już do ciebie. Yeah!
3: Super, dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
16: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
15: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
17: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
21: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
22: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by podjąć wyzwanie w Melo. 321-321-777. Czekam na wasze telefony. Konrad Traczek, witajcie.
23: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Przyjmij wyzwanie.
1: Marlon Hofstadt w Melo Radio, I Like. Tak podkręcamy tempo na kwadrans po 18. Teraz będziemy podejmowali wyzwanie, no czyli ten jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Milan. Siemanko!
2: Tak jest, siemano, witam na antenie Melo Radio, witam wszystkich radiosłuchaczy. Mamy kwadrans po 18, więc podejmujemy zgodnie z planem Konrada wyzwanie.
1: Dokładnie,
2: no to co?
1: Tak. I lecimy, słuchaj,
2: z tym.
1: Ja widzę, że ty jesteś doskonale wprawiony, bo ja sobie pomyślałem dzisiaj, że będę miał dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wcieleniu się w DJ-a radiowego, który ma 20 sekund na to, żeby przekonać, że jesień to najlepsza pora roku. Co ty na to?
2: No to lecimy z tematem.
1: No proszę bardzo.
2: Dlaczego jesień jest najlepszą porą roku? A no może dlatego, że można siedzieć całe dnie w domu, całe dnie przed kompem, a kto to lubi? No my to lubimy. Ludzie, którzy po prostu kochają radiową robotę. Siedzicie sobie w studiu, w ciepłym studiu, no i sobie gracie. Ja wiem, bo sam tak robię. Jeśli wy też to robicie i to lubicie, dajcie nam znać na ustawie Meloradia, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.
1: No i słuchaj, zrobiłeś to wzorowo, 20 sekund minęło, skiety Melo są w takim razie oczywiście twoje. No.
2: I jeszcze... I za co następne zagramy? Jaki następny utwór? Mogę powiedzieć?
1: Years and Years będzie teraz.
2: A już teraz Years and Years na antenie Melo Radia. Ten numer gramy specjalnie dla was na 16 po 18. Tu Mila.
1: On kiedyś mi zabierze robotę. Podejmij wyzwanie.

0: No, przy tym numerze to zdecydowanie można spalić te cynamonki, które pewnie dzisiaj u was wleciały przy niedzieli. Noż ja was dobrze znam. Przy tym co za chwilę też będzie można to zrobić, bo przed nami Bulletproof. To już dosłownie za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
8: Pokaż.
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga.
8: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer, moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
14: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Don't Hurt Me w Meloradiu to 18 minut do 19. Była gra, która okazała się sukcesem, był serial anime, no a teraz będzie i film, a mowa o cyberpunku, który polską produkcją jest, no i osiągnął niesamowity sukces, no i wkrótce doczekamy się pełnometrażowego filmu. Kiedy, tego jeszcze nie wiadomo, no ale biorąc pod uwagę, że cyberpunk jest polski, no to mam nadzieję, że w tym filmie zagra Karolak.

0: przyjemny kawałek przy niedzieli, prawda? Jeszcze przed 19 u nas location to Melo Radio, a tak właśnie podkręcamy tempo, no i staramy się nie myśleć o tym, że jutro... O nie, dobra, nie będę kończył, ale zagram po 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Reasons. Ile Jauks i Lawinia punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Melo.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł. I gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk
1: a?
2: I wygraną.
1: A?
2: Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do Graczy Drapaczy.
5: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dwie stówy już jutro mogą być wasze. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym za chwilę. Za chwilę też Lumix i Morandi, ale najpierw Reasons i Eli Woods oraz Lawinia. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19:00.

All of my love, tak teraz podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 19. Jesień się zaczęła, no to co? Oczywiście różne wydatki, a to parasolkę trzeba nową kupić, a to nowy płaszcz przeciwdeszczowy, a to jakieś buty, a to coś tam. No to od czego macie Melo Radio? Już jutro szansa na 200 zł do zgarnięcia w szybkiej kasie. Nie musicie swojego siana wydawać w żadnym stopniu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, na co kasę potrzebujecie całkowicie za darmo. Wbijajcie już teraz.

0: Joel Corey, Hannah Blaine, to Melo Radio, to 25 minut po 19, a my tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby wasz związek był jeszcze lepszy. Zagra nam też Calvin Harris i Dua Lipa, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki Marcin.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Cześć, tu Influencer, ten od Cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
7: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
6: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
7: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
6: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
8: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
10: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Beautiful Now na Antenie Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Zróbcie tę jedną rzecz w związku, a podobno będzie on lepszy, a mianowicie chodzi o aktywność fizyczną. Okazuje się, słuchajcie, według badań, że te pary, które razem uprawiają jakieś sporty, mają na przykład lepszą komunikację, łatwiej też rozwiązują konflikty i mają też mniejszy poziom stresu w związku. No, spróbujcie tylko w takim razie namówić swojego starego, żeby on wstał z kanapy i poszedł z wami poćwiczyć. Zobaczymy, czy tego stresu nie będzie więcej.

No, z nimi to można jechać w furce. Gibbs, Opał i Jonathan w Melo, jeszcze przed 20. Tak, podkręcamy tempo, co oczywiście zrobimy i po 20, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem życzę wam dobrego tygodnia, bądźcie niegrzeczni, bawcie się dobrze, a ja wracam jak zawsze w najlepszym dniu, czyli w sobotę po 15. Hej!

0: Reklama.
1: Jakaś zachlasta zagada w statku.
2: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od poznańskiej wildy i policyjnej akcji.
4: Policjanci referatu wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali do kontroli drogowej przy ulicy Rolnej kierowcę BMW. Już na samym początku sprawdzania danych 25-latka w policyjnych bazach okazało się, że nie powinien on w ogóle zasiąść za kierownicą samochodu. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Mężczyzna posiadał bowiem sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, który obowiązywał go przez kolejne kilka miesięcy. Mężczyzna przyznał policjantom, że wiedział o obowiązującym zakazie i mimo tego zdecydował się prowadzić tego dnia pojazd. Funkcjonariusze nie zakończyli na tym swoich czynności. Postanowili także sprawdzić, co przewozi 25-latek w BMW. Mimo, że początkowo nie współpracował, to i tak szybko wyszło na jaw, że posiada przy sobie prawnie zabronione substancje. Działania wywiadowców doprowadziły do odnalezienia w jego samochodzie narkotyków. Łącznie 130 gramów marihuany zostało zabezpieczone przez policjantów. Podróż 25-latka definitywnie dobiegła końca. Jego pojazd odholowano, on sam trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony przez śledczych z Komisariatu Policji Poznań Wilda materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia podejrzanym zarzutów. Dotyczyły one niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu, a także posiadania środków odurzających.
3: A za te przestępstwa 25-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zmieniamy temat. W kalendarzu i w pogodzie jesień ruszył sezon grzewczy. Nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie. Przypominają wielkopolscy strażacy.
5: Widzimy, że ze względu na już zmieniającą się jesienną pogodę, w naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywnie urządzenia grzewcze. Aspirant Martin Halas, rzecznik prasowy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego. Jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i no, strażacy niestety ale obserwują w tym czasie jesienno-zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu. A z drugiej strony no, rośnie to ryzyko powstania pożarów, eksploatowanie urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się. No właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
3: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
5: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. Nie zawsze każdy z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre, to jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa, natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed wszelkimi zagrożeniami, to urządzenie, czyli czujka ma nam pomóc wykryć zagrożenie, natomiast cały czas musimy zwracać uwagę na to, jak powstają dane zagrożenia i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie w wyniku na przykład wyczerpania się baterii albo w wyniku braku konserwacji, czyli jakiegoś zakurzenia, jakichś paprochów, które po prostu dostają się do wnętrza urządzenia, powodują wzbudzenie alarmu. No i nasi mieszkańcy również zgłaszają takie sytuacje na numer alarmowy 112. W wyniku tego zgłoszenia my oczywiście jedziemy. No i bywa czasami, że nie potwierdzamy tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie.
3: Nie zapominajmy o tym, tym bardziej, że to dopiero początek sezonu grzewczego. W naszym programie teraz o miejskim projekcie Poznań uzależniony od profilaktyki.
6: Program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą Poznań uzależniony od profilaktyki jest realizowany przez miasto Poznań już od 8 lat. Renata Grudzińska, zastępczyni dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. 15 września zakończyła się rekrutacja do tego projektu, którą ogłaszamy corocznie przy każdej edycji akcji właśnie na przełomie sierpnia i września, jak rozpoczyna się rok szkolny, żeby móc rozpocząć działania już tak od października do czerwca. Jest to projekt, który rzeczywiście staramy się, żeby odpowiadał na potrzeby młodzieży. Jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Szkoły podstawowe to jest 7 i 8 klasa, szkoły ponadpodstawowe 1 i 2. W tym roku do tej edycji zgłosiło się ponad 6 tysięcy uczniów z 58 poznańskich szkół. Także bardzo duża liczba. Taką nowością w tym projekcie w tym roku jest to, że chcemy pilotażowo rozpocząć też działania w kierunku tak zwanych młodych dorosłych, czyli bardziej tutaj takie działania dedykowane uczniom klas 3, 4 oraz studentów pierwszych roczników. Z uwagi na to, że widzimy jakby potrzebę artykułowaną przez taką właśnie grupę młodzieży, aby pozyskiwać takie umiejętności i kompetencje związane z tak zwanym wchodzeniem w dorosłość. I dlatego chcemy tutaj też przekierować trochę działania na tą grupę, ale w tej edycji są to jeszcze takie działania pojedyncze, pilotażowe, żeby też dokładnie zbadać potrzeby tej grupy młodzieży.
7: Na czym ewentualnie miałoby to polegać? Co dokładnie?
6: Warsztaty, spotkania, konferencje, bo na tym opieramy cały projekt. Oczywiście tematyka całego projektu jest bardzo szeroka. Dotyka tego, co jakby jest tytułem, czyli uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych, ich konsekwencji i poszukiwania takiej swojej drogi, ale też bardzo mocno skupiamy się na kryzysie zdrowia psychicznego. Mocno też akcentujemy komunikację rówieśniczą, w tym przemoc rówieśniczą niestety. Też takie budowanie relacji, radzenie sobie z emocjami, budowanie własnej wartości. To są tematy, które jakby są też związane z tematyką projektu. Takim szlagowym rozwiązaniem stosowanym w projekcie jest to, że staramy się z młodzieżą wychodzić poza mury szkolne. Współpracujemy tutaj z kilkoma instytucjami miejskimi. Między innymi jest to Centrum Profilaktyki Świt, gdzie mamy strefę edukacji, gdzie organizujemy różnego rodzaju właśnie warsztaty i spotkania dla młodzieży i zauważamy, że właśnie wyjście poza mury szkolne otwiera młodzież i więcej jakby osoby, które przeprowadzają warsztaty, mogą z tej młodzieży po prostu wydobyć i jest większe zaangażowanie na pewno tej młodzieży i trochę inna motywacja do udziału, ale też korzystamy na przykład z spektakli czy seansów filmowych Kina Muza i Teatru Muzycznego. Od 2 lat współpracujemy ściśle z Teatrem Muzycznym, gdzie organizujemy dla młodzieży na bazie dosyć popularnego spektaklu, który jest grany w Teatrze Muzycznym, Drogi Ewanie Hansenie, który właśnie porusza kwestię zdrowia psychicznego, relacji rówieśniczych, relacji z rodziną, z bliskimi. I na bazie tego seansu i tego przedstawienia jakby projektujemy takie wydarzenia też przed i po, żeby też nie zostawiać tej młodzieży po tym seansie z myślami i refleksjami, którymi nie mogą się podzielić. Więc są spotkania dla nich, warsztaty dla rodziców, tak, związane z tym seansem, więc bardzo bazujemy na tym rozwiązaniu, żeby właśnie budować warsztaty dotyczące takiego wsparcia po prostu zdrowia psychicznego, ale też relacji szeroko rozumianych i takich rodzicielskich i takich rówieśniczych.
7: Wspomniała Pani, że jest to duży problem, no to nie tylko na pewno problem Poznania, ale innych też polskich miast, ale czy akurat Wydział Zdrowia ma jakieś takie informacje, żeby młodzi poznaniecy mieli naprawdę coraz większy taki problem? Może są jakieś takie zaskakujące liczby, które by o tym mówiły?
6: Nie, jak słusznie Pani zauważyła, to jest problem jakby nagłaśniane w całej Polsce, tak, że ta młodzież polska w tej chwili potrzebuje takiego wsparcia tego zdrowia psychicznego. Mówi się o kryzysach i właśnie profilaktyka sama powinna być ułożona nie tylko na walkę z uzależnieniami, tak, i profilaktykę uzależnień, ale też proponowanie takich aktywności i takich jakby czynników chroniących, które uchronią tą młodzież przed wejściem w uzależnienia. Też trzeba pamiętać o tym, że we współczesnym świecie nie ma już takich pojedynczych uzależnień, że mamy uzależnienie od alkoholu czy uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Często są to uzależnienia krzyżowe, występują jednocześnie, a są niejednokrotnie skutkiem właśnie jakichś kryzysów psychicznych, tak, nie wiem, chociażby przemocy rówieśniczej, czy braku relacji takich rodzicielskich.
7: A w Poznaniu są takie miejsca, do których taka młodzież może się zgłosić. Wiadomo, nie zawsze wszystko chce się powiedzieć mamie i tacie. Też nie wszystko chce się powiedzieć pani nauczycielce. Jeśli słuchają nas rodzice albo właśnie młodzież, jaki pierwszy krok można zrobić w Poznaniu, żeby sobie pomóc albo swojemu dziecku?
6: Ja myślę, że też tutaj Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej wskazałabym jako tą instytucję, która w takich pierwszych poważnych problemach może zareagować. Oni mają te wszystkie anonimowe linie wsparcia zarówno dla uzależnionych, jak i dla tych, którzy doświadczają jakiejś przemocy, ale też wskazałabym Centrum Profilaktyki Świt, bo oprócz tego, że mamy tam taką strefę edukacyjną w tym Centrum Profilaktyki Świt, to też jest strefa tak zwanego rozwoju i tam mamy 4 gabinety, które świadczą usługi takie związane z psychoterapią, z terapią, ze wsparciem właśnie zdrowia psychicznego. Także zapraszam do Centrum Profilaktyki Świt jako miejsca, które jakby może być pomocne w takich chociażby porozmawianiu czy zapisaniu się na jakąś grupę wsparcia, żeby uzyskać pomoc.
7: A jaki Państwo mają feedback, jeśli chodzi o samą młodzież?
6: Od rodziców mamy bardzo dużo takiej informacji zwrotnej. Mamy taki warsztat pod tytułem Jak rozmawiać z nastolatkiem, tak, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i rodzice przede wszystkim takim feedbackiem od rodziców jest to, że rodzice na tych warsztatach uświadamiają sobie, że ten problem jakby rozmów z nastolatkiem, tak, albo braku tych rozmów nie dotyczy tylko jego, tylko szerszej grupy i że nie jest w tym sam, że może do tej pory myślał ten rodzic, że jakby musi się borykać z tym tylko on, a inni mają inaczej, to na takich warsztatach uświadamia sobie, że nie jest to jakiś odosobniony przypadek, tylko rzeczywiście jest to problem wielu, wielu rodziców, którzy z uwagi na współczesne czasy, no po prostu muszą też, potrzebują takich warsztatów, żeby nauczyć się rozmawiać ze współczesną młodzieżą.
7: Pomimo tego, że wszystko teraz dzieje się trochę online, to jednak takie warsztaty w cztery oczy są też dla młodzieży ważne.
6: Tak, chociaż my też próbujemy wykorzystać te media jakby społecznościowe i te różne nowinki techniczne, takie nazwy, żeby też uatrakcyjnić młodzieży ten przekaz. Bo teraz taki suchy wykład, prelekcja, to dla młodzieży nie jest odpowiednia forma przekazu. Oni muszą mieć bodziec, tak, impuls do tego, żeby się zaangażować, żeby podejść do tego z motywacją, wyciągnąć z takiego warsztatu wnioski. I myślę, że chociażby tak w ramach tego projektu jest też taka grupa młodzieży, która się wyłoniła jakby z tych wszystkich uczniów korzystających z projektu. Jest to grupa, która sama nazwała się Młodymi Aktywnymi i ona jest to też takie fajne działanie, które nie jest takie standardowe, że na przykład oni od 2 lat robią konferencje dla młodzieży, dla swoich rówieśników, tak? To oni są prelegentami, to oni opowiadają o swoich jakby problemach, o swoich relacjach, tak? O stresie, o emocjach i powiem szczerze, że to jest odbierane bardzo pozytywnie przez młodzież, bo co innego jak mówi ktoś dorosły, a co innego jak stanie na tej scenie no rówieśnik, który dzieli się swoimi doświadczeniami.
7: No i właśnie a propos sceny, powiedzmy jeszcze kilka zdań o tym spektaklu.
6: Jest to spektakl przede wszystkim poruszający kwestię zdrowia psychicznego, relacji z rodzicami, relacji z rówieśnikami. Jest to też spektakl, który jakby komunikacja w tym spektaklu odzwierciedla język współczesnej młodzieży. Ja będąc na tym spektaklu, uczestnicząc z młodzieżą w oglądaniu, od razu widziałam w tej młodzieży pełne zrozumienie, bo aktorzy posługują się współczesnym językiem młodzieży i to do nich dociera. Takie komentarze po spektaklu czy w przerwie spektaklu pod tytułem chciałbym to jeszcze raz zobaczyć, no pokazują też, jak ważne są relacje. To o tym przede wszystkim jest ten spektakl.
3: A tematem zajęła się moja redakcyjna koleżanka Paulina Grzegorzewska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu powiemy o nowym rezerwacie przyrody w okolicy Jarocina. Będzie też o Jeżycjadzie, a ta wychodzi poza granicę Poznania. Na początek jednak zupełnie inny temat. Złamał sądowy zakaz, trafi za kratki na ponad półtora roku. Mowa o 44-letnim poznaniaku. Od tej sprawy zaczynamy to wydanie magazynu.
8: Sądowe zakazy prowadzenia pojazdów w wielu przypadkach są konsekwencją jazdy w stanie nietrzeźwości, prowadzenia pod wpływem środków odurzających, spowodowania kolizji lub wypadku, a także ucieczki przed policjantami. To sytuacje, w których kierowcy już wcześniej zignorowali podstawowe zasady bezpieczeństwa i odpowiedzialności za innych uczestników ruchu. Orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów ma być jasnym sygnałem. Przez wskazany w wyroku okres za kierownicę zasiąść po prostu nie wolno. 44-latek z Poznania najwyraźniej uznał jednak, że zakaz go nie dotyczy, ponieważ 29 września późnym wieczorem poznańscy wywiadowcy zatrzymali do kontroli Renault. Sprawdzenie kierującego w policyjnych systemach szybko wyjaśniło tę sytuację. Okazało się, że wobec mężczyzny nadal obowiązywał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, którego termin upływał dopiero za kilka miesięcy, a wobec tego mężczyzna popełniał przestępstwo. Został zatrzymany, a samochód, którym się poruszał, odholowany na policyjny parking. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań wykonali niezbędne czynności procesowe, rozgromadzili bardzo szybko materiał dowodowy, a sprawa ze względu na charakter czynu została skierowana do rozpoznania w trybie przyspieszonym. Zaledwie dwa dni później od tego zatrzymania poznaniak stanął przed sądem. Wyrok był jednoznaczny. Mężczyzna został skazany na rok i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego również dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz obowiązek zapłaty 10 000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jest to kolejny przykład konsekwencji, jakie ponoszą kierowcy, którzy świadomie decydują się ignorować prawomocne orzeczenia sądu. Przypomnę, że sądowy zakaz prowadzenia pojazdów nie jest sugestią, ani też prośbą. To obowiązujące prawo. Jego złamanie może oznaczać nie tylko kolejną sprawę karną, ale także, jak w tym przypadku, bezwzględną karę pozbawienia wolności.
3: A mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A my tymczasem zupełnie zmieniamy temat. Czas na gościa w studio.
9: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. A dzisiaj przychodzę tutaj do Państwa, do studia z informacją bardzo ciekawą, ponieważ mamy kolejny rezerwat przyrody w naszym województwie. Konkretnie w Nadleśnictwie Jarocin został powołany w ostatnich dniach rezerwat przyrody Dolina Lutyni. To rezerwat, który został powołany dzięki inicjatywie tamtejszych jarocińskich leśników. Powołał oczywiście ten rezerwat zgodnie z przepisami prawa regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jest to wyjątkowe miejsce krajobrazowe. Obrazowo przepiękne, jak spojrzy się na zdjęcia chociażby tego miejsca, jak rzeka Lutynia płynie, tworzy przełomy właśnie w lesie łęgowym, co też jest ważne, gdyż lasy łęgowe są lasami bardzo ważnymi w kontekście też przyrody. One rosną wzdłuż rzek, one właśnie mają za zadanie odbierać falę wezbraniową, gdy rzeka wylewa. Oczyszczają też wodę, która spływa chociażby z okolicznych pól do rzek, także też tworzą taką naturalną barierę, filtr. Są to najczęściej lasy tworzone przez wiązy, jesiony, dęby czy też wierzby, topole. Bardzo bogate, żyzne gleby cechują te lasy, ponieważ rzeka, gdy wylewa, no to również użyźnia, czyli te gleby, one fachowo nazywają się madami rzecznymi, także to miejsce jest wyjątkowe. Ten rezerwat ma ponad 75 hektarów. 77.
3: To dużo, bo żebyśmy mieli porównanie.
9: No można to przyrównać do Jeziora Maltańskiego w Poznaniu, czyli już Państwo mają skalę taką odniesienia, jak tutaj, żeby sobie to bardziej uzmysłowić. No i co tam takiego ciekawego jest oprócz tej lutyni? Jeszcze jest skrzyp olbrzymi, wyjątkowy skrzyp, który tam sobie właśnie rośnie. No dorasta on do 1,5 metra wysokości, więc tworzy naprawdę duże, takie zwarte, piękne rośliny, piękne skupiska tych roślin. Dodatkowo, co mogę powiedzieć, to podczas tworzenia tego rezerwatu również zaangażowała się bardzo lokalna społeczność w wyszukiwanie pomników przyrody. Leśnicy tamtejsi razem z PTTK, taką sekcją rowerową, współpracowali, jeździli dosyć właśnie rowerami po tym lesie i wyszukiwali drzew o wymiarach pomnikowych. I wiele wiązów, jesionów, dębów tam również zostało znalezionych. Ten rezerwat będzie można odwiedzać. Jeszcze nie teraz, ale jarocińscy leśnicy wystąpili już o to, by zarządzenie stosowne w sprawie ustanowienia szlaku w tym miejscu powstało. Także czekamy, aż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska takie zarządzenie podpisze. Jest to już 105. rezerwat w naszej dyrekcji i też, co mogę powiedzieć, ten rezerwat kończy się w miejscu też dosyć takim symbolicznym, ponieważ, jak Państwo sobie przypomną, Iwaszkiewicz napisał książkę Młyn nad Lutynią i tam właśnie jest ten młyn. On już jest niedaleko tego rezerwatu, także to jest właśnie to miejsce symboliczne również dla naszej kultury, dla naszej historii.
3: To, co Pan powiedział, to nie jedyny rezerwat w Wielkopolsce.
9: Tak, to zgadza się, nie jest jedyny rezerwat. Mamy tych rezerwatów już 105, tak jak wspomniałem. Są różnego rodzaju rezerwaty, gdzie ta forma ochrony, ten cel ochrony jest ustanowiony. Dodam też, że w tym rezerwacie w Jarocinie szczególnym takim zainteresowaniem w oczach leśników są łąki. No bo jak myślimy lasy, no to drzewa, ale proszę pamiętać, że również łąka może być siedliskiem leśnym i to bardzo bogatym i trzeba te łąki wykaszać. To jest też zadanie ochronne. Chodzi o to, żeby właśnie na tych łąkach te rośliny rosły, na których nam zależy, takie rzadkie, które właśnie są na przykład storczyki. Mamy takie rezerwaty w Wielkopolsce, które właśnie są tworzone dla storczyków na łąkach i gdyby nie wykaszanie tych łąk, no to one by po prostu naturalnie drzewa by się tam wysiały, zarosły, zacieniły, no i tych storczyków byśmy nie mieli. Także to jest taki przykład ochrony czynnej, czyli że trzeba coś robić, żeby ochronić.
3: Takie storczyki, jakie możemy kupić na przykład w kwiaciarni, one tak wyglądają? Proszę tutaj wyjaśnić.
9: Nie, to są inne storczyki, chociaż bywają podobne, jeśli chodzi o kwiaty, ale na pewno z takich innych rezerwatów, które też są ciekawe na terenie naszej dyrekcji, jest rezerwat Bobrownia w Sierakowie. Jest to rezerwat, który nazwę nosi nieprzypadkową. Kiedyś w tym miejscu była hodowla bobrów kanadyjskich. Jeszcze po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a przed II wojną tych bobrów było niewiele w Polsce. W zasadzie naliczono 100 sztuk tych bobrów takich naszych, rodzimych, tak? Europejskich, więc tam była ta hodowla bobrów kanadyjskich. Potem ją zaniechano, no ale w międzyczasie ta populacja naszych bobrów europejskich bardzo mocno się odbudowała. Teraz liczy około 100 tysięcy osobników, jak się szacuje. Także to jest też jeden z takich przykładów ciekawych rezerwatów, gdzie właśnie rzeka i tamy bobrowe, które bobry utworzyły, rzeka, która przepływa, ciek wodny w zasadzie pięknie się rozlewa i ten las również, tam gdzie woda, tam życie. Także to od razu widać w tych miejscach, gdzie jest las i woda, to życie tętni. Mamy tutaj pod Poznaniem też rezerwat taki, który swoją pełnią możliwości, to jak jest piękny, pokazuje wczesną wiosną. To jest okolice Czmonia, rezerwat florystyczny, czyli tam będziemy podziwiali rośliny, kwiaty, które kwitną przed rozwojem jeszcze liści na drzewach, czyli głównie wczesną wiosną. I to są tak zwane te geofity wiosenne. To tam właśnie można zaobserwować ten aspekt wiosenny, kiedy przyroda obudzi się po zimie do życia. Jeszcze trochę musimy poczekać, bo teraz właśnie jesteśmy na etapie, kiedy ona w spokoju się szykuje do tego snu zimowego, ale już myślimy o wiośnie. No i wtedy właśnie do takich miejsc warto pojechać.
3: A ja przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję.
3: Kolejny temat w programie. Jeżec jada wychodzi poza granicę Poznania. Już teraz szczegóły.
10: Tak jakby naturalnie to się stało. Jakby rok temu nikt w ogóle nie myślał o tym, żebyśmy to zrobili. Rok temu wszyscy cieszyli się, że wreszcie po latach udało się jakby zmaterializować i że ten szlak jeżec jady po Poznaniu powstał. Anna Basińska, przewodnik miejski po Poznaniu. I właściwie tak spontanicznie powstał pomysł właściwie kilku osób. Właśnie przede wszystkim pani Halber z biblioteki w Pobiedziskach. Oczywiście z automatu jakby padło pytanie, czy się podejmę tego, żeby znów znaleźć wszystkie cytaty, miejsca. W jakiś naturalny sposób to powstało. Szlak obejmuje 32 punkty poza Poznaniem. Głównie są to miejsca na wschód i na południe od Poznania. Bardzo dużo, 8 w Pobiedziskach, wokół Pobiedzisk w Parku Krajobrazowym Prom, no ale też jest Kicin, Wieżenica, znajduje się Kostrzyn, Nekla, możemy dotrzeć do Puszczykowa, możemy dotrzeć do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, więc rzeczywiście jest sporo, sporo tych miejsc. W Poznaniu mamy 38 punktów na szlaku, na poznańskim szlaku Jerzycjady, czyli tym, który miał premierę rok temu. Natomiast na tym nowym, który teraz ma premierę, no to oczywiście Poznania już nie ma. Wyjeżdżamy poza Poznań. To znaczy, no generalnie jakby no, tomów jest ponad 20 Jerzycjady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani musi robić bazę związana z Poznaniem. Rodziła się w Poznaniu, mieszka w Poznaniu na Jerzycach, na Słowackiego 18, w miejscu, gdzie wszystko się zaczyna, bo pierwszy tom, Szósta Klepka, jego bohaterowie mieszkają jakby w kamienicy pani Musierowicz, ale z biegiem lat pani Musierowicz przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Pobiedziska. Ci jej bohaterowie też w jakiś taki naturalny sposób zaczęli się w okolice Pobiedzisk przemieszczać i te ostatnie już tomy, czyli Wnuczka do Orzechów, Feblik czy Ciotka z Gryzotką, one w zasadzie już prawie, myślę, że w ponad 50%, nawet więcej, dzieją się już poza Poznaniem. Mamy fikcyjnych bohaterów, ale wszystkie miejsca są prawdziwe i one są bardzo dobrze opisane, czyli tak naprawdę z tymi książkami można chodzić po Poznaniu. Opisy są bardzo dokładne, więc właściwie odpowiadają rzeczywistości. Pani Mosierowicz jakby przedstawia rzeczywistość tą taką fizyczną, czyli miejsca, ale też często na przykład nawiązuje do pogody, bo są daty dzienne. Każde jakby wydarzenia w książce mają swoje daty dzienne i czasem ona mówi, że nawet sprawdza pogodę, jaka taka dnia była, ale też są tomy, które nawiązują do prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce. I tu przoduje w tym taki tom, który się nazywa Kalamburka, w którym chociażby możemy przeczytać o wydarzeniach z czerwca 56 roku i nasi bohaterowie też biorą w nich udział. Więc czasem się wydaje nawet tym fankom Jerzycjady, że ci bohaterowie naprawdę tu są i naprawdę chodzą ulicami Poznania do tego stopnia, że podobno kiedyś do kamienicy tej najważniejszej, czyli na Roosevelta 5, przychodziły fanki, pukały do drzwi na parterze, wysokim parterze i podobno mieszkańcy nauczyli się już mówić, że no niestety, ale Borykowie się wyprowadzili, bo one wierzyły święcie, że ich tam spotkają. To jest takie, jak spojrzymy na temat, to mamy 38 punktów, czy mamy 32 punkty, więc właściwie to jest takie dość zrównoważone. Tych punktów jakby poza Poznaniem przybywa, tak jak już mówiłam, gdybyśmy dalej chcieli wyjść, to nawet znajdziemy te punkty i poza Wielkopolską, i poza Polską, bo takie też się znajdują, ale rzeczywiście te ostatnie tomy to już jest głównie właśnie okolice Pobiedzisk. Jak już mówiłam, to jest nie sposób dotrzeć do tych wszystkich 32 miejsc jednego dnia, znaczy pewnie jest to możliwe, ale myślę, że byłoby to trudne. Raczej warto sobie rozłożyć to na liczne weekendy.
11: Małgorzata Halber, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pobiedziska imienia Łukasza Opalińskiego. Ja powiem, kiedy odbywały się spacery po Poznaniu, to część tych osób zwiedzających wsiadało w pociągi, przyjeżdżało do nas i szukało biblioteki, więc mam nadzieję, że jeśli teraz tak wspaniale nagłośnimy to, że szlak Jerzycjady prowadzi również przez Pobiedziska i wokół Poznania, to tych fanów zakochanych w Jerzycjadzie sprowadzimy do nas. Zapraszamy ich serdecznie. No to są przede wszystkim atrakcje z jednej strony te przyrodnicze, o których mówiłam w Promnie, w Parku Krajobrazowym Promna, ale wracając do miasta. Szlak prowadzi przez dworzec kolejowy, który jest zabytkowym popruskim budynkiem z czerwonej cegły, a w środku jest nasza bibliostacja, uchodząca za, nieskromnie powiem, jedną z najpiękniejszych bibliotek w okolicy Wielkopolski, Polski. Ale tam też również mamy wiele artefaktów historycznych, które opowiadają blisko tysiącletniej historii Pobiedzisk. Pobiedziska to też ważny punkt na znanym szlaku piastowskim i tych atrakcji wiążących się z naszym dziedzictwem, z naszą historią, poczytając otwary, czyli kościoła świętego Michała na rynku, poprzez pamiątki po powstaniu wielkopolskim jest wiele i myślę, że Pobiedziska to też taka pigułka historii Wielkopolski, którą można no, w małej skali z niewielkim wysiłkiem takim zobaczyć właśnie Wielkopolskę w pigułce w Pobiedziskach. A to, że mamy panią Małgorzatę Musierowicz w tych, że tak powiem, nieładnie zasobach, to jest bardzo wielka moc tego, by do Pobiedzisk przyciągnąć. Otworzymy wystawę Pokój Borejków. Wiele, wiele, wiele atrakcji, o których chciałabym, żeby były niespodzianką, ale będą gadżety jerzycjadowe do pozyskania. A na rynku Na rynku planujemy wielką niespodziankę.
3: Jeżec Jada od dziesięcioleci buduje wyjątkową więź czytelników z Poznaniem i Wielkopolską.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam sporo tematów w naszym magazynie dziś. Między innymi zajrzymy na Stary Rynek w Poznaniu, a tam...
12: układamy logotyp miasta, budżet obywatelskiego.
13: No jest szablon odpowiedni, także wystarczy się dostosować do szablonu i na pewno nam coś super z tego wyjdzie.
3: O tym za kilka minut, a ten kwadrans zaczniemy jednak od innego tematu. Co dalej z akademikiem Jowita? Studenci przy Zwierzynieckiej nie mieszkają już tam od 3 lat. Budynek jest w złym stanie technicznym i wciąż niszczeje. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza zapowiada przebudowę, ale na razie nie ma na to funduszy.
14: W tej chwili jesteśmy w trakcie prowadzenia prac projektowych. Rzeczywiście podpisaliśmy umowę. Marcin Wysocki, kanclerz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Firma projektowa weszła i działa na projekcie. Mamy go otrzymać w grudniu przyszłego roku wraz z pozwoleniem na budowę. Tak jest aktualny status sprawy.
7: Jak to będzie wyglądać?
14: Konkurs architektoniczny został rozstrzygnięty i jesteśmy zobowiązani, podtrzymuję, że chcemy, zrealizować go w takiej formule i w takiej formie, jak został przedstawiony w trakcie konkursu. Czyli budynek zostanie podwyższony o kilka kondygnacji, zostanie przebudowany, pojawią się zupełnie nowe powierzchnie, nowe przestrzenie. W związku z tym to, co widzieliśmy w zeszłym roku podczas konkursu, to jest realizowane. Wcześniej nie mieliśmy w ogóle pieniędzy na realizację tej inwestycji, stąd pojawił się kilka lat temu pomysł, żeby sprzedać ten budynek, realizując wcześniej nowy akademik na Morasku. Kiedy został ten proces zatrzymany, kiedy pojawił się minister Wieczorek i oznajmił, że Jowita zostaje, no zmieniliśmy całkowicie swoje plany i przystąpiliśmy do prac nad przywróceniem, nad rewitalizacją tego obiektu. Środków za dużo dzisiaj nie mamy. Otrzymaliśmy dwukrotnie środki z ministerstwa w ramach zwiększenia subwencji na konkurs architektoniczny i częściowo potem na projekt. Natomiast drugą część projektu finansujemy już sami. Natomiast realizacji przedsięwzięcia, która dzisiaj jest szacowana na około 111 milionów, na to nie mamy zabezpieczonych żadnych środków. W związku z tym na dzień dzisiejszy, gdybym miał powiedzieć, to nie możemy zapewnić, kiedy rozpoczną się prace budowlane i jak szybko po otrzymaniu pozwolenia na budowę jakakolwiek firma wkroczy na teren budowy. Dopóki nie będziemy mieli zapewnionego finansowania, na pewno nie rozpoczniemy prac. To jest zbyt duży koszt, żeby uniwersytet był w stanie samemu to sfinansować.
7: Czyli to wyzwanie jest ogromne.
14: Obietnice są, ale obietnice są tylko powiedziane. A to niestety jest duża różnica między tym, co się zadeklaruje i powie, a tym, co się otrzyma na papierze. Dwukrotnie wystąpiliśmy do naszego ministerstwa o zabezpieczenie środków. Raz to chodziło o środki na dołożenie do drugiej części projektu, potem na sfinansowanie tej inwestycji i dwukrotnie otrzymaliśmy decyzję odmowną. Tym niemniej wierzymy w to, że kiedy już otrzymamy pozwolenie na budowę, wystąpimy do Banku Gospodarstwa Krajowego, do Funduszu Dopłat o sfinansowanie 80% tej inwestycji. Wierzymy, że stamtąd otrzymamy te 80%, a pozostałe 20% dołoży ministerstwo. To są tylko nasze nadzieje. No ale bez nadziei tak naprawdę z jednej strony nie pójdziemy do przodu, ale też wiemy, że nie zrealizujemy tej inwestycji bez tych środków.
7: To jest szansa, że będzie więcej tych studentów mogło tam zamieszkać? Jak to wygląda tak w praktyce?
14: Znaczy liczba na pewno się zwiększy w stosunku do tej grupy, do tych mieszkańców, którzy mieszkali w ostatnim okresie funkcjonowania Jowity, natomiast nieznacznie się zmieni w stosunku do osób, które pierwotnie kiedyś mieszkały. Pamiętajmy, że pokoje były kilkuosobowe zwykle. W tej chwili standard będzie zupełnie inny. Będą to pokoje jedno, maksymalnie dwuosobowe. Każdy będzie wyposażony w łazienkę, wyposażony w niewielki aneks kuchenny. W związku z tym naturalnie liczba miejsc, mimo dobudowania tych kilku kondygnacji, tak mocno nie przyrośnie. Ale poprawi się zdecydowanie standard i jakość tego obiektu. To na pewno. To w ogóle obserwujemy już od dłuższego czasu, że czasy, kiedy studenci chcieli mieszkać w kilkuosobowych pokojach ze wspólnymi na przykład łazienkami, to już te czasy odeszły. Dzisiaj studenci oczekują standardów, oczekują jakości, oczekują miejsc do integracji, do wspólnej pracy. No i na to spróbujemy odpowiedzieć w tym akademiku.
7: A jak wygląda obecnie w ogóle obłożenie w akademikach? Rozpoczął się rok akademicki, jak to wygląda?
14: Zawsze październik to jest okres, kiedy mamy niemal zapełnione w 100% nasze akademiki. Ale mijają kilka tygodni, kilka miesięcy i okazuje się, że studenci dogadują się między sobą i postawiają pójść na rynek, znaleźć sobie swoje mieszkanie, swoje lokum i te akademiki po pewnym czasie zaczynają, nie chcę powiedzieć, żeby być pustsze, ale po prostu pojawia się możliwość na przyjmowanie studentów, którzy wcześniej bądź nie startowali, bądź nie uzyskali przydziału w ramach tego pierwszego naboru. Także zdecydowanie październik jest najtrudniejszym okresem, potem już jest zdecydowanie puściej.
7: Co jeszcze znajduje się w akademikach teraz w tym standardzie poznańskim?
14: No spójrzmy na najnowszy nasz akademik, Meteor. To już mówimy najnowszy, chociaż on już kilka lat z nami funkcjonuje. No to tutaj zdecydowanie przestrzenie wspólne, pokoje do nauki są ważne. Chociaż to, co ja osobiście odbieram dość negatywnie, przez to, że studenci mają teraz w większości pokoje jednoosobowe, to oni zamykają się w swoich pokojach. Już takie życie studenckie, które jeszcze za naszej młodości pamiętamy, nie wiem, klub, akumulatory, eskula, wspólne zabawy, to już te czasy niestety mijają. Studenci albo spotykają się w mniejszych gronach, spotykają się w swoich pokojach, także takich miejsc właśnie jak jakieś kluby studenckie, to właściwie nie ma dzisiaj, przynajmniej z mojej perspektywy, racji na jakieś powodzenie.
7: To w Jowicie może będzie jakieś takie miejsce?
14: No zakładamy przywrócenie pewnych funkcji tego typu, ale tak naprawdę co będzie za kilka lat, zobaczymy. Zmieniają się przyzwyczajenia, zmieniają się oczekiwania studentów, będziemy starali się na bieżąco im wychodzić.
7: A pan kanclerz też mieszkał właśnie w akademiku? Jak mówi pan tego swoich doświadczenia?
14: Niestety nie, jestem poznaniakiem i studiowałem w Poznaniu, w związku z tym mieszkałem, że tak powiem, w domu rodzinnym z rodzicami. Natomiast bywaliśmy na imprezach, bywaliśmy, że tak powiem, na spotkaniach, na prywatkach, które się odbywały właśnie w akademikach, także z tej perspektywy to pamiętam.
7: No właśnie, bo chciałabym wrócić trochę do czasów, gdy ta Jowita tętniła życiem. Na pewno każdy z nas ma jakieś większe lub mniejsze doświadczenia, jeśli chodzi o ten akademik. Prawda chyba to jest, że jednak każdy poznaniak, chociaż trochę się ten poznański student, trochę się przez ten akademik przewinął.
14: Oj, zdecydowanie tak. Sam kojarzę niektórych moich współpracowników, dzisiaj pewnie są to osoby w wieku około 60 lat, którzy wspominają swoje czasy studenckie i właśnie imprezy w Jowicie, wspólne tak nocki, powiedziałbym czasami waletowanie. Tak, nie, Jowita była absolutnie słynnym i znanym akademikiem z tego, że tam była dobra zabawa, dobra atmosfera tak naprawdę. Ale był to też bezpieczny akademik, nigdy nie mieliśmy tutaj większych problemów z tym domem studenckim.
7: A właśnie, jak wygląda bezpieczeństwo w poznańskich akademikach?
14: Na pewno to się zmienia i musi się zmienić. Jeszcze w tej chwili dominuje standard recepcji w akademikach, czyli osoby, które pilnują wchodzących, natomiast już widzimy w tej chwili konieczność zmian. Właśnie będziemy na terenie osiedla Zbyszko-Jagienka montować systemy karty dostępów, czyli wszystko, że tak powiem, pod nadzorem kamer, które będą całodobowe, że tak powiem, oglądane i te przestrzenie monitorowane. Natomiast studenci będą dostawać się do akademiku właśnie z wykorzystaniem chociażby kart dostępów. No niestety czasy takiego, powiedziałbym, bezpieczeństwa i beztroski minęły. Rzeczywiście widzimy, że musimy postawić większy nacisk na bezpieczeństwo. Na szczęście na razie nic złego się nie stało, ale musimy chuchać na zimne.
7: Chyba coś w Babilonie właśnie będzie się takiego działo, tak? Że tam ma być zmieniana recepcja?
14: No, Babilon też jest akademikiem, który jest planowany do przebudowy. Z tym, że zanim oczywiście oddam ten akademik, to na pewno wcześniej wykonamy zmiany na Zbyszko-Jagience. Natomiast tak, tam wchodzimy w taki standard jak najbardziej bezobsługowy. Ma to też związek nie tylko z kwestiami bezpieczeństwa, ale również z kosztami. Była deklaracja, że Babilon będzie naszym akademikiem takim najbardziej budżetowym, a w dobie w tej chwili bardzo rosnących kosztów wynagrodzeń, jednym ze sposobów na obniżenie kosztów akademików dla studentów jest redukcja kosztów wynagrodzeń. I tutaj również zastępowanie często pracowników recepcji systemami elektronicznymi ma swój sens.
7: Jakie są obecnie ceny właśnie dla studentów, jeśli chodzi o akademiki?
14: To wszystko zależy, jaki standard. Dzisiaj najtańszym akademikiem, jeżeli mówimy o Poznaniu, bo nie mówię o innych lokalizacjach, jest na pewno Babilon. Najwyższe ceny są w Hance, niewiele niższe w Meteorze. Wszystko zależy od standardu i kosztów funkcjonowania, bo pamiętajmy, że uczelnia kalkuluje koszty akademików nie na podstawie, nie wiem, cen rynkowych, nie na podstawie własnych przemyśleń, tylko tak naprawdę na podstawie kosztów. Akademik powinien sfinansować, pokryć wszystkie koszty przychodami od osób mieszkających w danym domu studenckim. I tak to kalkulujemy, żeby wyjść na zero. To jest jakby sposób podejścia, więc im droższy w utrzymaniu akademik, a mniejsza liczba studentów, tym wiadomo, ten koszt jednostkowy jest wyższy. W związku z tym będziemy dążyli tam, gdzie się da, żeby albo zwiększać liczbę studentów, nie mówię w tej chwili, żeby zagęszczać akademiki, ale chociażby ta dobudowa tych kilku pięter w Jowicie ma spowodować, że liczba mieszkańców się zwiększy, a przez to koszt utrzymania całego akademika, w tym kosztów stałych na przykład wynagrodzeń, podzieli się przez większą liczbę osób i zatem dzięki temu będzie to tańszy akademik. Ceny, że tak powiem, wahają się w tej chwili między 680-700 zł za dwójkę w tych tańszych akademikach, bodajże do około 1300 zł w Hance pokój jednoosobowy. co biorąc pod uwagę warunki rynkowe czy ceny oferowane przez inne prywatne akademiki, jest bardzo konkurencyjnymi ofertami, biorąc pod uwagę, że to właśnie już nie są pokoje wieloosobowe, tylko to są najczęściej jedynki z własnym węzłem sanitarnym, z własnym aneksem kuchennym, z szybkim internetem, no z wszystkimi udogodnieniami, łącznie z takim jak siłownia. We wszystkich naszych akademikach dostępne są dla mieszkańców siłownia.
3: Tematem zajęła się Paulina Grzegorzewska. A teraz kilka informacji w skrócie.
15: Na początek dobre informacje dla poznańskich cyklistów. Zakończyły się prace na drodze dla rowerów na Dolnej Wildzie, mówi Bartosz Szczepaniak z ZDM.
16: Prace objęły wymianę nawierzchni na brakujących fragmentach przy dwóch zatokach postojowych. Jedna z nich znajduje się w rejonie skrzyżowania z ulicą Błogosławionej Poznańskiej Piątki, a druga około 500 metrów dalej.
15: Remont został zrealizowany w ramach projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Trzy atrakcje z Wielkopolski znalazły się wśród nominowanych w rankingu polskich zamków i pałaców. To zamek w Gołuchowie oraz pałace w Antoninie i Rogalinie. Ranking organizuje magazyn Travelist we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Poznań chce odzyskać Halle Arena. Miasto podpisało umowę na dokumentację przebudowy obiektu. Projekt ma unowocześnić jego wnętrze. Po remoncie arena pomieści nawet 4,5 tysiąca osób. Teraz zaglądamy na Stary Rynek. Tam po 11 miesiącach przerwy na wieżę ratusza wrócił Hejna Lista.
17: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodzie i grał hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny.
15: Mówił Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
3: Informował Kamil Bekier. A teraz zgodnie z zapowiedzią Stary Rynek w Poznaniu, a tam niecodzienna akcja.
12: Układamy logotyp miasta, budżetu obywatelskiego. Patryk Pałczak, dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania. Mieliśmy takie głosowanie w mediach społecznościowych, co wybrać. Wybraliśmy właśnie logotyp naszego, no myślę, że takiego najbardziej angażującego poznaniaków działania partycypacyjnego, czyli głosowania w poznańskim budżecie obywatelskim. A że jesień to wrzosy i z tych wrzosów właśnie

0: rozkwitanie.
1: Układam, chcę zobaczyć koziołki z wrzosów, bo głosowałam w internecie, można było wybrać, czy układamy koziołki, czy nie pamiętam tego drugiego wzoru i chciałabym takie wrzosowe koziołki zobaczyć.
2: A tu widzę, że panie też układają, tak? Białe wrzosy?
3: Tak, białe wrzosy na białego koziołka. Jak to się robi, żeby było dobrze? No jest szablon odpowiedni, także wystarczy się dostosować do szablonu i na pewno nam coś super z tego wyjdzie.
2: Czyli poznaniacy biorą sprawę w swoje ręce.
3: Dokładnie tak.
2: Tu widzę, że panie też sobie szykują wrzosy. Jakie wrzosy?
4: Białe na białego koziołka.
2: Tam biały koziołek. Tak jest. Jaki pani ma patent, żeby to tak szybko poszło i dokładnie?
4: Gdyby było więcej chętnych, to by szybciutko poszło. A trochę mało jest jednak.
5: A dopiero przyszłam, super. Są kolorki, się kładzie.
2: Tutaj tak, białe, fioletowe.
5: No tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno będzie pięknie. No,
2: fajna akcja, tak gdzieś tam mobilizuje poznaniaków.
5: Na pewno. Bardzo się cieszę, że tu przyszłam.
2: A pani się, widzę, nie poddaje i doniczkę za doniczką pani układa.
6: Tak. No, coś innego na spędzenie popołudnia.
2: Stawiacie na naturę.
7: Jak najbardziej, dlatego też w budżecie obywatelskim bardzo ważnym elementem jest zielony budżet. Tam zawsze dużo zadań i to są właśnie takie zadania, które mają pomóc rozwojowi zielonego naszego miasta. Kilka kolorów, cztery kolory, także no, kto przyjdzie, to się załapie.
2: A tak a propos budżetu obywatelskiego, z roku na rok poznaniacy chyba coraz chętniej, tak, włączają się do tego, chcą swoją cegiełkę dołożyć.
7: Tak, to prawda. Głosowanie jest dość chętne, na pewno jest to zdecydowanie większa frekwencja niż na przykład w innych aktywnościach, jak nie wiem, głosowanie do rat osiedli. Nam zależy, żeby też więcej poznaniaków w kolejnych edycjach także zgłaszało swoje projekty, bo to jest jednak większa praca, żeby go przygotować i do tego będziemy zachęcali, ale głosowanie to już jest pewien wzięcie na siebie odpowiedzialności za Poznań i tutaj możemy być zadowoleni z frekwencji.
2: Przypomnę, akcja miała przede wszystkim zwrócić uwagę przechodniów na trwający właśnie wybór projektów w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego 2027.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A ten magazyn zaczniemy od tematu drogowego. Będzie o doświetlaniu przejść dla pieszych, mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
9: Poprawa bezpieczeństwa pieszych jest jednym z priorytetów miasta. Z myślą o nich w ciągu ostatnich kilku lat doświetlono ponad 150 przejść. Wspólnie z radami osiedli przeznaczono na to blisko 7 milionów złotych. Doświetlanie zebr to rozwiązanie, które realnie zwiększa widoczność osób przechodzących przez jezdnię. Oprawy LED montowane są na niższych słupach, a strumień światła jest skierowany pod odpowiednim kątem bezpośrednio na przejście. Zastosowana barwa światła jest jaśniejsza i kontrastowa w stosunku do oświetlenia ulicznego, dzięki czemu sylwetka pieszego jest wyraźniej widoczna z większej odległości, szczególnie po zachodzie słońca. Do 2020 roku w Poznaniu doświetlone były zaledwie 22 przejścia. Rocznie nie powstawało ich więcej niż 9. Tylko w tym roku Zarząd Dróg Miejskich zaplanował poprawę bezpieczeństwa przy 34 zebrach. 19 z nich jest już oświetlonych. Są to przejścia dla pieszych m.in. na ulicy Szydłowskiej, Łozowej, Palacza, Słowiańskiej, Strużyńskiego oraz Dolnej Widzie. Kolejne zebry są w trakcie projektowania, a ostatnie 9 lokalizacji będzie zrealizowane na przełomie roku, ponieważ w ostatnim czasie podpisaliśmy umowę na ich realizację. Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych prac w Poznaniu doświetlone będą 172 przejścia dla pieszych. Lokalizacje, które zostają doświetlone przejść dla pieszych, nie są przypadkowe. Proponują je przedstawiciele lokalnych społeczności. Rady osiedli w formule uchwały wnioskują do końca stycznia danego roku o udział w programie doświetlenia przejść dla pieszych. Rady osiedla wskazują maksymalnie 3 propozycje miejsc. Następnie te propozycje są analizowane i opiniowane przez Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz Zarząd Dróg Miejskich. Miejski Inżynier Ruchu we współpracy z Policją określa zasadność realizacji doświetlenia danego przejścia. Ostateczne decyzje zapadają m.in. na podstawie liczby zdarzeń drogowych, geometrii drogi, istniejącej infrastruktury, dopuszczalnej prędkości pojazdów, wzajemnej widoczności uczestników ruchu, stanu oświetlenia ulicy, a także bliskości obiektów użyteczności publicznej. W przypadku pozytywnej opinii Miejskiego Inżyniera Ruchu po oszacowaniu wydatków na inwestycje Zarząd Dróg Miejskich wnioskuje do Rady Osiedla o partycypowanie w nich na poziomie 50% kosztów realizacji zadania. W 2022 roku na doświetlenia przejść przeznaczonych przeznaczono około 600 tysięcy złotych, a w 2023 był to już

0: ponad milion. W ostatnich 2 latach roczne wydatki na ten cel oscylują w okolicach 1,5 miliona złotych. Łącznie Zarząd Dróg Miejskich wspólnie z Radami Osiedli przeznaczyli na realizację wszystkich przejść dla pieszych i doświetleń blisko 7 milionów złotych. Warto zaznaczyć, że poza programem doświetleń doświetlamy również zebry w ramach innych inwestycji. I tak w tym roku zakończyły się roboty budowlane na przykład na ulicy Głuszyna w sąsiedztwie remizy strażackiej. Obecnie trwa procedura odbiorowa doświetlonego przejścia dla pieszych przez ulicę Stróżyńskiego, które zostało nowo wyznaczone i został wybudowany również chodnik. W ostatnich dniach rozpoczęły się prace polegające na budowie nowego przejścia wraz z doświetleniem przez ulicę Generała Maczka przy skrzyżowaniu z ulicą Chełmińską. W ostatnich miesiącach również w ramach zmian organizacji ruchu poprawiło się bezpieczeństwo pieszych na ulicy Kutrzeby. Jedno z przejść przez jezdnię zostało przesunięte tak, aby upraszczało drogę pieszym w kierunku wzgórza Świętego Wojciecha. W rejonie zebr zostały zamontowane progi wyspowe, a kierowcy mają teraz do dyspozycji jeden pas ruchu. W ramach poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych prowadzimy również działania polegające na poprawie dostępności nich dla osób starszych i niepełnosprawnych. Została w ostatnim czasie podpisana umowa z wykonawcą na dostosowanie takich przejść na Wieldzie. W 20 lokalizacjach zostaną obniżone krawężniki, zamontowane maty fakturowe oraz zostaną te przejścia dostosowane do standardów dostępności miasta Poznania.
1: Przypomnę, w ciągu ostatnich kilku lat doświetlono ponad 150 przejść dla pieszych w Poznaniu. A teraz zmieniamy temat. W Wielkopolsce ruszył nowy program profilaktyki raka płuca. Już teraz szczegóły.
2: Rozpoczynający się bezpłatny program badań przesiewowych w kierunku raka płuca skierowany jest do wieloletnich palaczy z regionu. Rocznie tylko z Wielkopolski z powodu tej choroby umiera blisko 2000 osób. Głównym jej problemem jest fakt, że początkowe fazy nie dają konkretnych znaków, dlatego tak ważna jest profilaktyka. W drugiej części października mają zostać przebadani pierwsi pacjenci. W Wielkopolsce realizatorem tego programu jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu i Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.
1: A mówiła moja redakcyjna koleżanka Paulina Grzegorzewska. W naszym magazynie Leszno i bardzo ważna inwestycja w tym mieście.
3: Modernizacja płyty rynku w Lesznie ma się rozpocząć 19 października. Na ten dzień wyznaczamy sobie rozpoczęcie prac budowlanych. Te prace rozpoczną się po wschodniej stronie rynku i rozpoczną się na samej płycie rynku. Rozbierana będzie kostka brukowa w pasie o szerokości około 8, może nawet do 10 metrów. I jako pierwsze na placu budowy działać będą wodociągi leszczyńskie. Będzie wymieniana główna sieć wodociągowa. Te prace potrwają mniej więcej do 4 grudnia. Następnie wodociągi planują wejść na chodnik po stronie wschodniej, tak aby tą sieć główną doprowadzić już do przyłączy do poszczególnych kamienic. Teren oczywiście będzie ogrodzony, zabezpieczony, ale apelujemy już teraz do mieszkańców o ostrożność, o poruszanie się tylko wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi, tak aby nikomu nie stała się krzywda, bo tam będą naprawdę głębokie wykopy do około 2 metrów głębokości. Zaraz po wodociągach także na tą stronę wschodnią wejdzie MPEC, który położy miejski cieplik. Natomiast ten cieplik będzie kładzony tylko jako sieć główna, na razie bez przyłączy do kamienic, ponieważ żaden z właścicieli kamienicy na tej wschodniej części rynku nie wyraził chęci przyłączenia się właśnie do miejskiego cieplika. Chcemy zaznaczyć, że mimo tych trudności, mimo złożoności prac i pewnie kilku ekip, które będą pracowały jednocześnie, nie rezygnujemy z tego, aby na rynku coś się działo. Planujemy, aby tak jak w roku ubiegłym, jak 2 lata temu, działała tam nasza piękna nowa choinka. W dniach od 4 do 6 grudnia chcemy zorganizować jarmark świąteczny. Już teraz zapraszamy mieszkańców, aby rezerwowali czas, aby byli z nami w te dni na leszczyńskim rynku. Oczywiście ten harmonogram, ten, o którym przed chwilką powiedziałam, jaki harmonogram, który będziemy podawać później na luty, na marzec, on może ulec zmianie, ponieważ no, zadanie jest bardzo skomplikowane, bardzo złożone. Będzie tutaj wielu wykonawców jednocześnie, wielu specjalistów, turystów jednocześnie na placu budowy, więc tutaj wszystko może się jeszcze wydarzyć. Poza tym pracować będziemy, nie ukrywam, w okresie zimowym. Też trudno powiedzieć, jak tutaj pogoda pozwoli nam na kontynuowanie prac, ale będziemy się starać wyłączać rynek i remontować go jakby etapami, fragmentami, tak aby to nie była przestrzeń całkowicie zamknięta dla mieszkańców, dla osób prowadzących tam działalność gospodarczą. Bardzo liczymy na to, że po remoncie płyta rynku, rynek stanie się takim naprawdę mocno bijącym sercem miasta. Mimo tej modernizacji na pewno nic nie straci ze swojego waloru historycznego, ze swojego uroku, wręcz przeciwnie, zyska tutaj dużo zieleni, znikną wszelkie bariery architektoniczne. Liczymy na to, że to będzie o wiele bardziej przyjazna atmosfera, bardziej przyjazna przestrzeń, która będzie chętnie odwiedzana przez mieszkańców specjalnie, a nie tylko przekraczana jakby w drodze do pracy czy do szkoły.
1: Mówiła nam Lucyna Gbiorczyk z Leszczyńskiego Magistratu. Gdy tylko modernizacja rynku w Lesznie ruszy, będziemy Was informować na naszej antenie.
4: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
1: Jesień w kalendarzu, jesień w pogodzie widać, słychać i czuć, można by powiedzieć tutaj też w Wielkopolsce.
5: Tak, zgadza się, w lasach również tą jesień obserwujemy. Jesień w polskich lasach to głównie grzyby i grzybobranie. Tomasz Maczkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Jeszcze cały czas przez to, że jest ciepło i wilgotno, to te grzyby, no w tym roku jest wysyp grzybów, jest ich po prostu dużo. U nas praktycznie można znaleźć, jak to mój kolega grzyboznawca Piotr Grzeźniarz, leśnik tutaj z Biura Informatyk mi mówi, to znajdziemy bardzo wiele gatunków grzybów i on zbiera grzyby przez cały rok i rzeczywiście, ale takie te najbardziej popularne, czyli podgrzybki, prawdziwki, kurki, sowy, czyli kania, no to są grzyby, które najczęściej zbieramy, ale teraz rydze się pojawiają, także niektórzy bardzo lubią te grzyby i zbierają rydze. Oczywiście maślaki, koźlarze, te wszystkie różnego rodzaju gatunki grzybów możemy znaleźć w wielkopolskich lasach. No i właśnie przy okazji tego grzybobrania możemy podziwiać, jak piękne mamy lasy w Wielkopolsce.
1: Jak piękne mamy lasy, drzewa. Na te drzewa możemy popatrzeć również w samym Poznaniu.
5: Tak, zgadza się. Teraz właśnie te drzewa będą się przebarwiać, będą tą całą paletę barw, te liście pokazywać. No i będziemy mogli, jak jeszcze pogoda dopisze, na takich jesiennych spacerach, no rzeczywiście podziwiać to piękno lasu jesiennego. To jest wyjątkowy czas w roku, kiedy las właśnie jest taki pokolorowany, taki pomalowany tymi różnymi barwami i to też sprzyja właśnie tym spacerom leśnym. Pamiętajmy, że podczas spacerów w lesie nasz organizm otrzymuje szereg korzyści, bo to są i jest powietrze bardziej natlenione w lesie, bardziej oczyszczone. Nasz organizm odpoczywa. Udowodnili naukowcy, że przecież takie spacery w lesie obniżają też ciśnienie krwi, także to jest szereg korzyści dla naszego organizmu. Warto do lasu zaglądać, warto taką aktywność w lesie regularnie po prostu stosować.
1: Mówimy o tym, co w świecie roślin, ale także jesień odczuwają zwierzęta. Co właśnie w świecie zwierząt w tych naszych podpoznańskich, wielkopolskich lasach?
5: No przede wszystkim jesienią to lasy tętni życiem i odgłosami. Rykowiska, za chwilę bekowiska u Danieli, rykowisko u jeleni szlachetnych. Oczywiście część ptaków już odleciała na zimowiska, ale to właśnie jest taki okres, kiedy ptaki też się zbierają, odlatują, a z kolei w lesie wcześnie rano albo wieczorem możemy porykiwania właśnie samców jeleni, a za chwilę danieli usłyszeć. I właśnie to jest ten taki spektakl jesienny i te walki właśnie byków, które mają bardzo ważne znaczenie dla tych gatunków, bo chodzi o przekazanie genów, chodzi o to, by właśnie ten najsilniejszy przekazał geny i by te populacje się rozwijały, a zwierzyny, jak spojrzymy w statystyki w Wielkopolsce i generalnie w całym kraju, jest coraz więcej. Sprzyjają temu różnego rodzaju czynniki, ale między innymi to, że jest cieplej, czyli zmiany klimatu, dłuższy sezon wegetacyjny, no i też dostępność pokarmu na polach, bo to, co jest na polu, jest bardzo smakowite dla właśnie chociażby jeleni, dzików, danieli, także to jest szereg czynników, które wpływa na to, że zwierzyny mamy coraz więcej.
1: Zwierząt sporo w lasach, ale także w mieście i w okolicy. Ja nawet się przyznam, że ostatnio szedłem w okolicy poznańskiej Malty i zauważyłem dość sporego ptaka, zielony ptak. Powiem szczerze, nie widziałem jeszcze na żywo takiego i okazało się, że tak, to był on, dzięcioł zielony.
5: Tak, zgadza się, dzięcioł zielony i to dosyć często zdarza się, że potrafi przylecieć też do tutaj poznańskich ogrodów przydomowych. Dzięcioł, który lubuje się, można powiedzieć, w wyjadaniu z mrowisk mrówek, także on jest taki, taką ma dietę, jest bardzo ładny, charakterystyczny, rzeczywiście odzywa się też charakterystycznie, jak Państwo sobie gdzieś odnajdą w przestrzeni internetu dźwięk właśnie dzięcioła zielonego, no to już zawsze będą Państwo pamiętali, aha, on już jest niedaleko, to na pewno dzięcioł zielony, bo jest naprawdę charakterystyczny. Nie będę tutaj dawał próbki głosu, bo mogłoby to kiepsko wypaść, ale zachęcam do odsłuchania.
1: Ale z pewnością ten dzięcioł wygląda jak taki egzotyczny ptak, bo moja taka była pierwsza reakcja, ojej, co taki ptak robi u nas w naszym kraju, w Poznaniu, tutaj przy Malcie?
5: Tak, tak, no tych ptaków rzeczywiście ciekawych, egzotycznych, wręcz można by powiedzieć, tak jak na pierwszy rzut oka, chociaż one są nasze, krajowe, rodzime, jest wiele. No, takim drugim jest dudek. Dudek, który no, jest bardzo taki charakterystyczny, piękny, też ma takie upierzenie kolorowy i też możemy go w Wielkopolsce spotykać właśnie, jak sobie te dudki tutaj w naszym krajobrazie, tym rolniczo-leśnym właśnie latają i lęgi wyprowadzają. No, jest to taki symbol lata, no już niestety za nami, ale rzeczywiście taki, a za chwilę będziemy mówić o dokarmianiu ptaków, bo przecież zima przed nami, także to będzie kolejny temat pewniejszego jakiegoś spotkania. Warto o nie dbać i zwracać na nie uwagę. Zawsze o to apelujemy, by taką uważność mieć w lesie, właśnie po to, by pełni odpoczywać, ale również zwrócić uwagę na to, co dookoła się dzieje, troszkę czasami może przystanąć, zamknąć oczy, posłuchać tego lasu, poddychać taką pełną piersią tym powietrzem, bo to daje szereg korzyści i po prostu nas relaksuje.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie dziś mówił
5: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Halo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99.4 FM. Reklama.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space Nine oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96.

0: magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. Mam jak zawsze garść tematów z Poznania, a to wydanie magazynu zaczniemy od poznańskiej kranówki. Tak, tak, od poznańskiej kranówki. O szczegółach akcji mówi Przemysław Ciupka z poznańskiego Akwanetu.
2: Tym razem startujemy z nową akcją, kampanią Kranówka Poznańska. W tym momencie w centrum jest branża gastronomiczna. Chcemy upowszechniać ten prosty, dobry zwyczaj. Po pierwsze, picia wody z kranu. Po drugie, serwowania darmowej kranówki klientom w lokalach gastronomicznych. Wiele z nich, między innymi ten, w którym teraz rozmawiamy, na Jeżycach, już to robi i to robi od lat, ale możemy to zebrać tak naprawdę w jedną całość, promować to wspólnie i my jako wodociągi i branża gastronomiczna mamy już przygotowaną stronę internetową z pewną mapą interaktywną, która będzie zbierała te lokalizacje, które w Poznaniu darmową kranówkę serwują, które chcą dołączyć do tej akcji. Jeżeli dołączą, to będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych w Poznaniu i w aglomeracji poznańskiej zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, czy to na karafkach, czy to na szklankach, czy to na serwetkach w tych lokalach, czy to na wlepkach, które będą informowały o tym. Tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów. Wykonujemy rocznie ponad 80, rok 2025 to jest ponad 80 tysięcy badań na ponad 5 tysiącach próbek. Te próbki są pobierane na każdym etapie, od ujęcia aż do kranu. Jesteśmy pewni tego, że kranówka jest świetną, bezpieczną wodą. To jest tak naprawdę pewna idea, w którą przedsiębiorcy sami chcą się włączać, bo chcą pokazywać po pierwsze, że są świadomi, chcą promować wśród swoich gości, mieszkańców dobre nawyki, a przy okazji też znaleźć się w jakiejś szerszej grupie, takim ruchu, nazwijmy to bardzo szumnie, tej kranówki poznańskiej. To jest też pewna lokalność. To jest nasza woda, tutaj pozyskiwana. Ona nie musi być pakowana w plastik, nie musi być dostarczana z drugiego końca kraju, albo z zagranicy, w związku z czym jest tu wiele plusów, które przemawiają za tym, żeby kranówka poznańska stała się naszą codziennością, nie tylko w domach, również kiedy wychodzimy na miasto. Jest wiele lokali gastronomicznych w Poznaniu, które serwuje darmową kranówkę, niezależnie od tego, czy my ruszamy z jakąś kampanią, czy też nie. Natomiast już na start mamy kilkanaścioro partnerów, no i wierzymy w to, że ta akcja będzie nabierała rozpędu. To nie jest tak, że my chcemy teraz występować jakoś przeciwko każdej butelce. Oczywiście każdy może mieć wybór i ten wybór jest ważny, świetnie, żeby móc tę decyzję podjąć samemu i świadomie.
1: Rafał Orłowicz, właściciel jednej z poznańskich restauracji, przyznaje.
3: No akcja jakby jest dość mi znana, bo my tą wodę rozdajemy od zawsze, od 10 lat już w restauracjach, więc jakby co jest to poparcie, co myślę o akcji. Przede wszystkim jest to znany dość proces, bo my od 10 lat tą wodę rozdajemy. To jedzenie do całości, więc to jest jakby poparcie naszej działalności wieloletniej. Dlatego do akcji dołączyliśmy jako pierwsi i wspieramy Akwanet w tym, co będzie teraz robił. Ludzie często też wybierają miejsce pod względem tego, czy tą wodę mają za darmo. To pytanie pada w maila przy rezerwacjach grupowych. Ludzie chcą jednak wiedzieć, czy to miejsce jest dla nich, czy nie. I jest smaczna. Ja piję na co dzień, nie mam z nim w ogóle problemu. Jakby piłem gorsze w innych miastach, i nasza jest niezła. Znaczy, my też dajemy wybór gościom. Może kupić butelkowaną wodę, może wziąć tą za darmo. Jak ktoś chce pić z butelki, bo ma takie wymaganie, to też ją dostanie. Znaczy, muszę ją zapłacić oczywiście.
1: Przypomnę, miejsca serwujące darmową kranówkę będą oznaczone na mapie. Wystarczy wejść na stronę kranówkapoznańska.pl. W naszym magazynie czas na kolejny temat, sportowy temat. Pozwolicie, to powrócę do minionego weekendu. Co to był za weekend w Poznaniu?
4: No to był weekend, w którym Poznań tętni życiem, tętni takim życiem sportowym. Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Ponieważ tysiące biegaczek i biegaczy przyjeżdża do Poznania po to, żeby wziąć udział w Poznań Maratonie. Mieliśmy w tym roku 25. Lotto Poznań Maraton, a więc taki jubileusz, srebrny jubileusz maratonów w Poznaniu. Do tego oczywiście cały weekend biegowy, bo Poznań 5, czyli ten bieg na 5 kilometrów, który poprzedza maraton, i biegi dla dzieci. Ponad 1000 tych najmłodszych uczestników wzięło udział w Phoenix Kids Maratonie. Biegały te dzieci od takich niemowlaków aż po młodzież na dystansach od 100 metrów do kilometra.
1: To powiedzmy o tym największym sportowym wydarzeniu.
4: 25. Poznań Maraton imienia Macieja Frankiewicza. To bieg, na którego starcie stanęło prawie 5 tysięcy osób. Zapisało się jeszcze więcej, ale zawsze mamy tak, że troszeczkę mniej się przychodzi na start niż tych, którzy się zapisali. No i No i mieliśmy całkowicie nową trasę w tym roku maratonu, a więc ci nasi, te prawie 5 tysięcy maratończyków przebiegło przez najbardziej rozpoznawalne punkty Poznania, ponieważ po 18 latach wróciliśmy między innymi na Plac Wolności, na Stary Rynek. Były także takie stałe punkty na trasie maratonu jak Malta, jak Enea Stadion, czyli można powiedzieć, że arena, na której rozgrywa swoje spotkania aktualny mistrz Polski, Lech Poznań. No i w tym roku także powróciliśmy w okolice Cytadeli, także trasa była naprawdę atrakcyjna, szybka, ale no myślę, że święto biegania naprawdę było wielkie. W Poznaniu bardzo dziękuję nie tylko biegaczom i biegaczkom, ale także tym tysiącom poznaniaków, poznanianek, którzy przybyli na trasę i dopingowali tych biegaczy, bo Poznań jest z tego znany, że bardzo, bardzo wspiera startujących w maratonie i to było widać praktycznie na każdym kilometrze maratonu. Mieliśmy ponad 20 punktów kibica kolorowych, głośnych, pełnych muzyki, pełnych dopingu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyszli i wspierali naszych zawodników.
1: To powiedzmy o tych najlepszych.
4: No, wiadomo, że na te największe maratony w Polsce, a poznański maraton jest w trójce największych polskich maratonów, zawsze przyjeżdża elita międzynarodowa. Wiadomo od dawna, że tutaj najlepsze osiągnięcia w biegach maratońskich mają zawodnicy z Afryki, no i podobnie było w Poznaniu. W miniony weekend zwycięzcę mieliśmy z Etiopii. Etiopczyk Dzeleto wygrał tegoroczny maraton i tutaj taka ciekawostka. 25. Poznań Maraton wygrał 25-latek, więc tak się fajnie złożyło. Natomiast najlepszą z pań była Kenijka Betty Chepkwony. Ona już zapowiedziała, tak jej się podobało, że chce powrócić do Poznania i spróbować pobić rekord naszego maratonu, także trzymamy kciuki za nią i zapraszamy serdecznie za rok. Bardzo dobrze także zaprezentowali się Polacy. Czwarte miejsce zdobyła Monika Brzozowska, także panowie również stanęli na wysokości zadania, ale także po prostu wszyscy ci, którzy amatorsko biegają i dla których nie ten wynik sportowy, to miejsce na podium się liczyło, tylko po prostu zmaganie z tą naprawdę wymagającą odległością 42 km 195 metrów i to wielkie osiągnięcie, żeby taki dystans przebiec w tym regulaminowym czasie 6 godzin, więc tym wszystkim, którym się to udało, bardzo serdecznie gratuluję.
1: A za rok 26 maraton imienia Macieja Frankiewicza, a czy jeszcze w tym sezonie jakieś biegowe imprezy czekają na poznajanki, poznajaków?
4: Ja zapraszam na stronę internetową Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Tam mamy kalendarz wydarzeń. Te rzeczy, które dzieją się na naszych obiektach lub organizowane przez nas, są tam na bieżąco umieszczane w tym kalendarzu. Powoli ten sezon, bo jesteśmy już w październiku, ten sezon powoli dobiega końca biegowy w Poznaniu. No i rozpoczniemy niebawem takie aktywności bardziej zimowe. Także na stronie internetowej POSIR, jeżeli ktoś zagląda, lub w naszych social mediach, będziemy niedługo, myślę, że około połowy października, ogłaszać otwarcie lodowisk sezonowych. Mamy takie dwa obiekty sezonowe, czyli lodowisko Malta przy starcie toru regatowego i lodowisko w hali sportowej Wilda. Ono właśnie się przygotowuje, ponieważ latem służyło jako rolkowisko, jako hala do gry w badmintona. Teraz zmieniamy funkcję, zamrażamy tafle. Jak ona będzie gotowa, to powiadomimy wszystkich poznaniaków, poznanianki i zaprosimy na łyżwy.
1: A jesień to taki czas, odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób powraca na poznańskie pływalnie, na poznańskie baseny.
4: Dokładnie tak, bo we wrześniu już wystartowała nasza Phoenix Akademia Pływania, czyli nie tylko osoby, które indywidualnie przychodzą na basen, mogą korzystać po prostu z tych obiektów, ale także można u nas na przykład nauczyć się pływać albo udoskonalić swoje pływanie. Na nasze zajęcia przychodzą rodzice z niemowlętami, już takimi półrocznymi, ale tak naprawdę w tych zorganizowanych zajęciach może uczestniczyć każdy i jesień to jest ten moment, kiedy mamy naprawdę bardzo dużo chętnych, no bo rozpoczynamy właśnie te zbiorowe, grupowe zajęcia.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
4: Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Sezon grzybowy w pełni, ale nie zapominajmy o naszym bezpieczeństwie, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
5: Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
1: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
5: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury wykwalifikowanych grzyboznawców, organizują kursy, także jak najbardziej to jest właściwe miejsce.
1: Ja przypomnę, że znajduję się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
5: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto, czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, no, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej, jak takiego znaku nie ma, no to możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji. No pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, no bo właśnie auto zastawiało szlaban, także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów. Nasi strażnicy leśni właśnie w tym okresie teraz grzybobrania też są w lesie, są widoczni, w ogóle służba leśna i też zwracają na to uwagę, edukują, no właśnie w ten sposób, żeby był porządek w lesie, żeby też było bezpiecznie. Strażnicy leśni to też osoby i w ogóle służba leśna, która może nam pomóc w sytuacji, kiedy będziemy tego wymagali, bo pamiętajmy, że to są osoby przeszkolone, mają też torbę medyczną, chociażby R1 i w latach ubiegłych no, mieliśmy sytuację, gdzie osoby gdzieś zaginęły na grzybobraniu i też mamy specjalistyczny sprzęt, drony z termowizją. Udało się takiego starszego pana rok temu w nadleśnictwie Przedborów uratować, który właśnie zabłądził. Także tutaj też warto pamiętać, by mieć zainstalowaną aplikację na telefonie MBDL, Mobilny Bank Danych o Lasach, bo tam mamy mapę i możemy się w tym lesie zlokalizować. Nie zgubimy się po prostu, także o to też apelujemy.
1: O to też apelujecie. A teraz może o świecie zwierząt. Jesteśmy na grzybach i pamiętajmy, że to my jesteśmy tam gośćmi, a w lesie są również zwierzęta. Co dzieje się w świecie zwierząt teraz, gdy nadchodzi jesień?
5: No teraz w świecie zwierząt następuje, jeśli chodzi o jelenie chociażby, to rykowisko już teraz rozpoczyna się. No i tutaj też ważny apel do właścicieli psów. Każdy z nas i leśników też ma psa. My jak widzimy, że ktoś w lesie z tym psem po prostu spaceruje, biega beztrosko, to też apelujemy, mówimy, żeby pies chodził na smyczy, na otoku, też ze względu na bezpieczeństwo psa, no bo teraz jak mamy tej zwierzyny w lesie więcej, to czasami no, zdarza się, że pies pogoni za taką zwierzyną albo gdzieś się zagubi, dlatego mówimy i edukujemy, żeby pies też był gdzieś na jakiejś dłuższej smyczy, był bezpieczny, no ale tak, rzeczywiście jesień to jest czas bardzo ważny, czas, okres godów, no, jeleni chociażby, no one teraz właśnie mają ten okres zwany rykowiskiem, także będzie w lesie dosyć głośno.
1: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz czas na dłuższą rozmowę. Dziś w moim studio zagościła
6: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Witam serdecznie.
1: Jesiennie się zrobiło w Poznaniu i nie tylko, i to na całego.
6: Tak, jesień już zagościła, rozpoczął się rok akademicki, więc wracamy do takiego trybu szkolnego, ale też właśnie jesień, więc trochę zmienia nam się przyroda. I w związku z tym my w zamku w tym roku mocno przyrodniczo. Trwa wystawa Światek Zielnik, którą można oglądać do 6 grudnia i zachęcamy serdecznie i do odwiedzenia tej wystawy, zobaczenia, jak od XVII do XXI wieku przedstawiano właśnie przyrodę w sztuce, zarówno rośliny, jak i zwierzęta, więc flora i fauna. Po eksploracji miasta i zobaczeniu tego, jak zmienia się nam przyroda, jak liście żółkną, a część czerwienieje, bo zamek jest opleciony pięknym winobluszczem, który od dziedzińca różanego, jak państwo podejdziecie, to zobaczycie, jak zmienia swoje kolory. Można wejść do zamku, do sali wystaw i tam właśnie przyjrzeć się tej sztuce i tym, jak natura była przedstawiana przez te kilka wieków. A poza zwiedzaniem wystawy, oczywiście program towarzyszący, więc zapraszamy na warsztaty, ale też na oprowadzania po tej wystawie. Oczywiście adresujemy je do dzieci, do seniorów. Mamy też oprowadzania w polskim języku migowym. A jeżeli chodzi o oprowadzania, no to klasycznie oprowadzania po zamku, zwiedzenia z latarkami, ale w tym miesiącu zapraszamy też 9 października na oprowadzanie w języku angielskim. I tak jak mówiłam, rozpoczął się rok akademicki, więc jeżeli macie kolegów, koleżanki, którzy przyjechali z zagranicy, a wiemy, że takich studentów jest w Poznaniu dużo na wszystkich uniwersytetach i akademiach, to koniecznie przekażcie im, że mogą właśnie eksplorować miasto, również zwiedzając zamek w języku angielskim. Także otwieramy nasz zabytek na wszystkich poznaniaków, poznanianki, również tych nowych.
1: Ale powróćmy jeszcze do tej wystawy, o której była mowa na początku. Wystawa jest nie tylko dla miłośników przyrody, bo może to, co powiedzieliśmy, przyjść każdy.
6: Tak, wystawa jest oczywiście dla miłośników przyrody, ale tak jak mówisz, nie tylko, bo jest to przede wszystkim wystawa sztuki. Więc jeżeli chcecie państwo zobaczyć świetne akwarele, sztukę japońską, malarstwo europejskie, polskie i też dzieła takie bioartu, sztuki najnowszej, no to jest świetna okazja, żeby zagłębić się w ten świat sztuki, który akurat w przypadku tej wystawy przedstawia tę przyrodę. A takim wątkiem kuratorskim, kurator Anny Król, było pokazanie i zastanowienie się nad tym, czy w sztuce możemy dostrzec to, jak w ogóle zmienia się przyroda, między innymi w związku ze zmianami klimatycznymi, więc ta wystawa jest przede wszystkim, oczywiście możemy tam zobaczyć piękne dzieła sztuki polskiej, europejskiej, ale też zastanowić się na takim właśnie głębszym namysłem, jak ta przyroda się będzie zmieniać i czy to widać w ogóle w sztuce na przestrzeni tych czterech wieków.
1: A na początku wystawy też instalacja, na początku, gdy wchodzimy do pierwszej sali.
6: Pierwsze prace znajdują się zaraz przy wejściu do zamku, więc jak tylko państwo wejdziecie głównym wejściem, to polecam popatrzeć na lewo, a reszta wystawy znajduje się rzeczywiście w dwóch salach wystaw. Jak państwo wejdziecie do tej pierwszych z tych sal, to na dzień dobry spotka was duża instalacja, taka przestrzenna rzeźba właśnie tej sztuki współczesnej oraz takiej pracy zielnikowej. Jeżeli mówimy o tym, że mamy wystawę zielnikową, zielnik jak świat, no to musimy też zobaczyć prawdziwe karty zielnikowe. Na tej wystawie też ciekawym wątkiem, myślę, który jest interesujący, jest sztuka kobiet. Między innymi prace Marii Sybili Merian, która była taką dokumentatorką właśnie przyrody. Ona robiła ilustracje, które zobaczycie na plakacie reklamującym tę wystawę. Łączyła i rośliny, i zwierzęta. I to są takie właśnie konkretnie owady. To są takie specjalne ilustracje entomologiczne. Więc rzeczywiście polecam też, będąc na wystawie, patrzeć w takie nieoczywiste miejsca, bo tam w różnych przestrzeniach są schowane różne niespodzianki, nie tylko malarskie.
1: Zachęcamy więc wszystkich radiosłuchaczy, by właśnie spoglądali uważnie na to, co powiedzieliśmy. A tak a propos jesieni, przejeżdżałem w okolicach zamku, tam również czuć już jesień. Mówię o tych wszystkich krzewach, drzewach. Robi się kolorowo.
6: Robi się kolorowo. Czekamy jeszcze, aż ruszą do końca modrzewie. jak ruszą do końca miłożąby japońskie, ale u nas jeszcze rośliny kwitną, więc można jeszcze trochę posmakować końcówki lata, ale tak, przyroda już tam się przygotowuje do zimy, niemniej jeszcze czekamy na pełen rozkwit jesieni, na to aż wszystko zrobi się złote i kolorowe, ale jeszcze można pod drzewem usiąść i odpocząć.
1: A co można jeszcze w samym zamku zrobić, co można zobaczyć, powiedzmy, o tych wszystkich wydarzeniach jesiennych?
6: Tak, zaczynamy w październiku Aleję Praw Kobiet, cykl spotkań literackich, który jest inspirowany Aleją Praw Kobiet, która w 2022 roku powstała w Poznaniu, i to są takie spotkania właśnie związane z tematami feministycznymi, związanymi z literaturą. Pierwsze spotkanie z Anną Brzezińską, autorką książki Cierpliwe Genowefy, Bezwstydne Magdaleny, przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Czyli temat nawiązujący do historii, temat historyczny, ale właśnie mówiący o codziennym życiu, nie wprowadzamy tu narracji królów, królowych czy wielkich bitew, ale to, co jest interesujące, zastanawiamy się właśnie często, jak to w tym średniowieczu było, jak żyli po prostu normalnie ludzie, ponieważ istnieje dużo takich stereotypów i myślę, że to spotkanie je przełamie. Spotkanie będzie też tłumaczone na polski język migowy, więc zapraszamy też osoby ze specjalnymi potrzebami. Jeszcze oczywiście pierwsze spotkanie z tego cyklu. Wydarzenia będą trwały aż do grudnia, między innymi też warsztaty. Zapraszamy również do Kina Pałacowego. Myślę, że takim hitem teraz i tematem, o którym absolutnie mówią wszyscy, on się pojawia wszędzie, jest oczywiście Lalka Bolesława Prusa i ekranizację, a pod koniec miesiąca spotykamy się w takim klimacie grozy, bo pokażemy trzy filmy, Azjatycka Noc Grozy, właśnie tak nazywa się ten cykl, i zobaczymy tam trzy filmy, które nas trochę przestraszą przed Halloween, w temacie też takich dziadów, więc to, co lubimy w tym okresie jesieni, to jest taka propozycja dla jesieniar, ale takich, które lubią się bać. Azjatycka Noc Grozy, 31 października pokażemy filmy Mag, Niewidzialną Połówkę i Nową Grupę. Zapraszamy serdecznie. W zamku jeszcze oczywiście poza tą naszą dużą wystawą Świat jak Zielnik zapraszamy też do Galerii PF na wystawę Linia Cięcia, fotografie Joanny Szpak-Ostachowskiej, ale też swoją wystawę pokazuje u nas Kładir Yatal, rezydent rezydencji naszych artystycznych w zamku, który przygotował wystawę Rzeka. Więc taki temat też przyrodniczo-wodny. No i zapraszamy też dzieciaki. Dzieciaki do strefy zabawy, na warsztaty artystyczne. Warsztaty artystyczne między innymi na spotkanie witrażyki, gdzie dzieci będą mogły spróbować tej niezwykłej sztuki robienia właśnie witraży. Myślę, że to taka już bardziej profesjonalny temat, ale chcemy, żeby nie tylko dorośli, ale również dzieci mogły spróbować swoich sił w tym działaniu. No i na koniec Zamek Czyta, czyli wracamy już naprawdę literacko od jesieni po letniej trochę przerwie. Poza Aleją Praw Kobiet i spotkaniami właśnie z tego cyklu spotkamy się również na spotkaniu z autorskim, z Michałem Witkowskim, promującym jego książkę Substancja. Michał Witkowski, laureat w zeszłym roku Poznańskiej Nagrody Literackiej, znowu nas odwiedza. Tym razem będzie mówił o swojej najnowszej książce, więc warto przyjść, posłuchać. Ja tylko jeszcze dodam, że część spotkań z naszych literackich można też oglądać na żywo w ramach transmisji w serwisie Facebook, więc jeżeli ktoś z Państwa nie może dotrzeć, jesteście poza Poznaniem albo po prostu nie możecie dotrzeć do zamków, to zachęcamy do sprawdzania na naszej stronie wydarzeń, które dzieją się też online.
1: Mówimy sporo o tym, co w październiku, a w listopadzie Wielkie Święto.
6: W listopadzie Wielkie Święto, niebawem ogłosimy program wydarzenia, oczywiście mówimy o imieniu na ulicy Święty Marcin, na który zapraszamy poznaniaków, poznanianki, ale też ludzi z całej Polski, bo to takie wydarzenie, które przyciąga wszystkich. No w Poznaniu świętujemy Święto Niepodległości podwójnie, właśnie z jednej strony patriotycznie, oczywiście typowo Święto Niepodległości, a z drugiej strony Święto ulicy Święty Marcin, no i oczywiście wiemy, co wtedy będziemy robić, obiadać się rogalami świętomarcińskimi, więc my od początku listopada przygotowujemy się już na zwiększoną ilość cukru, pysznych bakali, no i białego maku, który jest kluczowym elementem tego rogala świętomarcińskiego. Zachęcamy już dzisiaj, no i zapraszamy na wszystkie wydarzenia, które w Centrum Kultury Zamek odbędą się. Cały program znajdziecie na stronie ckzamek.pl.
1: Żeby na koniec zrobiło się nam tak naprawdę słodko, no to powiedz, lubisz te nasze poznańskie rogale, czy omijasz je szerokim łukiem?
6: Ja muszę powiedzieć, że jako, że uwielbiam mak, to te rogale świętomarcińskie, jak przyjechałam do Poznania, jestem zachwycona. Jak tylko jadę do domu na Śląsk, to zawsze biorę rodzicom i muszę przyznać, że zaskoczyły mnie te rogale, bo tak jak na Śląsku i w całej reszcie Polski je się ten czarny mak klasyczny, to ten biały mak to był taką jeszcze wisienką na torcie, jeżeli chodzi o kwestie cukiernicze. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam wcześniej, że taki mak można kupić i można jeść, także rogale świętomarcińskie, absolutny rarytas.
1: Ja tobie powiem, że lubię próbować rogale z różnych cukierni, piekarni. Później dzielimy się z rodziną albo ze znajomymi i tak po kawałku z każdej dzielnicy Poznania.
6: Tak, ja przyznaję, że gdyby ktoś chciał zrobić próby rogali z 5 cukierni, zjeść całe rogale, to naprawdę szapoba, byłoby to niewykonalne, ale rzeczywiście warto robić te rankingi. Zresztą te rankingi przed 11 listopada w mieście się pojawiają w mediach, oczywiście wśród influencerów jedzeniowych, więc można wcześniej zrobić już research, ale ja jestem pewna, że Państwo macie też swoje ulubione miejsca. Ja też mam swoje ulubione miejsce, gdzie rogala co roku muszę absolutnie kupić i zjeść. Nawet jeżeli próbuję w innych miejscach, to z jednej z moich ulubionych cukierni co roku tego rogala muszę kupić i zjeść.
1: By słuchacze nie zarzucili mi, że już w październiku mówię o rogalach, to na koniec będę zachęcał do jesiennych spacerów, a do rogali z pewnością jeszcze powrócimy.
6: Zdecydowanie powrócimy i zachęcamy rzeczywiście do spacerów i do zamku, i wokół zamku, i w ogóle do sporowego spacerowania.
1: Ja mam nadzieję, że kilkanaście kroków, kilkadziesiąt kroków zrobisz ponownie do naszego studia, do studia przed 27 grudnia i ponownie porozmawiamy o tym, co w zamku.
6: To jeden z moich ulubionych spacerów, więc oczywiście zawsze z przyjemnością przychodzę do studia z zamku.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
6: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
7: Właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. W kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z obowiązków deratyzacji grozi mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. A teraz w naszym magazynie zajrzymy na poznańską Cytadelę.
8: Na Cytadeli trwa budowa ogrodu miododajnego. Aktualnie prace są tam na etapie formowania tarasów, na których to posadzone zostaną rośliny. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Na tym etapie zamontowane zostały już pierwsze schody łączące wszystkie poziomy tego ogrodu. Trwa też renowacja muru na szczycie dawnej widowni amfiteatru i do tego odsłonięta została na górze też nawierzchnia alei spacerowej. Wśród wykonanych prac mamy też przyłącza wodne i elektryczne. Jeszcze w tym roku posadzone zostaną również pierwsze drzewa i krzewy, a docelowo tarasowy ogród będzie tworzyło 10 tarasów roślinnych, w tym dwa ze ścieżką pieszą. Przestrzeń ta zostanie podzielona na sektory, w których kolory roślin będą przechodzić od takich najjaśniejszych, naturalnych barw po ciemniejsze, żywe i bardziej energiczne. W sumie kompozycję ogrodu miododajnego będzie tworzyło ponad 80 gatunków bylin. Wyliczyliśmy, że ponad 11 tysięcy sztuk. Bylinom towarzyszyć będą krzewy.
1: Pojawią się też tablice edukacyjne, ławki i kosze.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A w tym kwadransie na początek zajrzymy na poznańską Wildę. Rusza tam kolejna inwestycja. Gdzie dokładnie? O tym Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
9: Przekazaliśmy wykonawcy teren budowy na skrzyżowaniu ulic Fabrycznej, Madalińskiego i Prądzyńskiego. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu. W pierwszej kolejności zmodernizowana zostanie sieć gazowa w rejonie skrzyżowania. Prace te przeprowadzi gestor sieci. Następnie rozpoczną się zasadnicze roboty budowlane, których koniec zaplanowany jest w pierwszej połowie stycznia 2027 roku. Skrzyżowania zostaną przebudowane tak, aby zapewnić czytelny układ jezdni. Z modernizacji skorzystają piesi dzięki wymianie nawierzchni na chodnikach oraz wyznaczeniu przejść dla pieszych bliżej wlotów jezdni na skrzyżowania. Przejścia dla pieszych dodatkowo zostaną doświetlone, co poprawi widoczność po zmroku. Aby ułatwić poruszanie osobom niewidomym i słabowidzącym, zamontowane zostaną fakturowe oznaczenia nawierzchni. Projekt zakłada również odbrukowanie utwardzonych nawierzchni i nasadzenia zieleni, 15 drzew i prawie 600 sadzonek krzewów. Zieleń zostanie posadzona wiosną przyszłego roku. Całkowity koszt inwestycji, który obejmuje również roczną pielęgnację zieleni, wyniesie ponad 1 milion złotych. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących ze strefy płatnego parkowania. Po zakończeniu przebudowy miejsce pozyska nową zieleń, układ jezdni, chodników i przejść dla pieszych stanie się bardziej czytelny. Aby zmniejszyć uciążliwość, przebudowa skrzyżowania została podzielona na etapy. W pierwszym etapie zamknięte zostanie połączenie ulic Fabrycznej i Prądzyńskiego. Ograniczony zostanie również ruch na ulicy Fabrycznej, natomiast ruch pieszy odbywać się będzie drugą stroną ulicy. W późniejszym etapie część skrzyżowania na połączeniu ulic Madalińskiego i Fabrycznej zostanie zamknięta, natomiast zostanie przywrócony przejazd w osi ulic Fabryczna i Prądzyńskiego. Ruch pieszy w rejonie prowadzonych prac będzie odbywał się z ograniczeniami, będzie dostosowywany do postępu prac. Prosimy o zwracanie na zmieniające się oznakowanie w rejonie prowadzonych robót. Zmieni się również kursowanie autobusu linii numer 171.
1: A my tymczasem poruszamy kolejny temat. Przez wiele lat w arenie odbywały się imprezy sportowe, koncerty i inne wydarzenia masowe. W planach miasta jest inwestycja, dzięki której ponownie będzie to możliwe.
8: Podpisaliśmy właśnie umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji przebudowy obiektu. To są dokumenty przedprojektowe, które będą podstawą do wniosku o dofinansowanie zewnętrzne oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem biura projektowego jest również uzyskanie warunków, opinii czy też uzgodnień niezbędnych na tym etapie prac. Dzięki inwestycji ta hala będzie zgodna ze współczesnymi normami bezpieczeństwa i standardami. Oczywiście z zewnątrz ta charakterystyczna bryła areny pozostanie niezmieniona. Inwestycja więc podniesie standard technologiczny, funkcjonalny czy też estetyczny areny. Ma także poprawić efektywność energetyczną, zapewnić zgodność obiektu z obowiązującymi przepisami i normami, zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz dostosować budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: A mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Zupełnie zmieniamy temat, przeniesiemy się w okolice Poznania.
10: Policjant z Komisariatu Policji w Puszczykowie w czasie wolnym od służby, spacerując ulicami Mosiny, w pewnym momencie zwrócił uwagę na kobietę, której wizerunek wydał mu się znajomy. Mundurowy szybko skojarzył, że jest to osoba poszukiwana przez organy ścigania. Policjant najpierw powiadomił o tym zdarzeniu będących w służbie funkcjonariuszy z Puszczykowa, którzy po tym zdarzeniu, po tej wiadomości natychmiast udali się we wskazane miejsce, a sam udał się za tą kobietą. Ta osoba szybko zorientowała się, że ma do czynienia z funkcjonariuszem, mimo to, że nasz policjant był w ubraniu cywilnym, rozpoznała go i rzuciła się do pieszej ucieczki. Policjant bez chwili namysłu ruszył za nią w pościg. W trakcie ucieczki kobieta, próbując zgubić policjanta i uniknąć zasądzonej odsiadki, wbiegła w gęste zarośla. Funkcjonariusz, przedzierając się przez krzaki, na moment stracił ją z pola widzenia. Po chwili jednak ciszę przerwał kobiecy krzyk oraz wołanie o pomoc. Gdy policjant dotarł na miejsce, okazało się, że uciekinierka wpadła do zbiornika retencyjnego i nie potrafiła o własnych siłach się z niego wydostać. Sytuacja zagrażała jej życiu i zdrowiu. Funkcjonariusz nie wahał się ani sekundy i natychmiast ruszył z pomocą. Chwycił kobietę i bezpiecznie wyciągnął ją z wody. W tym czasie na miejsce dotarł zaalarmowany wcześniej patrol, który przejął wyciągniętą ze zbiornika 46-latkę. Po upewnieniu się, że kobieta nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji, lokalizacji. Policjanci sprawdzili ją w policyjnych systemach informacyjnych. Tam potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia naszego kolegi. Kobieta ta była poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości na podstawie nakazu doprowadzenia do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego zakazu sądowego. Najbliższe pół roku spędzi teraz w zakładzie karnym.
1: Mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W naszym programie teraz Katedra Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie o naprawdę wielkiej dyni.
11: W tę stronę nie będzie miała pewnie metra, a tu będzie miała więcej niż metr, czyli średnio możemy przyjąć, że ma około metra.
12: Jolanta Lisiecka, pracuję w Katedrze Warzywnictwa, Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bo w zeszłym roku uczestniczyliśmy w Powsinie w konkursie na największą dynię w Ogrodzie Botanicznym i zajęliśmy trzecie miejsce. Dynia miała na imię Jola. Miała być Reginą, ale nie wiem, czy została nazwana. Nie została skierowana do konkursu, więc nie ma imienia. No nie wiem, co z Jacek z nią zrobi. No uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów, bo dynia lubi sobie i wypić, i pojeść. Poza tym no musi mieć ciepło, ta jest zabezpieczona, widzimy owoce zabezpieczone są przed zagniewaniem, czyli jest paleta, cienka warstwa styropianu, jest ten piasek, żeby miała sucho od spodu. Była też przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, czy taką specjalną, czy włókniną taką, która chroni przed przemarznięciem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron, z ciepłych stref. No, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne. To są specjalne nasiona, to nie jest taka dynia, której nasiona kupimy w sklepie. To są specjalne nasiona, które mają jakby certyfikat. Wysiewamy nasiona, następnie produkujemy rozsadę i rozsadę sadzimy do tunelu. Także w zasadzie, no w tunelu to możemy już na początku maja, ale najbezpieczniej to jest po połowie maja, czyli po zimnej zośce, kiedy skończą się przymrozki wiosenne. No ale oczywiście konkurentki były likwidowane, że tak powiem, czyli nie wszystkie owoce, które zawiązały się na roślinie zostały. No chodziło o to, żeby roślina skupiła się na kilku wybranych i żeby rzeczywiście wszystko, co ona produkuje, czyli cukry w procesie fotosyntezy, przekazywała, karmiła tylko te wybrane. Dyniowate pochodzą z subtropików i tropików, w związku z tym ciepłego klimatu potrzebują. Natomiast no, brak opadów to będzie problem. Nasza dynia rosła w tunelu, w związku z tym miała tutaj system nawadniania zamontowany, także była tutaj zasilana wodą. Natomiast no, w polu, jeżeli nie ma systemu do nawadniania, to może być różnie, a dużo wody potrzeba, żeby takiej wielkości owoce wytworzyć. Poza tym proszę zobaczyć, jakie to są mięsiste pędy. Nawet ogonki liściowe są bardzo grube i zawierają dużo wody. Powierzchnia liści jest duża, w związku z tym parowanie też jest duże. Ona potrzebuje, żeby po prostu ta woda była i w pędach, i w liściach, w owocach też, no i żeby wyrównać te straty, które następują na skutek transpiracji, czyli parowania wody z powierzchni, dużej powierzchni liści.
1: A to jest dobry sezon dyniowy?
11: Myślę, że tak. U nas się dynie w polu bardzo udały. Teraz to już wiadomo, jest końcówka, są chłodne noce, więc liście zamierają, owoce jeszcze pięknie wyglądają na polu. Natomiast no, myślę, że tak. I tych gospodarstw, farm dyniowych wręcz jest coraz więcej, bo to zainteresowanie dynią jest. Ta moda na Halloween myślę, że spowodowała zainteresowanie dynią, ale też dynię zaczęliśmy włączać do naszego jadłospisu. Tej dyni naprawdę pod różnymi postaciami jest całe mnóstwo, bo nie tylko zupy i to na różne sposoby. Ja ostatnio jadłam na przykład zupę z masłem orzechowym, dyniową, fajnie przyprawioną. Placuszki, różne kluseczki, pire z dyni możemy robić. No na wszelkie sposoby ona, niech są takie dynie, które mają bardziej wyrazisty smak, ale są takie, które mają smak taki neutralny, w związku z tym dobierając różne przyprawy korzenne, na przykład cynamon, gałkę muszkatołową, możemy taki smak wydobyć z tej dyni, jaki chcemy. A konsystencja też jest bardzo fajna i zróżnicowana, ponieważ po ugotowaniu praktycznie prawie każda dynia ma trochę inną konsystencję. Już o kolorze nie wspomnę, bo ten kolor bywa różny. Są żółte, są kremowe, ciemno-pomarańczowe, miąższe, także bardzo różnie to wygląda. Ale właśnie ten smak możemy wydobyć. Także to jest fantastyczne warzywo, bardzo zdrowe.
0: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
1: Poznańskie przepisy na dania z dyni.
13: Oj, tak, poznańskich nie, bo ja tak... No dynia to jest taka okrągła, żółta, duża. O.
1: Długo rośnie? Zna pan jakieś przepisy poznańskie na dania z dyni?
14: Z dyni i zupę dyniową, ale to mam spisane wszystko, to nie, także... Ale robię od czasu do czasu sobie taką zupkę.
1: Dobra, poznańska?
14: Poznańska, pyszna, pyszna.
1: I za co pan lubi dynię?
14: Proszę? No za wartości, które posiada dynia, prozdrowotne, także...
1: W Poznaniu sporo takich dyń można znaleźć na bazarach?
14: To znaczy się można, ale w sezonie, jak są dynie, nie? Bo...
1: A teraz sezon w pełni.
14: W pełni jest, tak, tak, tylko nieraz właśnie fajnie sobie zjeść zimą taką zupkę dyniową, nie?
1: Czy znają Panie jakieś poznańskie dania z dyni?
15: Zupa dyniowa, kotlety z dyni. No, mąka, jajko, tak, prędzej ziemniaczana.
11: Dynie są tak niskokaloryczne, no chyba, że dodamy, nie wiem, jakich dodatków masła, masła orzechowego, które wspomniałam, to wtedy ta kaloryczność się podniesie i są zasadotwórcze. To jest bardzo ważne. Wiele pokarmów, które spożywamy, działają zakwaszająco na nasz organizm, a to osłabia na przykład naszą odporność, stany zapalne może powodować, o raku nie wspomnę, takie silne zakwaszenie jest stałe. One działają zasadotwórczo, w związku z tym bardzo dobrze na nasz organizm, zawierają karotenoidy, czyli żółte barwniki, pomarańczowe barwniki, które działają dobrze na oczy, na koloryt skóry, na naszą odporność również. No i dyniowate, dynia to jest błonnik. Błonnik to z kolei prawidłowo funkcjonujący układ pokarmowy. A jak prawidłowo funkcjonuje układ pokarmowy, to jesteśmy odporni, bo to się jedno z drugim bardzo, bardzo wiąże. Także jak najbardziej te dynie z tego względu polecam. To pewnie się w najbliższym czasie okaże, co z nią zrobimy. Bardzo duża. No w zeszłym roku ta dynia Jola, która podróżowała do Warszawy na aucie takim odkrytym, to zdjęcia były po drodze robione, bo rzeczywiście prezentowała się niesamowicie. Ona była inna niż ta, miała inną kolorystykę, była lekko nakrapiana, naprawdę śliczna i wzbudzała duże zainteresowanie. Tych odmian samych dyń jest ponad około 30 różnych gatunków, a w obrębie gatunków mamy odmiany różnych smaków również. Także to jest przebogaty, przecudny świat i ten kolor żółty czy pomarańczowy w takie jesienne dni to jest pełen optymizmu. Takie podstawowe gatunki dyni to jest dynia olbrzymia, to jest dynia zwyczajna i tu mamy kabaczek, cukinie, patisony, które doskonale znamy. Mamy dynię też piżmową. Jest też taka fajna dynia, o której może niewiele osób wie, makaronowa. To jest dynia nieduża, taka podłużna i jak ją ugotujemy w całości albo nawet przekrojoną, ja gotuję zwykle na parze, nie w wodzie i po ugotowaniu poruszymy widelcem miąższ w tej dyni, to robi nam się takie super spaghetti wegańskie zupełnie. Także super dynia. Też polecam właśnie te dynie. Jest też dynia oleista. Olej z pestek dyni, bo to olej nie jest z każdej dyni. Oczywiście można pozyskać, ale ten, który kupujemy w sklepie, jest produkowany z dyni tak zwanej oleistej. Też dynie, które służą jako podkładki do szczepienia ogórków, bo możemy szczepić ogórki, żeby były odporniejsze na stresy różne, na choroby, na szkodniki i wtedy ogóreczek, ta szczytowa część rośliny jest szczepiony po prostu z korzeniem. I bardzo się cieszę, że staje się tak popularna, bo jest to

0: Dynia była jedną z podstawowych roślin takich, zapewniały pożywienie.
1: Którą dynię poleca Pani najbardziej poznaniakom, którą warto włączyć do swojej diety?
0: Ja Hokkaido. Jest, piękny ma kolor, jest nieduża, nie potrzebujemy, nie wymaga obierania, co jest bardzo w przypadku dyni, no czasami trudne, kiedy ta skórka już jest twarda. Także ja wykorzystuję i bardzo lubię Hokkaido, lubię też dynię piżmową. Proponuję popróbować różnych dyń, fajna jest właśnie ta makaronowa, o której wspominałam, dlatego że one naprawdę nam się wydaje dynia, no dynia jak dynia, tak? Ale jak przekroimy, to ten miąższ, czy na surowo, czy po ugotowaniu, on ma zupełnie różną konsystencję, o smaku nie wspomnę. I tak jak powiedziałam, możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko, również możemy przetwory, także dżemy robiłam z dyni, z dodatkiem owoców, czy z dodatkiem właśnie jakiejś przypraw takich korzennych, cynamonu na przykład, czy imbiru. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda. Także polecam jak najbardziej. W sklepach jeszcze dosyć długo będą. Zwłaszcza jeżeli dynia jest gdzieś uszkodzona, to w tym miejscu no, zdarzy się, że będzie na przykład zagniwać, to już nam się na pewno nie uda jej zebrać. Ale takie skórki dyni są dosyć odporne na różne czynniki. Ja sama mam taką niewielką dynię, po prostu wyschła i jest na okapie kuchennym ze mną kilkanaście lat. No bo te ozdobne dynie, one też są jadalne, tyle tylko, że one są zwykle, mają grubą skórę, no to żeby służyły ku ozdobie dosyć długo.
1: Ozdobne dynie królują teraz między innymi na poznańskich bazarach. Jak się okazuje, cieszą się sporą popularnością.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Naukowcy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego oficjalnie rozpoczęli nowy rok akademicki. Tegoroczna inauguracja była wyjątkowa. Odbyła się w roku jubileuszu 75-lecia uczelni. Historia uczelni sięga jednak znacznie dalej. Jej korzenie związane są z rozwojem szkolnictwa rolniczego i przyrodniczego w Poznaniu, którego tradycje sięgają XIX wieku. Dziś Uniwersytet Przyrodniczy łączy tradycyjne dziedziny z nowoczesnymi technologiami. Weterynaria, leśnictwo, zootechnika, technologia żywności czy rolnictwo rozwijają się obok biotechnologii, analizy danych, inżynierii i ochrony środowiska. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu prosto z Poznania, a teraz poznańskie Świerczewo. Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana.
3: Na tym etapie niemal gotowe jest boisko do piłki nożnej. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Ułożona została na nim nowa nawierzchnia ze sztucznej trawy, widać też linie wyznaczające pole gry. Dobiega końca również budowa boiska do badmintona, do tego wybudowany zostanie jeszcze kort tenisowy oraz ustawiony stół do gry w tenisa stołowego. Wykonawca przygotowuje też podłoże, na którym zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej, a oprócz infrastruktury sportowej postępuje też budowa nowej infrastruktury pieszo-rowerowej. Pojawią się również elementy małej architektury, czyli ławki, kosze, tablice informacyjne czy stojaki rowerowe. Do tego planowane jest również posadzenie 13 drzew. Całość stanowić będzie właśnie taki spójny, ogólnodostępny kompleks sportowo-rekreacyjny.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy ulicy Buczka jest coraz bardziej zaawansowana. Czas na poznański rynek, a tam...
4: Znowu po prawie rocznej przerwie hejnalista wrócił na wieżę ratusza i gra hejnał na cztery strony świata.
1: Mówi Paweł Oses, rzecznik Muzeum Narodowego w Poznaniu.
4: Przez prawie rok to było niemożliwe z powodu rusztowań, które były na wieży ratuszowej, stąd nasz hejnalista wchodził na lodżię i grał, hejnał tylko w jedną stronę, w taki sposób, że wyraźnie słyszeli ten hejnał ci, którzy podziwiali trykające się koziołki, ale już nikt inny. Poznański hejnał należy do jednego z najstarszych w Polsce. Prawdopodobnie jest trzecim najstarszym hejnałem w kraju, po Krakowie i Lublinie. Pierwsze wzmianki o tym, że on był wykonywany w Poznaniu, pochodzą z XV wieku. My znamy imię pierwszego hejnalisty poznańskiego, wiemy, że był to Jerzy. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że w tamtych czasach hejnalista miał zupełnie inne zadanie niż to, które ma dzisiaj. Dawniej hejnaliści urzędowali na najwyższych punktach miasta, w praktyce właśnie na wieżach. Właściwie przez cały dzień i noc oni pilnowali, czy gdzieś się nie pali pożar i oczywiście natychmiast dawali znać, gdy zauważyli, że dzieje się coś złego, ale też na przykład dawali różnego rodzaju sygnały dźwiękowe, które wyznaczały rytm miasta. To, co mnie ujęło najbardziej, to

0: informacja, że hejnaliści wyznaczali godziny, w których możliwy był handel. Czyli zaznaczali początek tego czasu, kiedy można było startować, i koniec, kiedy już kramy trzeba było zwijać. Ale to oczywiście były zapewne również inne sytuacje. Natomiast dzisiaj hejnał jest wygrywany tylko raz dziennie, zawsze w południe, i ma znaczenie tylko symboliczne. Myślę, że nie ma żadnej przesady w takim stwierdzeniu, że jest to jeden z elementów tożsamości miasta.
1: Było o tym, co na Starym Rynku, a teraz o pewnym pokazie.
0: W naszych magazynach znajdują się prace na papierze wielu naprawdę wspaniałych artystów. W gabinecie rycin i rysunków, który obchodzi właśnie stulecie istnienia, mamy 52 tysiące różnych obiektów. Wśród nich Rubens, Rembrandt, Dürer, Munch. To są nazwiska doskonale znane każdemu miłośnikowi sztuki. Ze względu na pewną specyfikę materiału, na których te prace są, nie wolno ich pokazywać, ponieważ one są bardzo wrażliwe na światło. Niektóre są również bardzo wrażliwe nawet na sam proces, my mówimy, relokacji czy zmiany miejsca, transportu, więc niektóre nawet nie są w ogóle wypożyczane. Teraz pojawiła się taka okoliczność, by troszeczkę poluzować te zasady. Raz na jakiś czas można. Tą okolicznością jest stulecie gabinetu rycin i rysunków. To jest wspaniały jubileusz. Chcemy się pochwalić tym, co mamy najlepsze w tym gabinecie. Zatem pośród tych 52 tysięcy prac koleżanki, czyli Agnieszka Salamon-Radecka i Danuta Rościszewska, wybrały 57 prac, które będą prezentowane naszej publiczności w Galerii Sztuki Polskiej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Są tam prace Rembrandta, Dürera, Muncha, Józefa Pankiewicza, Marii Jaremy, Tadeusza Kantora. Nie ma Rubensa, nie chcę zdradzać zbyt wiele. Będzie za jakiś czas okazja również, by zobaczyć naszego Rubensa. To jest niepowtarzalna okazja, ponieważ te prace wyciągane są raz co najmniej na kilkanaście lat, a niektóre z nich nie były już prezentowane przez kilkadziesiąt lat. Więc naprawdę warto się wybrać. To jest takie miejsce ekspozycji, do którego na przykład nie dociera dzienne światło. To jest też takie miejsce ekspozycji, gdzie oświetlenie nie jest szczególnie, no powiem, jaskrawe, nasycone, bardzo mocne. Ono jest stonowane. Nawet to może stworzyć być może dla kogoś pewien dyskomfort, ponieważ no to nie jest tak, jakbyśmy w pierwszym odruchu chcieli oglądać te prace, ale inaczej nie można, ponieważ one są wrażliwe na światło i światło je niszczy. Zatem pokazujemy je tylko przez miesiąc. Dosłownie przez miesiąc. Nie będzie możliwości dłużej. Przez cały październik. I to jest też kolejne ograniczenie. Te prace mają też to do siebie, że nie są duże. To są malutkie prace. Trzeba do nich podejść. Trzeba się zbliżyć. Trzeba na chwilę się zatrzymać. Czasem nawet schylić. Ja wiem, że to jest takie działanie troszeczkę podprogowe i nawet być może nie było takiej intencji przy projektowaniu tego pokazu, ale to wymusza rodzaj zaangażowania na naszych gościach. Ja sam po sobie poznaję, że gdy oglądam takie małe prace, to skupienie, ta uwaga jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy stoję, dajmy na to, przed błędnym kołem, które notabene wisi tuż obok. Błędnym kołem oczywiście Jacka Malczewskiego.
1: Było o tym, co w Muzeum Narodowym w Poznaniu, a teraz coś dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas i pomagać innym.
2: Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegusiem, organizator jesiennego biegu charytatywnego. 25 października o godzinie 11 startujemy. Bieg na 10 km dla osób dorosłych i biegi dziecięce w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów.
1: Miejsce to Poznańska Malta.
2: Tak jest. Poznań, Malta, znane miejsce biegaczom poznańskim. Dwa kółka wokół Malty. Dla mniej wytrenowanych jedno też wystarczy. Ważny jest cel. Zbieramy na rodziny zastępcze. Także każdy uczestnik, każdy udział jest dla nas ważny.
1: W jaki sposób można się zgłosić?
2: Zapraszam na stronę jesiennybieg.pl. Tam dostaniecie Państwo instrukcję co do zapisów oraz zapraszam do śledzenia social mediów jesiennego biegu. Łatwo Państwo znajdziecie.
1: Przypomnę, jesienny bieg charytatywny zaplanowano na 25 października. Czas na kolejny temat, a teraz znajduję się w Poznańskim Zamku, a ze mną...
3: Dorota Żeglewska z działu wystaw.
1: I tym razem wyjątkowa wystawa.
3: Świat jak zielnik, czyli natura w sztuce od XVII do XXI wieku. A w tle muzyka, nagrane dźwięki, także dźwięki terenowe, a więc dźwięki przyrody, ptaków także, połączone z fragmentami wierszy Bolesława Leśmiana. A więc można powiedzieć docenienie też przyrody dźwiękowe, nie tylko wizualne. Spodziewamy się oczywiście, wchodząc na wystawę, o zielnikach pięknych, kolorowych, botanicznych ilustracji czy wielu kwiatów. I nie zabraknie tego na wystawie, ale zaczynamy rzeczywiście od spalonego pnia. Od ceramicznej takiej ogromnej kłody z systemem korzeniowym, czy może z gałęziami, przez które tutaj musimy się przedrzeć, żeby wejść na wystawę dalej. To jest taki pejzaż po przemianie. Praca współczesnego artysty Wojciecha Sobczyka, który dokumentuje przemiany przyrody i cykl, można powiedzieć, odwieczny cykl zmiany, przemijania i powrotów życia i śmierci zarazem. No ta mroczność jest dla nas ważnym składnikiem wystawy i trochę wrażeniem, które chcemy, żeby zostało po obejrzeniu tej wystawy. Z jednej strony, to jest też nawet w samym tytule, z jednej strony świat jak zielnik kojarzy się z kolekcjonowaniem pięknych, zachwycających okazów, ale z drugiej strony ususzamy i preparujemy już coś, co przestaje być żywym organizmem, a co więcej, zielnik może być taką pamiątką po czymś, co już jest utracone, co nie istnieje w przyrodzie. Bardzo jest ważny na tej wystawie wątek ekologiczny, który w prasach współczesnych artystów i artystek jest podejmowany bardzo mocno, bardzo wyraźnie.
4: Bo jestem miłośniczką przyrody. Botanika zawsze mnie pasjonowała. Wybrałam taki kierunek zawodu. 40 lat prowadziłam kwiaciarnię, czyli miałam po prostu do czynienia z kwiatkami. Tak, tutaj na Świętym Marcinie. Tak, i dzisiaj przyszłam popodziwiać, co tutaj jest namalowane przez największych tego świata.
1: I jakie pierwsze wrażenia?
4: Niesamowite, że tak powiem. Niesamowite. Zwłaszcza ten pierwszy rysunek, taki prosty, Salvadora Dali. Jest urokliwy.
5: Ponieważ dopiero się wprowadziłam do Poznania i chciałabym poznawać jakby tutaj lokalne miejsca i uczyć się spędzać sama czas oraz lubię sztukę. Też kiedyś działałam na rzecz właśnie, starałam się w sensie naprawy klimatu. Byłam zaskoczona, że zobaczyłam pracę Salvadora Daliego, ponieważ to jest żaden polski artysta, więc nie spodziewałam się takich większych nazwisk tutaj.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w poznańskim zamku i właśnie w tej pierwszej sali panuje taki półmrok.
3: Dokładnie tak. Z cienia wydobywają się właśnie pojedyncze obiekty. Co ciekawe, na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy, to kocimiętka.
1: Kocimiętka, faktycznie.
3: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to niesamowita rzadkość. To jest fragment kolekcji, z której pozyskanie jesteśmy tutaj szczególnie dumni, jeśli chodzi o naszą wystawę. To Biblioteka Krajewskich Siudów, kolekcja krakowska, która zbiera jedne z takich właśnie najcenniejszych w Europie, czy nawet na świecie, okazów botanicznych, czy ilustracji dzieł sztuki.
1: Widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, zasuszone rośliny, a po drugiej stronie uwagę przykuwa obraz.
3: Tak jest, to obraz Marcina Janusza, współczesnego artysty, który można kojarzyć, to jest moje osobiste kojarzenie, z makówkami, z takim trochę psychodelicznym, hipnotyzującym, może nawet trochę takim halucynogennym obrazem makówek. Wiele roślin na tej wystawie to są rośliny, które są w tradycji znane jako zarówno lecznicze, jak i niewłaściwie dozowane, trujące, czy właśnie jakieś takie narkotyczne. Tak jest z makówką, tak jest z makiem leczniczym i na naszej wystawie świetnie. Na przykład właśnie makówki można prześledzić w bardzo różnych wariacjach. Zarówno w bardzo dawnej sztuce, w sztuce współczesnej, w ilustracjach botanicznych, jak i właśnie już takich klasycznych dziełach sztuki. Kolejnym takim ciekawym zbiorem, któremu warto poświęcić więcej uwagi, są prace Jana Stanisławskiego. To klasyk sztuki młodopolskiej, artysta znany z tego, że na bardzo niedużych drewnianych deseczkach malował, uwieczniał to, co dzisiaj nazywamy kresami, to, co jest dzisiaj terenami współczesnej Ukrainy. Widzimy ukraińskie stepy, ale widzimy też już takie bardziej detaliczne ujęcia, na przykład maków, malw, słoneczników czy dziewanny. Dziewannie też poświęciliśmy więcej trochę uwagi w audioprzewodniku naszej wystawy, bo to jest roślina, o której nie zawsze mamy pojęcie, nie zawsze mamy świadomość istnienia, a możemy ją bardzo często spotkać na poboczach dróg, na takich tak zwanych nieużytkach, na terenach, które nie są zagospodarowane przez człowieka. Warto o tym wspomnieć, bo to jest też przykład rośliny, która miała dużą rolę w tradycji ludowej.
1: A tymczasem ja przypomnę, że wystawę pod tytułem Świat jak zielnik, natura w sztuce od XVII do XXI wieku można oglądać w Poznańskim Zamku do 6 grudnia.
6: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

0: Radio Poznań.
1: Na okrągło jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd?

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Tym awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem krwi.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Jest piękna wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy.

0: 94.4 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się.

Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstym

Czysty survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.